0: Organizatorka zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. Trzech mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
1: Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę. Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
0: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON. Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak obchodzi dziś swoje urodziny. Jest prominentnym politykiem Konfederacji, pełniącym funkcję współprzewodniczącego Nowej Nadziei oraz prezesa Ruchu Narodowego. W życiu prywatnym również odnosi sukcesy. Jest szczęśliwym mężem i ojcem czworga dzieci. Bosak przeszedł znaczącą metamorfozę, zyskując pewność siebie i charyzmę w publicznych wystąpieniach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta i Igor Zagrobelny zafundowali Polsce ślub jak z bajki, który odbył się 4 czerwca w pałacu Mała Wieś. Panna młoda w 3 sukniach, pan młody noszący ją na rękach, a goście tonący w szampanie. Brzmi jak scena z filmu, prawda? Daria zdradziła, że musiała się nieźle natrudzić, by zdobyć serce Igora, a ich historia miłosna zaczęła się od wiadomości na Instagramie. Teraz, po całym tym zamieszaniu, pozostają tylko piękne wspomnienia i zdjęcia, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu.
2: Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Pani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce.
1: Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
2: Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
0: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
2: Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem. Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy. Choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny, koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy. Ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
1: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniu. Na płycie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl.
1: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia XVI-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30 miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie?
2: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu. A temperatura wyniesie tak samo 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
1: W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. W Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie tak samo 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 79-63 w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi. Obejmując prowadzenie 2-1 w serii do 4 zwycięstw, kluczową rolę odegrał Karl Ponsar, zdobywając 22 punkty i 13 zbiórek. Kolejne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Trener Legii, Heiko Rannula, podkreśla, że zespół nie zamierza spocząć na laurach, mimo przewagi w serii.
1: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
0: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej.
1: Khalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
1: Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Paquita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: W 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce. serialu Na dobre i na złe nadchodzą emocjonujące odcinki po przerwie wakacyjnej. Widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia wątku uprowadzenia córki Blanki i Maria. Ninka zostanie odnaleziona, ale jej powrót do rodziny nie będzie bezproblemowy. Dziewczynka trafi do szpitala w Leśnej Górze z obrażeniami, co wzbudzi niepokój fanów. Blanka, zrozpaczona sytuacją, odetnie się od męża, obwiniając go za całą tragedię. Wsparcia udzieli jej Wiktoria, która specjalnie przyleci do kraju. Tajemnicza Zuza może być kluczową postacią w tej intrydze. Ostateczne rozwiązanie zagadki poznamy w nadchodzących odcinkach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1008 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić również 12 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 22 lata od pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wzięli udział Polacy. W 2004 roku frekwencja wyniosła zaledwie 28,87%, co było jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska, a na drugim miejscu znalazła się Liga Polskich Rodzin, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. To była historyczna chwila, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
2: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
0: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę. Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami.
2: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
0: Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
2: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sejmie zakończyło się burzliwe 3-dniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm. Krakowski Rynek Główny znów stał się sceną dla magii muzyki i ludzkiej wrażliwości podczas finału festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i jury, wygrywając tegoroczną edycję. Na scenie nie zabrakło gwiazd, takich jak Alicja Majewska czy Krzysztof Cugowski, które wspierały młodych artystów. A nad wszystkim, jak zawsze, czuwała niezastąpiona Anna Dymna, pokazując, że muzyka naprawdę nie zna barier. Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Klaudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sebastian Fabiański, nasz rodzimy artysta kameleon, kończy dziś 39 lat. Od piłkarza marzącego o karierze w Legii Warszawa, przez aktora w Pitbullu, aż po muzyka i wojownika w Fame MMA. Jego życie to prawdziwy rollercoaster. Choć jego przygody w oktagonie kończyły się szybciej niż można powiedzieć knockout, Fabiański nie przestaje zaskakiwać, a jego burzliwe związki i rola ojca tylko dodają pikanterii tej fascynującej historii. Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy rollercoaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie? Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę. Cóż za ironia losu. Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki. Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody. Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany, a linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
3: Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 50 w pobliżu Mińska Mazowieckiego. W miejscowości Stojadła 34-letni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzna zmarł na miejscu. Ruch na drodze został wstrzymany, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia.
2: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
3: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
2: Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
3: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W piątek rano w Harbutowicach policja zatrzymała busa, którym podróżowało 7 dzieci. Kierowca, 36-letni mieszkaniec gminy Pawonków, miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, a mężczyzna stanie teraz przed sądem. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
2: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 14 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormus. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym, z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko naukowców, ale także pasjonatów odkryć. Kongres, trwający od 12 do 15 czerwca, oferuje możliwość obejrzenia prezentacji i debat eksperckich w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabraknie też wystaw plakatowych na krakowskim przedmieściu. Wszystko można śledzić online, co pozwala uczestniczyć każdemu bez wychodzenia z domu. To okazja, by spojrzeć, jak polska nauka wpływa na naszą codzienność.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w 3 różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą. Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukcesy, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1008 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
1: Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: W 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy Muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce. serialu Na dobre i na złe nadchodzą emocjonujące odcinki po przerwie wakacyjnej. Widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia wątku uprowadzenia córki Blanki i Maria. Ninka zostanie odnaleziona, ale jej powrót do rodziny nie będzie bezproblemowy. Dziewczynka trafi do szpitala w Leśnej Górze z obrażeniami, co wzbudzi niepokój fanów. Blanka, zrozpaczona sytuacją, odetnie się od męża, obwiniając go za całą tragedię. Wsparcia udzieli jej Wiktoria, która specjalnie przyleci do kraju. Tajemnicza Zuza może być kluczową postacią w tej intrydze. Ostateczne rozwiązanie zagadki poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem, by omówić kwestie bezpieczeństwa i współpracy polsko-amerykańskiej. Wieczorem weźmie udział w gali UFC w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250-lecia powstania USA. W kolejnych dniach planowane są spotkania z amerykańskimi politykami i Polonią.
2: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione.
0: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. Trzech mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
2: Słuchacie Radia Super Express. Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę. Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
0: Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu.

0: 14 plus x frarad x trana 19. Odpowiedź to 5. Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadko widok polityczki w prywatnej odsłonie z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. Wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak obchodzi dziś swoje urodziny. Jest prominentnym politykiem Konfederacji, pełniącym funkcję współprzewodniczącego Nowej Nadziei oraz prezesa Ruchu Narodowego. W życiu prywatnym również odnosi sukcesy. Jest szczęśliwym mężem i ojcem czworga dzieci. Bosak przeszedł znaczącą metamorfozę, zyskując pewność siebie i charyzmę w publicznych wystąpieniach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Pani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce. Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem? Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Pani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat.
2: Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
1: Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy. Choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny, koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy. Ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniach na płycie. Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda, ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
1: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana...
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. Tragiczny wypadek pod Mińskiem Mazowieckim. Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Stojadła motocyklista uderzył w bariery energochłonne i zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, kwadrans, po godzinie 13. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a kierowcy kierowani są na objazdy. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności wypadku. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Maike Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowicę z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmii przez rodzinę chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
2: Dziś rano w Raciborzu wybuchł pożar w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Ewakuowano mieszkańców z 7 piętra, a 4 osoby podtruły się dymem, z czego jedna trafiła do szpitala. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, a droga w pobliżu została zamknięta. Przyczyny pożaru będą teraz badane przez odpowiednie organy. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry tak samo pokażą 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 8 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: is the answer.
1: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 79-63 w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi, obejmując prowadzenie 2-1 w serii do 4 zwycięstw. Kluczową rolę odegrał Karl Ponsar, zdobywając 22 punkty i 13 zbiórek. Kolejne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Trener Legii, Heiko Rannula, podkreśla, że zespół nie zamierza spocząć na laurach, mimo przewagi w serii.
2: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
1: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej.
2: Khalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
1: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavana Wauk. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
2: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
1: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
2: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. W odcinku 4239, który pojawi się po wakacjach, życie doktora Jurka w Wadlewie znów stanie na głowie. Do jego przychodni zawita Adelaida Żak, była żona i znana aktorka, która nie przybywa z wizytą towarzyską. Adelaida zmaga się z poważnym problemem i tylko Jurek może jej pomóc. Czy to jednak prawdziwy powód jej wizyty? Czy może sprytny plan, by zbliżyć się do Jurka po jego rozstaniu z Adrianną? Czy dawne uczucia odżyją, a serce Jurka znów zabije mocniej? Nowy sezon zapowiada się naprawdę ekscytująco. Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
1: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj z dzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Krystyna Nowoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. W 4230 odcinku Na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy Muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. Dwa śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył co najmniej 20 pojazdów. Służby wciąż badają przyczyny wypadku. Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
0: Koło brzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę. Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami.
2: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
0: Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Stolczyki mogą kwitnąć obficie dzięki prostemu trikowi z jabłkiem. Etylen uwalniany przez ten owoc stymuluje rośliny do wypuszczania nowych pąków. Warto też wypróbować domowy wywar z czosnku, który wzmacnia storczyki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy, by wiosną i latem zapewnić im odpowiednie warunki świetlne i wilgotność. Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
2: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców. Sejmie zakończyło się burzliwe trzydniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm. Krakowski Rynek Główny znów stał się sceną dla magii muzyki i ludzkiej wrażliwości podczas finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i jury, wygrywając tegoroczną edycję. Na scenie nie zabrakło gwiazd, takich jak Alicja Majewska czy Krzysztof Cugowski, które wspierały młodych artystów. A nad wszystkim, jak zawsze, czuwała niezastąpiona Anna Dymna, pokazując, że muzyka naprawdę nie zna barier.
1: Sebastian Fabiański, nasz rodzimy artysta kameleon, kończy dziś 39 lat. Od piłkarza marzącego o karierze w Legii Warszawa, przez aktora w Pitbullu, aż po muzyka i wojownika w Fame MMA. Jego życie to prawdziwy rollercoaster. Choć jego przygody w oktagonie kończyły się szybciej, niż można powiedzieć knockout, Fabiański nie przestaje zaskakiwać, a jego burzliwe związki i rola ojca tylko dodają pikanterii tej fascynującej historii.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy roller coaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie? Weronika Książkiewicz, znana aktorka, która w 2009 roku zrezygnowała z tańca z gwiazdami, ujawnia kulisy swojej walki z nowotworem kręgosłupa. Diagnoza, która spadła na nią jak grom z jasnego nieba, zmieniła jej życie na zawsze. Po latach bólu i rehabilitacji, dzięki determinacji i pomocy trenerki fitness, odzyskała sprawność. Dziś apeluję do wszystkich, by nie odkładali walki o zdrowie na później. Cud, raczej ciężka praca i upór. Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą. Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę. Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody. Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił-trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany. A linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
2: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez pijanego 22-letniego Oskara G., który uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a szkoły, do których uczęszczała Maja, opublikowały wzruszające pożegnania. Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 50 w pobliżu Mińska Mazowieckiego. W miejscowości Stojadła 34-letni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzna zmarł na miejscu. Ruch na drodze został wstrzymany, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów. Ceny materiałów budowlanych znów rosną, co może być początkiem nowego trendu na rynku. W kwietniu odnotowano wzrost cen o ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największe podwyżki dotyczą izolacji termicznych i płyt OSB. W hurtowniach ceny wzrosły o ponad 4%, co może wkrótce przełożyć się na wyższe ceny w sklepach detalicznych. Eksperci wskazują, że za podwyżkami stoją rosnące koszty energii i surowców. Mimo to nie przewiduje się powrotu do gwałtownych wzrostów cen z lat od 2021 do 2022.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6000 zł brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w trzech różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą.
1: Polacy mogą zaoszczędzić nawet 4000 zł na wakacjach, korzystając z dostępnych świadczeń i dopłat. Oprócz popularnego 800+, warto zwrócić uwagę na wczasy pod gruszą oraz dopłaty do kolonii dzieci. Samorządy oferują także programy wsparcia, a Karta Dużej Rodziny zapewnia liczne zniżki. Pracodawcy często finansują część kosztów wakacyjnych, ale trzeba pamiętać o złożeniu wniosku. Warto sprawdzić dostępne możliwości, by znacznie obniżyć koszty letniego wypoczynku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Wzrastające koszty życia to wyzwanie dla wielu z nas, a rachunki za energię elektryczną mogą mocno obciążyć domowy budżet. Warto zacząć od wymiany tradycyjnych żarówek na LED-owe, co pozwala zaoszczędzić około 100 zł rocznie na jednej żarówce. Kolejnym krokiem jest odłączanie urządzeń z trybu czuwania lub używanie listew zasilających z wyłącznikiem. Wybieraj sprzęt AGD o wysokiej klasie efektywności energetycznej i korzystaj z urządzeń energochłonnych w taryfie nocnej. Możesz także rozważyć zmianę dostawcy prądu na oferującego korzystniejsze warunki. Historyczny moment dla Ukrainy i Mołdawii. W Luksemburgu ruszają oficjalne negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. To kluczowy krok na drodze do członkostwa obu krajów we wspólnocie. Otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny, nazwany Fundamenty, obejmujący reformy praworządności i walkę z korupcją. Rozmowy były możliwe dzięki wycofaniu weta przez Węgry, co odblokowało dalsze uzgodnienia. Proces ten może potrwać wiele lat, ale jest niezbędny do pełnego członkostwa w Unii. Grupa CSG zdobyła kontrakty na dostawę zapalników do amunicji wielkokalibrowej o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Zamówienia pochodzą od dwóch państw NATO i mają wzmocnić europejskie zdolności obronne. Produkcją zajmie się nowa spółka Pux Electronics Europe na Słowacji, a dostawy ruszą jeszcze w tym roku. Zapalniki są kluczowe dla skuteczności i precyzji nowoczesnej amunicji. To strategiczne posunięcie CSG wpisuje się w rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Przemysł zbrojeniowy w Polsce stoi przed wyzwaniami związanymi z finansowaniem produkcji. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że produkcja sprzętu wojskowego jest obwarowana rygorystycznymi regulacjami i nie można jej prowadzić na magazyn. W przeciwieństwie do produktów cywilnych, jak śliwka w czekoladzie, sprzęt wojskowy wymaga konkretnych zamówień. Aktualnie PGZ realizuje umowy na pojazdy BWP Borsuk, ale brak długoterminowych zamówień utrudnia planowanie inwestycji. W programach takich jak Pilica i Narew prace trwają zgodnie z harmonogramem, co ma wzmocnić zdolności obronne Polski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne. Coraz więcej Ukraińców opuszcza Polskę, szukając lepszych zarobków na Zachodzie. Tymczasem polski rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację. Miejsca opuszczone przez Ukraińców zajmują pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. Firmy coraz częściej stawiają na stabilność zatrudnienia, co oznacza, że powrót do Polski dla wielu Ukraińców może być trudny. Największe zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników jest w przemyśle, logistyce i budownictwie. W tych branżach dominują teraz pracownicy z Filipin, Nepalu, Indii i Kolumbii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. W odcinku 4239, który pojawi się po wakacjach, życie doktora Jurka w Wadlewie znów stanie na głowie. Do jego przychodni zawita Adelaida Żak, była żona i znana aktorka, która nie przybywa z wizytą towarzyską. Adelaida zmaga się z poważnym problemem i tylko Jurek może jej pomóc. Czy to jednak prawdziwy powód jej wizyty? Czy może sprytny plan, by zbliżyć się do Jurka po jego rozstaniu z Adrianną? Czy dawne uczucia odżyją, a serce Jurka znów zabije? Bije mocniej? Nowy sezon zapowiada się naprawdę ekscytująco.
0: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4240 odcinek. Po wakacjach relacja Bartka i Ilony wejdzie na zupełnie nowy poziom. Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania. Początkowo zaskoczony Bartek zacznie rozważać tę niespodziewaną ofertę. Po przemyśleniu swoich dotychczasowych problemów uzna propozycję za rozsądną. Jednak w 4241 odcinku pojawią się wątpliwości, a Bartek zacznie się wycofywać. Co dalej z ich związkiem? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki Pierwszej Miłości. W serialu Pierwsza Miłość zbliżamy się do emocjonującego 4239 odcinka. Julita i Florek, uwikłani w toksyczną grę, mogą wywołać prawdziwe zamieszanie. Florian zabiera Julitę na lunch z ojcem, gdzie młodzi stażyści udają zakochaną parę. Jednak przenikliwy ojciec Florka, wiceszef Okręgowej Izby Lekarskiej, zaczyna dostrzegać niespójności w ich zachowaniu. Bez wahania konfrontuje przerażoną Julitę, żądając prawdy. Czy Julita ulegnie presji i wyzna wszystko? A co z Radkiem, który nieświadomy zdrady wciąż wierzy w miłość Julity? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranie.
1: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W odcinku 4242, który pojawi się po wakacyjnej przerwie na Polsacie, Angelika zmierzy się z dramatycznymi wydarzeniami. Jej ukochany, Kamil, zaginął po eksplozji w Kosowie, a dziewczyna nie może uzyskać żadnych informacji. W desperacji zwróci się o pomoc do swojego ojca, Bolesława, który postawi jej twardy warunek. Angelika będzie musiała zeznawać przeciwko swojej matce w sprawie rozwodowej. Czy zdecyduje się na ten krok, by ratować Kamila? Nowy sezon obiecuje pełne napięcia i emocji chwile.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
0: Minister obrony John Healey oraz minister do spraw sił zbrojnych Al Carnes złożyli dymisję 11 czerwca. Powodem ich odejścia jest niewystarczające finansowanie Defense Investment Plan, co może obniżyć gotowość brytyjskiej armii. Kryzys ten pojawia się w momencie, gdy rząd określa obecne środowisko bezpieczeństwa jako najniebezpieczniejsze od dekad. Na stanowisko nowego sekretarza obrony powołano Dana Jarvisa, byłego oficera pułku spadochronowego. W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez pijanego 22-letniego Oskara G., który uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a szkoły, do których uczęszczała Maja, opublikowały wzruszające pożegnania.
0: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x kwadrat x strana 19. Odpowiedź to 5. W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej w Jamoda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w

0: fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey Blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem? Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem. Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Pani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Klaudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
1: 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom.
2: Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
1: Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy. Choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniach na płycie. Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda. Ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
1: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez 22-letniego Oskara, który był pod wpływem alkoholu. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura postawiła mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i nieudzielenia pomocy. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowicę z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmii przez rodzinę chłopca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mała wieś w województwie małopolskim od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei we Wrocławiu temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 9 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień to idealny czas na wyprawę nad wodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormus. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko naukowców, ale także pasjonatów odkryć. Kongres, trwający od 12 do 15 czerwca, oferuje możliwość obejrzenia prezentacji i debat eksperckich w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabraknie też wystaw plakatowych na krakowskim przedmieściu. Wszystko można śledzić online, co pozwala uczestniczyć każdemu bez wychodzenia z domu. To okazja, by spojrzeć, jak polska nauka wpływa na naszą codzienność.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w 3 różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą. Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukces, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu we współpracy z amerykańskim partnerem rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić tak samo 13 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. W odcinku 4239, który pojawi się po wakacjach, życie doktora Jurka w Wadlewie znów stanie na głowie. Do jego przychodni zawita Adelaida Żak, była żona i znana aktorka, która nie przybywa z wizytą towarzyską. Adelaida zmaga się z poważnym problemem i tylko Jurek może jej pomóc. Czy to jednak prawdziwy powód jej wizyty? Czy może sprytny plan, by zbliżyć się do Jurka po jego rozstaniu z Adrianną? Czy dawne uczucia odżyją, a serce Jurka znów bije mocniej? Nowy sezon zapowiada się naprawdę ekscytująco.
0: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4240 odcinek. Po wakacjach relacja Bartka i Ilony wejdzie na zupełnie nowy poziom. Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania. Początkowo zaskoczony Bartek zacznie rozważać tę niespodziewaną ofertę. Po przemyśleniu swoich dotychczasowych problemów uzna propozycję za rozsądną. Jednak w 4241 odcinku pojawią się wątpliwości, a Bartek zacznie się wycofywać. Co dalej z ich związkiem? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki Pierwszej Miłości. W serialu Pierwsza Miłość zbliżamy się do emocjonującego 4239 odcinka. Julita i Florek, uwikłani w toksyczną grę, mogą wywołać prawdziwe zamieszanie. Florian zabiera Julitę na lunch z ojcem, gdzie młodzi stażyści udają zakochaną parę. Jednak przenikliwy ojciec Florka, wiceszef Okręgowej Izby Lekarskiej, zaczyna dostrzegać niespójności w ich zachowaniu. Bez wahania konfrontuje przerażoną Julitę, żądając prawdy. Czy Julita ulegnie presji i wyzna wszystko? A co z Radkiem, który nieświadomy zdrady wciąż wierzy w miłość Julity? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranie.
1: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W odcinku 4242, który pojawi się po wakacyjnej przerwie na Polsacie, Angelika zmierzy się z dramatycznymi wydarzeniami. Jej ukochany, Kamil, zaginął po eksplozji w Kosowie, a dziewczyna nie może uzyskać żadnych informacji. W desperacji zwróci się o pomoc do swojego ojca, Bolesława, który postawi jej twardy warunek. Angelika będzie musiała zeznawać przeciwko swojej matce w sprawie rozwodowej. Czy zdecyduje się na ten krok, by ratować Kamila? Nowy sezon obiecuje pełne napięcia i emocji chwile.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Doktor Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie również 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. Dwa śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył co najmniej 20 pojazdów. Służby wciąż badają przyczyny wypadku. Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
3: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. Trzech mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
2: Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę. Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
3: Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział

0: oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy.
1: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Słońce przyjemnie ogrzewa. Świetny moment na rodzinny spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta i Igor Zagrobelny zafundowali Polsce ślub jak z bajki, który odbył się 4 czerwca w pałacu Mała Wieś. Panna młoda w 3 sukniach, pan młody noszący ją na rękach, a goście tonący w szampanie. Brzmi jak scena z filmu, prawda? Daria zdradziła, że musiała się nieźle natrudzić, by zdobyć serce Igora, a ich historia miłosna zaczęła się od wiadomości na Instagramie. Teraz, po całym tym zamieszaniu, pozostają tylko piękne wspomnienia i zdjęcia, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu.
2: Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Pani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce.
1: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu, towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm. Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Krakowski Rynek Główny znów stał się sceną dla magii muzyki i ludzkiej wrażliwości podczas finału festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i jury, wygrywając tegoroczną edycję. Na scenie nie zabrakło gwiazd, takich jak Alicja Majewska czy Krzysztof Cugowski, które wspierały młodych artystów. A nad wszystkim, jak zawsze, czuwała niezastąpiona Anna Dymna, pokazując, że muzyka naprawdę nie zna barier.
2: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą. Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę.
1: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia 16-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30 miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie?
2: Cóż za ironia losu. Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki. Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.
2: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez pijanego 22-letniego Oskara G., który uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a szkoły, do których uczęszczała Maja, opublikowały wzruszające pożegnania.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pietruszka, żyrafa z warszawskiego zoo, która po narodzinach została odrzucona przez matkę, znalazła nowy dom w Słowenii. Dzięki zaangażowaniu pracowników zoo, pietruszka wyrosła na zdrowego, dorosłego osobnika. Jej opiekunowie wspominają niezwykłą więź, jaka ich łączyła z tym wyjątkowym zwierzęciem. Pietruszka dobrze zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i cieszy się towarzystwem innych żyraf.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca. W piątek rano w Harbutowicach policja zatrzymała busa, którym podróżowało 7 dzieci. Kierowca, 36-letni mieszkaniec gminy Pawonków, miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, a mężczyzna stanie teraz przed sądem. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
2: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek. Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
1: Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
2: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. nas.
1: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka-praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. W odcinku 4239, który pojawi się po wakacjach, życie doktora Jurka w Wadlewie znów stanie na głowie. Do jego przychodni zawita Adelaida Żak, była żona i znana aktorka, która nie przybywa z wizytą towarzyską. Adelaida zmaga się z poważnym problemem i tylko Jurek może jej pomóc. Czy to jednak prawdziwy powód jej wizyty? Czy może sprytny plan, by zbliżyć się do Jurka po jego rozstaniu z Adrianną? Czy dawne uczucia odżyją, a serce Jurka znów zabije? Bije mocniej? Nowy sezon zapowiada się naprawdę ekscytująco.
0: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4240 odcinek. Po wakacjach relacja Bartka i Ilony wejdzie na zupełnie nowy poziom. Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania. Początkowo zaskoczony Bartek zacznie rozważać tę niespodziewaną ofertę. Po przemyśleniu swoich dotychczasowych problemów uzna propozycję za rozsądną. Jednak w 4241 odcinku pojawią się wątpliwości, a Bartek zacznie się wycofywać. Co dalej z ich związkiem? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki Pierwszej Miłości. W serialu Pierwsza Miłość zbliżamy się do emocjonującego 4239 odcinka. Julita i Florek, uwikłani w toksyczną grę, mogą wywołać prawdziwe zamieszanie. Florian zabiera Julitę na lunch z ojcem, gdzie młodzi starzyści udają zakochaną parę. Jednak przenikliwy ojciec Florka, wiceszef Okręgowej Izby Lekarskiej, zaczyna dostrzegać niespójności w ich zachowaniu. Bez wahania konfrontuje przerażoną Julitę, żądając prawdy. Czy Julita ulegnie presji i wyzna wszystko? A co z Radkiem, który nieświadomy zdrady wciąż wierzy w miłość Julity? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranie.
1: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W odcinku 4242, który pojawi się po wakacyjnej przerwie na Polsacie, Angelika zmierzy się z dramatycznymi wydarzeniami. Jej ukochany, Kamil, zaginął po eksplozji w Kosowie, a dziewczyna nie może uzyskać żadnych informacji. W desperacji zwróci się o pomoc do swojego ojca, Bolesława, który postawi jej twardy warunek. Angelika będzie musiała zeznawać przeciwko swojej matce w sprawie rozwodowej. Czy zdecyduje się na ten krok, by ratować Kamila? Nowy sezon obiecuje pełne napięcia i emocji chwile.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 9 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież, po zakończeniu wizyty w Hiszpanii, miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
1: Minister obrony John Healey oraz minister do spraw sił zbrojnych Al Carnes złożyli dymisję 11 czerwca. Powodem ich odejścia jest niewystarczające finansowanie Defense Investment Plan, co może obniżyć gotowość brytyjskiej armii. Kryzys ten pojawia się w momencie, gdy rząd określa obecne środowisko bezpieczeństwa jako najniebezpieczniejsze od dekad. Na stanowisko nowego sekretarza obrony powołano Dana Jarvisa, byłego oficera pułku spadochronowego. W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x frac x trana 19. Odpowiedź to 5.
0: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
1: W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej Via Moda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. Storczyki mogą kwitnąć obficie dzięki prostemu trikowi z jabłkiem. Etylen uwalniany przez ten owoc stymuluje rośliny do wypuszczania nowych pąków. Warto też wypróbować domowy wywar z czosnku, który wzmacnia storczyki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy, by wiosną i latem zapewnić im odpowiednie warunki świetlne i wilgotność. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Sejmie zakończyło się burzliwe trzydniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty wraz wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to też 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem? Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem. Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Pani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z Top Model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Klaudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle. Anastazja Jakubiak, wdowa po znanym kucharzu Tomaszu Jakubiaku, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat miłości po stracie. W emocjonalnym nagraniu na Instagramie, ubrana w błękitną suknię, poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tabu. Według niej nie ma uniwersalnego momentu na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby, a kluczowa jest wewnętrzna gotowość. Nowa miłość nie oznacza zapomnienia, lecz odwagę, by dać sobie szansę na szczęście.
1: Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy. Choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniach na płycie. Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda. Ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
1: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę Perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany. A linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem. W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez 22-letniego Oskara, który był pod wpływem alkoholu. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura postawiła mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i nieudzielenia pomocy. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowicę z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmii przez rodzinę chłopca.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormus. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko naukowców, ale także pasjonatów odkryć. Kongres, trwający od 12 do 15 czerwca, oferuje możliwość obejrzenia prezentacji i debat eksperckich w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabraknie też wystaw plakatowych na krakowskim przedmieściu. Wszystko można śledzić online, co pozwala uczestniczyć każdemu bez wychodzenia z domu. To okazja, by spojrzeć, jak polska nauka wpływa na naszą codzienność.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w 3 różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą. Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukcesy, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 14 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień kusi chwilą odpoczynku na kocu, pod drzewem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. W odcinku 4239, który pojawi się po wakacjach, życie doktora Jurka w Wadlewie znów stanie na głowie. Do jego przychodni zawita Adelaida Żak, była żona i znana aktorka, która nie przybywa z wizytą towarzyską. Adelaida zmaga się z poważnym problemem i tylko Jurek może jej pomóc. Czy to jednak prawdziwy powód jej wizyty? Czy może sprytny plan, by zbliżyć się do Jurka po jego rozstaniu z Adrianną? Czy dawne uczucia odżyją, a serce Jurka znów bije mocniej? Nowy sezon zapowiada się naprawdę ekscytująco.
2: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4240 odcinek. Po wakacjach relacja Bartka i Ilony wejdzie na zupełnie nowy poziom. Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania. Początkowo zaskoczony Bartek zacznie rozważać tę niespodziewaną ofertę. Po przemyśleniu swoich dotychczasowych problemów uzna propozycję za rozsądną. Jednak w 4241 odcinku pojawią się wątpliwości, a Bartek zacznie się wycofywać. Co dalej z ich związkiem? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki Pierwszej Miłości. W serialu Pierwsza Miłość zbliżamy się do emocjonującego 4239 odcinka. Julita i Florek, uwikłani w toksyczną grę, mogą wywołać prawdziwe zamieszanie. Florian zabiera Julitę na lunch z ojcem, gdzie młodzi stażyści udają zakochaną parę. Jednak przenikliwy ojciec Florka, wiceszef Okręgowej Izby Lekarskiej, zaczyna dostrzegać niespójności w ich zachowaniu. Bez wahania konfrontuje przerażoną Julitę, żądając prawdy. Czy Julita ulegnie presji i wyzna wszystko? A co z Radkiem, który nieświadomy zdrady wciąż wierzy w miłość Julity? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranie.
1: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W odcinku 4242, który pojawi się po wakacyjnej przerwie na Polsacie, Angelika zmierzy się z dramatycznymi wydarzeniami. Jej ukochany, Kamil, zaginął po eksplozji w Kosowie, a dziewczyna nie może uzyskać żadnych informacji. W desperacji zwróci się o pomoc do swojego ojca, Bolesława, który postawi jej twardy warunek. Angelika będzie musiała zeznawać przeciwko swojej matce w sprawie rozwodowej. Czy zdecyduje się na ten krok, by ratować Kamila? Nowy sezon obiecuje pełne napięcia i emocji chwile.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Doktor Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 9 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepłe czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. Dwa śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył parking.

0: Dziękuję także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. 3 mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
2: Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę. Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
0: W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy.
1: Słuchacie Radia Super Express. Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w piekarach śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
0: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne shorty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli

0: się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm.
2: W miniony piątek pożegnaliśmy Janusza Michałowskiego, aktora, którego pamiętamy z kultowych ról w Seksmisji i Wabanku. Ostatnie lata życia spędził w cieniu tęsknoty za swoją żoną, Izabellą Cywińską, która była nie tylko jego miłością, ale i inspiracją. Ich związek, trwający od lat 70., był przykładem harmonii, choć nie przynosił pracy do domu. Teraz, jak to się mówi, są już razem, a my pozostajemy z ich wspomnieniami.
1: Kalina Jędrusik, niekwestionowana ikona PRL-u, okazuje się być mniej skandaliczna, niż głosiły plotki. Przyszywana córka artystki, Aleksandra Wierzbicka, obala mity o jej rzekomym nałogowym paleniu i hulaszczym trybie życia. W rzeczywistości Kalina chorowała na astmę i unikała nikotyny, a jej życie toczyło się głównie wokół pracy. Cóż, czasem prawda jest mniej pikantna niż legenda. Z Rio de Janeiro docierają smutne wieści. Oliver Tree, amerykański muzyk, który zdobył serca milionów fanów na całym świecie, zginął w katastrofie lotniczej. Artysta, znany z hitów Miss You i Life Goes On, miał wkrótce rozpocząć globalną trasę koncertową. Niestety, jego plany przerwała tragedia, pozostawiając fanów w żalu i niedowierzaniu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
2: Aleksandra Adamska, prawdziwy kameleon polskiego show biznesu, obchodzi dziś 36. urodziny. Od skromnych początków na deskach teatru do roli, która wystrzeliła jej karierę w kosmos, Adamska udowadnia, że metamorfoza to jej drugie imię. Z aktorki drugoplanowej stała się ikoną stylu i jedną z najpopularniejszych twarzy w kraju. A wszystko to przy zachowaniu tajemniczego życia prywatnego, które tylko podsyca ciekawość fanów.
1: Na gali Woman Power, moc kobiety, znane osobistości show biznesu, jak zwykle przyciągnęły uwagę swoimi modowymi wyborami. Katarzyna Cichopek postawiła na krwisto-czerwoną sukienkę, która idealnie współgrała z jej pomadką, a Barbara Kurdej-Szatan skradła show swoimi efektownymi szpilkami. Maja Chyży z kolei zaszokowała odważnym wycięciem w czarnej kreacji. Jak widać, moda wciąż jest polem bitwy, gdzie każda stylizacja może być albo triumfem, albo klęską.
2: Krakowski Rynek Główny znów stał się centrum muzycznych emocji dzięki finałowi festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko po raz kolejny udowodniła, że talent nie zna granic, a Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i statuetkę Zaczarowanego Ptaszka. Na scenie pojawiły się gwiazdy, takie jak Krzysztof Cugowski i Alicja Majewska, a jury, złożone z takich osobistości jak Artur Barciś i Urszula Dudziak, miało trudne zadanie. Cóż, muzyka naprawdę łączy ludzi, niezależnie od wszelkich przeciwności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cóż za ironia losu. Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki.
1: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, lidera strachów na lachy i piżamy porno. Muzyk zdradza, że jego sukcesy muzyczne przypłacił depresją, a piosenka Dzień dobry, kocham cię, mimo krytyki ekspertów, to jego komercyjny hit. Grabarz opowiada też o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak kocioł czarownic odpowiedział mu transparentem. Wspomina również o rodzinnej historii ucieczki przed UPA, co dodaje rozmowie wyjątkowego tonu.
2: Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody. Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.
2: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez pijanego 22-letniego Oskara G., który uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a szkoły, do których uczęszczała Maja, opublikowały wzruszające pożegnania.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
0: Słuchacie Radia Super Express. Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy. W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca. W piątek rano w Harbutowicach policja zatrzymała busa, którym podróżowało 7 dzieci. Kierowca, 36-letni mieszkaniec gminy Pawonków, miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, a mężczyzna stanie teraz przed sądem. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Nowy kompleks nad Bałtykiem. Otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna na 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 13 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej. Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu? Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
2: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek. Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
2: Maja Chwalińska, po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa, czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
1: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
2: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Słońce przyjemnie ogrzewa. Świetny moment na rodzinny spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4241, który zobaczymy jesienią, Bartek Miedzianowski zacznie unikać wspólnej przeprowadzki z Iloną. Zakochana lekarka nie zrozumie nagłej zmiany decyzji partnera. W jej głowie pojawią się pierwsze podejrzenia. W odcinku 4242 prawda wyjdzie na jaw. Bartek przyzna się Ilonie do chwili słabości z byłą żoną, Emilką. Ilona będzie zdruzgotana tym wyznaniem. Tymczasem Emilka w rozmowie z przyjaciółką Martą zastanawia się nad swoimi uczuciami do Bartka. Czy dawni małżonkowie dostaną od losu kolejną szansę? Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
1: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Krystyna Nowoła ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 9 metrów na sekundę. Z kolei w Gdańsku temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wczoraj w miejscowości Smulsko w Wielkopolsce doszło do kolizji drogowej z udziałem Przemysława Czarnka, posła PiS. Kierowca Opla nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do zderzenia z Volkswagenem, w którym podróżował Czarnek. Na szczęście polityk nie ucierpiał, jednak jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierowca Opla przyznał się do winy i przyjął mandat. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. To może być test ich dalszej współpracy, a nawet przymiarki do wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, niedawno bronił w Sejmie polityka Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje na zacieśnianie relacji między partiami. Politolodzy sugerują, że wspólna kandydatura w Krakowie to próba połączenia

0: zapewne tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
2: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę. Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x frac x prana 19. Odpowiedź to 5. Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień kusi chwilą odpoczynku na kocu pod drzewem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera

0: kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia. Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tjus Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem. Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Fani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat.
2: Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z Top Model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Claudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy, choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
2: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniu. Na płycie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę.
2: Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda, ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
1: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany. A linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem. W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez 22-letniego Oskara, który był pod wpływem alkoholu. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura postawiła mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i nieudzielenia pomocy. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Maike Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowicę z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmij przez rodzinę chłopca.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Ciepłe czerwcowe wieczory są idealne na spacery bez planu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormus. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko naukowców, ale także pasjonatów odkryć. Kongres, trwający od 12 do 15 czerwca, oferuje możliwość obejrzenia prezentacji i debat eksperckich w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabraknie też wystaw plakatowych na krakowskim przedmieściu. Wszystko można śledzić online, co pozwala uczestniczyć każdemu bez wychodzenia z domu. To okazja, by spojrzeć, jak polska nauka wpływa na naszą codzienność.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w 3 różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą. Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukces, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4241, który zobaczymy jesienią, Bartek Miedzianowski zacznie unikać wspólnej przeprowadzki z Iloną. Zakochana lekarka nie zrozumie nagłej zmiany decyzji partnera. W jej głowie pojawią się pierwsze podejrzenia. W odcinku 4242 prawda wyjdzie na jaw. Bartek przyzna się Ilonie do chwili słabości z byłą żoną, Emilką. Ilona będzie zdruzgotana tym wyznaniem. Tymczasem Emilka w rozmowie z przyjaciółką Martą zastanawia się nad swoimi uczuciami do Bartka. Czy dawni małżonkowie dostaną od losu kolejną szansę? Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
1: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Krystyna Nowoła ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 952 odcinek, który zostanie wyemitowany 18 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Ainur w desperackiej próbie odzyskania skradzionego zegarka podejmuje ryzykowne działania, które prowadzą ją do aresztu. Tymczasem Ferit zmaga się z emocjami związanymi z wyjazdem Aise, a niespodziewana wiadomość o śmierci trucizny zmusza go do spotkania z Naną. Poyraz przypadkiem odkrywa plany Nany dotyczące nowego życia z Yusufem. Serial Dziedzictwo od lat przyciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i tajemnic, które trzymają w napięciu. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Katalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. Czerwcowy dzień wprowadza wakacyjny luz. Warto odetchnąć w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rząd wygasza program dopłat do cen paliw, co oznacza powrót wyższej akcyzy od dziś. Premier Donald Tusk zapowiedział, że program zakończy się latem. Mimo to, aż 78% Polaków chciałoby jego przedłużenia do końca roku. Obniżony VAT i limity cenowe będą obowiązywać jeszcze do 30 czerwca.
3: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. Dwa śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył co najmniej 20 pojazdów. Służby wciąż badają przyczyny wypadku.
2: Koło brzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej

0: Siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
1: Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy.
0: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. Donald Trump kończy dziś 80 lat, co w Waszyngtonie wywołuje dyskusję o jego politycznej sile i możliwości osłabienia wpływów. Wizerunek prezydenta jako niepokonanego lidera zderza się z pytaniami o jego wiek. Tymczasem Melania Trump promuje nowoczesne technologie, prezentując się z robotem AI, co podkreśla kontrast między ich podejściami. Te różne narracje wpływają na obraz prezydentury i przyszłość Stanów Zjednoczonych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Super zdrowi.
2: Gościem podcastu Super Zdrowi jest dr Agata Sławin, specjalistka medycyny rodzinnej, ekspertka Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Do tej pory głośno mówiło się o tym, że Polacy nadużywają suplementów diety, to wiemy, ale myślę, że tak ogólnie nie mówi się o tym, że nadużywamy też antybiotyków. Polska zajmuje pod względem ich spożycia 7 miejsce w rankingu krajów OECD. Dlaczego tak ciągnie nas do tych antybiotyków? Czy traktujemy je jako lek na całe zło?
3: Ta sława antybiotyków wynika chyba z takiego historycznego przeświadczenia o ich wszechmożności, bo kiedy w latach 40. zaczęto dość powszechnie używać już antybiotyków, odkryliśmy przed około 100 laty, to wtedy ludzie po prostu przestali umierać na zakażenia bakteryjne. Więc ta sława jest przekonująca, ale my zapominamy, do czego służą antybiotyki, bo są to substancje, które zwalczają tylko bakterie. One nie działają na wirusy, więc nie leczą typowego przeziębienia, nie leczą większości infekcji gardła czy oskrzeli. One się cechują wybiórczą toksycznością i one mają za zadanie rozprawić się z bakterią, tylko z bakterią. Na dwa sposoby, albo ją zabić, nazywamy to działaniem bakteriobójczym, albo mają utrudnić tej bakterii rozmnażanie się, a więc dalszą inwazję do organizmu, czyli tak zwane działanie bakteriostatyczne, ale powtórzmy jeszcze raz, to jest lek, który takie działanie wykazuje tylko i wyłącznie w stosunku do bakterii. Tymczasem ponad 90% naszych infekcji, u dzieci to nawet 97% wszystkich infekcji, to są wirusy. I tutaj antybiotyk niestety nie będzie pomocny i ta nasza wiara historyczna nijak nie pasuje do rzeczywistości.
2: Tutaj się zderza ze ścianą zdecydowanie. Też tak się zaczęłam zastanawiać, skoro tak nas ciągnie do tych antybiotyków, to rozumiem, że ktoś te antybiotyki na tych receptach wydaje. Mówię tutaj o lekarzach w gabinetach lekarskich. I stąd też pytanie, czy na przykład pani osobiście miała kiedykolwiek do czynienia z taką sytuacją, w której to właśnie pacjent przyszedł z jakąś infekcją i wywierał jakąś presję na panią, żeby ten antybiotyk wypisać. Czy to jest częsta sytuacja w gabinetach lekarskich?
3: Oj, chyba każdy lekarz, czy to lekarz rodzinny, czy internista, czy pediatra z taką sytuacją miał do czynienia i miewa do czynienia. Ale muszę przyznać, że szczęśliwie coraz rzadziej. Coraz większa część naszego społeczeństwa rzeczywiście ma świadomość, że stosowanie tego antybiotyku musi mieć uzasadnienie, no bo inaczej może stanowić zagrożenie zamiast być ratunkiem. Ale rzeczywiście ciągle jeszcze takie sytuacje się zdarzają. Natomiast powiem więcej, to wahadło poszło troszkę w drugą stronę i coraz częściej zdarzają się sytuacje odwrotne. Osoby bardzo świadome tych zagrożeń wynikających z antybiotykooporności, w sytuacji, kiedy my zlecamy antybiotyk, bo jest on rzeczywiście niezbędny, to próbują z nami negocjować warunki terapii. A może jednak spróbujemy bez, a może czy ten antybiotyk na pewno jest niezbędny? Także wtedy, kiedy on już jest przepisywany przez lekarza, jest niezbędny, ale tak jak mówię, ta wysoka świadomość powoduje, że zupełnie odwrotne sytuacje od dotychczasowych zaczynamy spotykać.
2: To bardzo dobrze świadczy o pacjentach, zdecydowanie.
3: To prawda.
2: Ja czytałam też, że dobrym pomysłem może być wdrożenie testów strep. Czy możemy wyjaśnić, czym są takie testy?
3: Tak. Mamy fantastyczne narzędzie rzeczywiście w tej chwili w podstawowej opiece zdrowotnej. Mamy dostępne tak zwane strep testy. To są testy, które wykrywają obecność paciorkowców. Takie szybkie antygenowe testy, więc wynik mamy w ciągu kilkunastu minut i one potwierdzają nam obecność bakterii paciorkowca, która jest odpowiedzialna właśnie za zapalenie gardła. Wtedy, kiedy jest dodatnia, to wdrażamy leczenie antybiotykoterapią. Kiedy wynik jest negatywny, tutaj decyduje oczywiście całość obrazu, bo to jest kwestia i prawidłowości pobrania, i całości obrazu klinicznego, ale to bardzo pomocne narzędzie, bardzo pomaga podjąć właściwą decyzję, zredukować te wszystkie sytuacje niepotrzebnego stosowania antybiotyków, ale jest też ogromną pomocą dla nas w argumentacji dla pacjenta, dla rodzica małego pacjenta, że rzeczywiście w tej sytuacji antybiotyk nie jest niezbędny, a wręcz niepotrzebny. Łatwiej to rodzicom wytłumaczyć i przekonać ich do leczenia takiego objawowego bez antybiotyku. Mhm. Mamy zresztą tych testów więcej, bo mamy testy COMBO chociażby. To są testy, które wykrywają wirusy, między innymi mogą wykryć wirus grypy, wirus COVID czy wirus RSV, a więc no, w drugą stronę potwierdzenie absolutne, że jest to infekcja wirusowa i też ta dyskusja o antybiotykoterapii no, staje się bezcelowa.
2: Mm-hmm, zdecydowanie tak. Jeżeli pacjent widzi, że jest potwierdzenie na teście na własne oczy, to łatwiej go zdecydowanie przekonać. Ja czytam, że z badań wynika, że 35 osób biorących antybiotyk na ból gardła robi to zupełnie bez porady lekarskiej. Skąd pacjenci biorą te antybiotyki? Czy to chodzi o to, że biorą po prostu to, co im zostało w domach?
3: Dokładnie tak jest. Nie ma innej możliwości pozyskania antybiotyku, bo w przeciwieństwie do wielu leków dość szeroko dostępnych bez recepty, antybiotyki są dostępne tylko i wyłącznie na receptę. Natomiast najczęściej jest tak, że pozostały te antybiotyki w domu z wcześniejszego leczenia kogoś z domowników. No tylko pytanie, dlaczego zostały?
2: Tak, no właśnie.
3: Zostały dlatego właśnie, że ktoś albo przerwał kurację zbyt szybko, bo poczuł się lepiej, albo brał za małe dawki leku, czasami w takim błędnym poczuciu oszczędzania na przykład wątroby, albo brał po prostu leki nieregularnie, szczególnie wtedy, kiedy trzeba ten antybiotyk stosować 2 lub 3 razy w ciągu dnia, no to już trudniej nam dotrwać tych dokładnych odstępów. No i wtedy taki pozostawiony antybiotyk to pokusa w sytuacji, kiedy nagle zaczyna nas drapać w gardle, a jeszcze tym bardziej jak jest to sobota lub niedziela albo późny wieczór i nie mamy tak bezpośredniego dostępu do konsultacji lekarskiej, no to najczęściej bierzemy antybiotyk na wszelki wypadek.
2: No właśnie, a czym może się kończyć takie niekontrolowane leczenie antybiotykiem bez wiedzy lekarza? Wiadomo, że źle, ale co oznacza to źle?
3: No, to źle to oznacza takie skutki i krótkoterminowe, i długoterminowe. Wśród tych skutków krótkoterminowych, no to mogą być chociażby objawy uboczne po antybiotykoterapii, która spowoduje chociażby uczulenie u danego pacjenta. Może taki antybiotyk wchodzić w interakcję z innymi lekami, czyli wzajemnie źle wpływać, podnosząc lub obniżając poziom innego leku, który stosujemy z powodu innej choroby. Ale takim najważniejszym skutkiem krótkoterminowym no to jest niszczenie po prostu flory bakteryjnej jelit. Te nasze bakterie jelitowe, nazywamy to w skrócie mikrobiotą, to jest bardzo ważny element naszego układu pokarmowego, ale również całego układu odpornościowego. One tam ciężko pracują, te bakterie jelitowe, one rozkładają niestrawione resztki pokarmu w procesie fermentacji i dzięki temu, no na przykład, uczestniczą w produkcji witaminy K, bardzo ważnej witaminy, takiej kluczowej dla procesów krzepnięcia krwi oraz dla zdrowia kości. To nie jest jedyne źródło, ale to jest ważne uzupełniające źródło tej witaminy. Uczestniczą w produkcji witaminy B, a one no, na przykład wpływają na rozwój i funkcjonowanie całego układu odpornościowego. Chronią nas przed patogenami, które są szkodliwe, przed szkodliwymi organizmami. One na przykład mogą zaburzyć efekt antykoncepcji przyjmowanej doustnie. Także tych skutków takich krótkoterminowych jest naprawdę sporo. No a jeśli chodzi o skutki długoterminowe, no to już takie skutki populacyjne, czyli rozwój antybiotykooporności i to, co zagraża w tej chwili no już całemu światu niestety.
2: Dobrze, ale co kryje się pod tym hasłem antybiotykooporności, bo niby to może się wydawać coś niegroźnego, najwyżej na mnie nie zadziała, ale wiadomo, że zagrożenie jest całkiem realne, bo może to doprowadzić do wielu zgonów i to właśnie w perspektywie lat, tak jak pani doktor mówiła. Dlaczego to może pójść w tę stronę?
3: Antybiotykooporność to jest w takim największym skrócie zdolność bakterii do unikania działania antybiotyków. Bakterie uczą się, one się zmieniają, one się uczą i przekazują sobie te mechanizmy oporności wobec antybiotyków, nawet międzygatunkowo. nawet pomiędzy różnymi bakteriami, po prostu dzielą się swoimi umiejętnościami. Efekt jest taki, że pod wpływem antybiotyku te wrażliwe szczepy giną, natomiast oporne rozmnażają się w najlepsze i w końcu zaczynają dominować. No, będzie tragedia, jak będą przeważały bakterie oporne, no to stosowanie antybiotyków przestanie mieć uzasadnienie. I nie jest to tylko taka przyszłość jeszcze wirtualna, ale to już się dzieje. Niestety mamy coraz częściej do czynienia z takimi opornymi bakteriami. Statystyki wskazują, że każdego roku w krajach Unii Europejskiej ponad 35 tysięcy osób umiera w wyniku zakażeń bakteriami, które są oporne na dostępne środki przeciwdrobnoustrojowe, na antybiotyki. A na świecie nawet ta liczba sięga 2 milionów rocznie. No to jest dramatyczna sytuacja. I rozwija się niestety na tyle dynamicznie, że naukowcy oceniają, że jeśli ta sytuacja się nie zmieni, to w ciągu kolejnych 25 lat, do 2050 roku, ta liczba wzrośnie do 10 milionów rocznie. 10 milionów rocznie zgonów z powodu niemożności leczenia dostępnymi antybiotykami zakażeń bakteryjnych. To jest więcej niż z powodu nowotworów. Oczywiście podejmuje się na świecie różne działania. Unia Europejska już wiele lat temu zabroniła stosowania antybiotyków czy w tuczu zwierząt, czy w wielu środowisku w rolnictwie. No, ale to wszystko jest mało i musimy te działania zdecydowanie zintensyfikować. Ale to, co każdy z nas może zrobić na co dzień, no to nie sięgać po antybiotyk na wszelki wypadek i taki niezlecony przez lekarza.
2: Zdecydowanie, ale 10 milionów, ta liczba, ona robi wrażenie.
3: Wydaje mi się, wrażenie.
2: Można by tutaj ją mocniej rozpropagować. Być może to by pomogło. Chciałam jeszcze zapytać, bo troszeczkę rozmawiałyśmy już o tym takim nieodpowiedzialnym braniu antybiotyku. O krótszej kuracji bym chciała teraz porozmawiać. Czy ona jest tak samo groźna dla rozwoju oporności bakterii, tak jak przyjmowanie leku zupełnie bez potrzeby?
3: Tak, niestety tak jest. To jest poważny błąd. Kiedy odstawiamy antybiotyk zaraz po ustąpieniu tych objawów, które najbardziej nam dokuczają, no bo czujemy już się dobrze i takie bardzo częste określenie pacjentów, bo nie chce się już więcej truć, no to... To nie chodzi o zatrucie naszego organizmu, to chodzi o wytrucie w cudzysłów oczywiście tych bakterii, tak żeby nie powstały te bakterie antybiotykooporne. I jeżeli jeszcze przed wyczerpaniem tej zalecanej przez lekarza kuracji odstawimy leki, no to wtedy stężenie antybiotyku w organizmie jest zbyt małe. Część bakterii przeżyje, nabędzie tych umiejętności radzenia sobie z tym antybiotykiem za kolejnym razem, przekaże innym bakteriom również międzygatunkowo, no i problem po prostu narasta. I tak się dzieje zarówno wtedy, jeżeli przerwiemy ten antybiotyk zbyt szybko, albo jeżeli bierzemy go nieregularnie, w związku z tym nie utrzymujemy stałego stężenia w organizmie antybiotyku, które gwarantuje nam to właściwe działanie, albo jeżeli sami zmniejszamy dawki właśnie w obawie przed toksycznym działaniem antybiotyków.
2: Pomysł trucia się, skoro sami po niego sięgamy, to jednak no tutaj coś się logicznie wyklucza. Niemniej chciałabym tutaj nawiązać jeszcze do tego, jak długo po antybiotykoterapii organizm wraca do tej swojej takiej, powiedzmy to, równowagi biologicznej.
3: No, to zależy. To zależy od wielu czynników. Gdybyśmy mieli brać pod uwagę taką przeciętną sytuację, no to jest między 1 a 3 miesiące, kiedy przede wszystkim mikrobiota, czyli te bakterie jelitowe, które nam sprzyjają, zdołają się odbudować i funkcjonować tak jak wcześniej. Ale no, są osoby, u których ta odbudowa może zająć więcej czasu. No, oczywiście u dzieci, które mają słabszy układ odpornościowy. Na pewno u seniorów, na pewno u osób z wielochorobowością. Ale to są też młodzi ludzie, którzy akurat teraz zmagają się z chorobą nowotworową, z jakąś ogólnoustrojową chorobą z kręgu autoimmunologicznych lub inną. To u tych wszystkich ludzi ten proces może się wydłużyć nawet do pół roku.
2: Nawiązując już do tych 10 milionów, o których wspomniałyśmy, że to takie liczby, które robią naprawdę duże wrażenie. Czy myśli pani, że kampanie informacyjne wystarczą, żeby zmienić pozycję Polski w rankingu OECD? Czy potrzebne są zmiany systemowe, jeżeli chodzi właśnie o to nadmierne przyjmowanie przez nas antybiotyków?
3: Ja myślę, że wszystkie sposoby są dobre. Taka dywersyfikacja działań, taka wielokierunkowość działań daje szansę na dotarcie z tą informacją do różnych grup społecznych. Trzeba docierać z tą informacją o postępującej antybiotykooporności. Trzeba ją wyjaśniać, na czym to polega i dlaczego naprawdę stanowi dla nas większe zagrożenie niż szybszy powrót do zdrowia w czasie przeziębienia, na które zresztą przecież ten antybiotyk nie działa, i o wszystkich wynikających z tego zagrożeń. To, że jest możliwe zahamowanie tej antybiotykooporności, przekonaliśmy się na przykład w pierwszej fazie pandemii. Wtedy tak drastycznie spadła liczba wszystkich innych zakażeń, bo myliśmy ręce, byliśmy bardzo ostrożni, nosiliśmy maski i wtedy jak gdyby spadła ilość zakażeń, ale spadła również spadło namnażanie się tych bakterii opornych w stosunku do antybiotyków.
2: Pani doktor wspomniała przed chwilą, żebyśmy się rozprawiali i informowali przede wszystkim, bo to jest takie ważne działanie w kwestii antybiotyków. Więc chciałabym się teraz wraz z panią doktor już na koniec naszej rozmowy rozprawić z takimi mitami o antybiotykach, które występują najczęściej w internecie. Pierwszy z nich to antybiotyk to silniejszy lek na przeziębienie. Możemy się rozprawić?
3: Jak najbardziej, dlatego że przeziębienie to jest ogólna nazwa, która określa nasze objawy. Teraz pytanie, czy to przeziębienie jest spowodowane przez wniknięcie wirusów czy bakterii? Jeżeli, tak jak w ponad 90% przypadków są to wirusy, to ten antybiotyk, żeby był podany nie wiem w jakim stężeniu, oczywiście nie zadziała. Już żeby obalić ten mit i wytłumaczyć to na wesoło, te wirusy, które tam siedzą w środku, trzymają się za brzuchy ze śmiechu, patrząc jak miota się antybiotyk, który nie jest w stanie zrobić im krzywdy zupełnie. Więc to rozgraniczamy. Antybiotyk to lek na infekcję bakteryjną i nie jest silniejszym lekiem na przeziębienie.
2: Dobrze, mit rozprawiony. Kolejny, warto wziąć antybiotyk na wszelki wypadek.
3: No tak, to też jest częsty mit. Jak wezmę na wszelki wypadek na początku infekcji, to ona się nie rozwinie, nie pogorszy się mój stan, tak to często pacjenci tłumaczą. To oczywiście też jest nieprawda, dlatego że ta infekcja u nas rozgrywa się w bardzo konkretnych fazach i wzięcie jej na wszelki wypadek w sytuacji, kiedy nie ma nadkażenia bakteryjnego, a ciągle jeszcze są to wirusy, to oczywiście to nam nie pomoże, ale podobnie z tym na wszelki wypadek jest z takim proszeniem o antybiotyk przed wyjazdem czy przed weekendem. Z tym się też często spotykamy. Pacjenci przychodzą i proszą, że jadą na wakacje, proszę nam na wszelki wypadek przepisać antybiotyk, gdyby się coś działo. No to jest kwintesencja tego niedorozumienia, że znakomita większość infekcji to są wirusy, a jeżeli miałby być już potrzebny antybiotyk lub mamy takie podejrzenia, że objawowe leczenie przeciwwirusowe nam nie pomoże, to powinniśmy się zgłosić do lekarza, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy.
2: Przede wszystkim zapraszamy do gabinetu. To zdecydowanie. Ostatni z mitów, nie wiem na tyle, na ile dotyczy on samego antybiotyku, o ile większości leków. Antybiotyk można popić dowolnym napojem.
3: No też nie. Najlepiej antybiotyk popić wodą po prostu, ponieważ niektóre soki, a przede wszystkim sok grejpfrutowy, mogą powodować, że zostanie osłabione lub nasilone działanie tego antybiotyku w sposób niekorzystny, więc absolutnie popijamy tylko i wyłącznie wodą i wtedy jesteśmy bezpieczni. Są antybiotyki, które działają słabiej, jeżeli są popijane produktami mlecznymi, więc woda, woda i jeszcze raz woda, no i oczywiście na pewno nigdy alkohol.
2: Wspaniała skarbnica wiedzy, wszystkie mity obalone. Mam nadzieję, że już teraz będziemy wiedzieli, jakie są zagrożenia, no i też w czym antybiotyki jak najbardziej pomagają, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Gościem podcastu Super Zdrowi była dr Agata Sławin, specjalistka medycyny rodzinnej, ekspertka w Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Bardzo pięknie dziękuję za udział w podcaście Super Zdrowi.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony piątek pożegnaliśmy Janusza Michałowskiego, aktora, którego pamiętamy z kultowych ról w Seksmisji i Wabanku. Ostatnie lata życia spędził w cieniu tęsknoty za swoją żoną, Izabellą Cywińską, która była nie tylko jego miłością, ale i inspiracją. Ich związek, trwający od lat 70., był przykładem harmonii, choć nie przynosił pracy do domu. Teraz, jak to się mówi, są już razem, a my pozostajemy z ich wspomnieniami. Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
2: Z Rio de Janeiro docierają smutne wieści. Oliver Tree, amerykański muzyk, który zdobył serca milionów fanów na całym świecie, zginął w katastrofie lotniczej. Artysta, znany z hitów Miss You i Life Goes On, miał wkrótce rozpocząć globalną trasę koncertową. Niestety, jego plany przerwała tragedia, pozostawiając fanów w żalu i niedowierzaniu.
1: Dawid Ogrodnik, nasz polski kameleon, obchodzi dziś swoje 40 urodziny. Od chłopaka z klarnetem z Wągrowca do aktorskiej legendy, jego kariera to prawdziwy rollercoaster metamorfoz. Zagrał wszystko, od Tomasza Beksińskiego po buntowniczego nauczyciela. A każda rola to nowa twarz i nowa energia. Nie obyło się bez skandali i trudnych wyznań, ale to tylko dodaje pikanterii jego historii.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
1: Aleksandra Adamska, prawdziwy kameleon polskiego showbiznesu, obchodzi dziś 36. urodziny. Od skromnych początków na deskach teatru do roli, która wystrzeliła jej karierę w kosmos, Adamska udowadnia, że metamorfoza to jej drugie imię. Z aktorki drugoplanowej stała się ikoną stylu i jedną z najpopularniejszych twarzy w kraju. A wszystko to przy zachowaniu tajemniczego życia prywatnego, które tylko podsyca ciekawość fanów.
2: Na gali Woman Power, moc kobiety. Znane osobistości show biznesu jak zwykle przyciągnęły uwagę swoimi modowymi wyborami. Katarzyna Cichopek postawiła na krwisto-czerwoną sukienkę, która idealnie współgrała z jej pomadką, a Barbara Kurdej-Szatan skradła show swoimi efektownymi szpilkami. Maja Chyży z kolei zaszokowała odważnym wycięciem w czarnej kreacji. Jak widać, moda wciąż jest polem bitwy, gdzie każda stylizacja może być albo triumfem, albo klęską.
1: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowski Rynek Główny znów stał się centrum muzycznych emocji dzięki finałowi festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko po raz kolejny udowodniła, że talent nie zna granic, a Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i statuetkę Zaczarowanego Ptaszka. Na scenie pojawiły się gwiazdy, takie jak Krzysztof Cugowski i Alicja Majewska, a jury, złożone z takich osobistości jak Artur Barciś i Urszula Dudziak, miało trudne zadanie. Cóż, muzyka naprawdę łączy ludzi. Niezależnie od wszelkich przeciwności. Cóż za ironia losu. Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki. Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody. Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.
2: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez pijanego 22-letniego Oskara G., który uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a szkoły, do których uczęszczała Maja, opublikowały wzruszające pożegnania.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
0: Słuchacie Radia Super Express. Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia. W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
0: Słuchacie Radia Super Express. 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
1: W Mysłowicach na ulicy Długiej doszło do groźnego wypadku. 51-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, straciła panowanie nad pojazdem. Uderzyła w słupek i dachowała, zatrzymując się na ogrodzeniu posesji. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale kierująca nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdów. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
0: Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 13 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Ciepłe, czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej. Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu? Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
2: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek. Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
2: Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
1: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
2: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień to idealny czas na wyprawę nad wodę.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. To może być test ich dalszej współpracy, a nawet przymiarki do wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, niedawno bronił w Sejmie polityka Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje na zacieśnianie relacji między partiami. Politolodzy sugerują, że wspólna kandydatura w Krakowie to próba połączenia sił w walce o elektora.
3: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
2: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
2: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji.

0: 20 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę. Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to tak samo 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień sprzyja leniwym chwilom na ławce w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Abba pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą Abba stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia. Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem. Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Pani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat. Ola Tomala, znana z Love Island i Królowej Przetrwania, znowu na ustach wszystkich. Po hucznym baby shower, które wywołało niemałe zamieszanie, influencerka w końcu zdradziła imię swojej córeczki. Po długim trzymaniu fanów w napięciu ogłosiła, że jej wymarzona dziewczynka będzie miała na imię Sofia. Cóż, wybór imienia podczas długiej podróży nad morze to z pewnością nowy sposób na podejmowanie życiowych decyzji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Paulina Smaszcz, znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy, choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny. Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, lidera strachów na lachy i piżamy porno. Muzyk zdradza, że jego sukcesy muzyczne przypłacił depresją, a piosenka Dzień dobry, kocham cię, mimo krytyki ekspertów, to jego komercyjny hit. Grabarz opowiada też o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak kocioł czarownic odpowiedział mu transparentem. Wspomina również o rodzinnej historii ucieczki przed UPA, co dodaje rozmowie wyjątkowego tonu. Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda. Ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
1: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Holenderska para kupiła opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za 350 tysięcy euro, co wystarczyłoby na mieszkanie w Warszawie. W skład wioski wchodzi kilkadziesiąt budynków i rozległy teren, ale wymaga ona gruntownej rewitalizacji. Nowi właściciele planują przywrócić jej życie, tworząc miejsce atrakcyjne dla turystów i osób szukających spokoju. To pokazuje, jak różne są ceny nieruchomości w Europie. W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez 22-letniego Oskara, który był pod wpływem alkoholu. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura postawiła mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i nieudzielenia pomocy. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych. Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nowo otwarty Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju, we Wrocławiu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice, czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormus. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko naukowców, ale także pasjonatów odkryć. Kongres, trwający od 12 do 15 czerwca, oferuje możliwość obejrzenia prezentacji i debat eksperckich w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabraknie też wystaw plakatowych na krakowskim przedmieściu. Wszystko można śledzić online, co pozwala uczestniczyć każdemu bez wychodzenia z domu. To okazja, by spojrzeć, jak polska nauka wpływa na naszą codzienność.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w 3 różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą. Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukcesy, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą tak samo 15 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliżamy się do emocjonującego 4239 odcinka. Julita i Florek, uwikłani w toksyczną grę, mogą wywołać prawdziwe zamieszanie. Florian zabiera Julitę na lunch z ojcem, gdzie młodzi starzyści udają zakochaną parę. Jednak przenikliwy ojciec Florka, wiceszef Okręgowej Izby Lekarskiej, zaczyna dostrzegać niespójności w ich zachowaniu. Bez wahania konfrontuje przerażoną Julitę, żądając prawdy. Czy Julita ulegnie presji i wyzna wszystko? A co z Radkiem, który nieświadomy zdrady wciąż wierzy w miłość Julity? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranie.
2: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W odcinku 4242, który pojawi się po wakacyjnej przerwie na Polsacie, Angelika zmierzy się z dramatycznymi wydarzeniami. Jej ukochany, Kamil, zaginął po eksplozji w Kosowie, a dziewczyna nie może uzyskać żadnych informacji. W desperacji zwróci się o pomoc do swojego ojca, Bolesława, który postawi jej twardy warunek. Angelika będzie musiała zeznawać przeciwko swojej matce w sprawie rozwodowej. Czy zdecyduje się na ten krok, by ratować Kamila? Nowy sezon obiecuje pełne napięcia i emocji chwile.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Krystyna Nowoła ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej.
1: Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 895 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Ursula nie ustaje w próbach zatrzymania Blanki przed wyjazdem do Szwajcarii z Diegiem, manipulując jej emocjami i wprowadzając do gry mistyczną Krystynę Nowoła. Tymczasem Sylwia i Esteban zmagają się z trudnościami w komunikacji z rodzinami jeńców wojennych, a Trini dzięki swojej bezpośredniości znajduje sposób na porozumienie. Inigo, przerażony możliwością demaskacji, planuje sprzedaż cukierni La Deliciosa. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, nieustannie przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą i klimatem epoki. Warto zarezerwować czas na te pełne napięcia chwile przy Akacjowej 38. Dziedzictwo powraca z odcinkiem 956, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Folkan podejmuje odważny krok, przekazując Nese listy z przeszłości, licząc na odnowienie ich relacji. Tymczasem Ferit i Ajse przygotowują się do wyjazdu, żegnając się z bliskimi. Sibel i Kansel knują intrygę, by pozbyć się Nany z życia Poiraza, planując złożyć na nią donos. Ainur wpada w tarapaty, gdy jej prywatne śledztwo kończy się schwytaniem przez Tefika. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Idealna dla miłośników skomplikowanych relacji i dynamicznych zmian w życiu bohaterów.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic w 416 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ximena odkrywa w hangarze kompromitujące zdjęcia, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Abel decyduje się na publiczne wyznanie, ujawniając kłamstwo Ximeny o ciąży, co daje Manuelowi podstawy do unieważnienia małżeństwa. Pelayo wyznaje Katalinie swoją przeszłość związaną z handlem bronią, a Don Romulo podejmuje ważne decyzje dotyczące pałacu. Relacje między mieszkańcami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana odkrywa tajemnice swojej rodziny. W obsadzie m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić również 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 9 metrów na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rząd wygasza program dopłat do cen paliw, co oznacza powrót wyższej akcyzy od dziś. Premier Donald Tusk zapowiedział, że program zakończy się latem. Mimo to, aż 78% Polaków chciałoby jego przedłużenia do końca roku. Obniżony VAT i limity cenowe będą obowiązywać jeszcze do 30 czerwca. Tragedia w Brazylii. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym.
3: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia.
2: Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Dokument ma zostać podpisany 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział swoją obecność na ceremonii podpisania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. 3 mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
3: Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
2: Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x frarancz x trana 19. Odpowiedź to 5.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Truskawki, choć uwielbiane, są bardzo wrażliwe na niewłaściwe przechowywanie. Aby cieszyć się ich świeżością dłużej, warto unikać mycia ich zaraz po zakupie i przechowywania w oryginalnych opakowaniach. Najlepiej układać je w płaskim pojemniku wyłożonym papierowym ręcznikiem, co pozwala na cyrkulację powietrza i pochłanianie.

0: ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy.
1: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. Donald Trump kończy dziś 80 lat, co w Waszyngtonie wywołuje dyskusję o jego politycznej sile i możliwości osłabienia wpływów. Wizerunek prezydenta jako niepokonanego lidera zderza się z pytaniami o jego wiek. Tymczasem Melania Trump promuje nowoczesne technologie, prezentując się z robotem AI, co podkreśla kontrast między ich podejściami. Te różne narracje wpływają na obraz prezydentury i przyszłość Stanów Zjednoczonych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą, która odmłodziła ją o całe 20 lat. Internauci są w szoku, a komplementy sypią się jak z rękawa. Po intensywnym cyklu szkoleń motywacyjnych w Stanach Zjednoczonych Paulina postanowiła odpocząć, ale nawet na wakacjach nie zapomina o swoich fanach, kusząc ich zdjęciami w czerwonym mini bikini. Wygląda na to, że wiek to tylko liczba, a Paulina udowadnia, że można być wiecznie młodym. W miniony piątek pożegnaliśmy Janusza Michałowskiego, aktora, którego pamiętamy z kultowych ról w Seks Misji i Wabanku. Ostatnie lata życia spędził w cieniu tęsknoty za swoją żoną, Izabellą Cywińską, która była nie tylko jego miłością, ale i inspiracją. Ich związek, trwający od lat 70., był przykładem harmonii, choć nie przynosił pracy do domu. Teraz, jak to się mówi, są już razem, a my pozostajemy z ich wspomnieniami. Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
2: Kalina Jędrusik, niekwestionowana ikona PRL-u, okazuje się być mniej skandaliczna niż głosiły plotki. Przyszywana córka artystki, Aleksandra Wierzbicka, obala mity o jej rzekomym nałogowym paleniu i hulaszczym trybie życia. W rzeczywistości Kalina chorowała na astmę i unikała nikotyny, a jej życie toczyło się głównie wokół pracy. Cóż, czasem prawda jest mniej pikantna niż legenda.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Z Rio de Janeiro docierają smutne wieści. Oliver Tree, amerykański muzyk, który zdobył serca milionów fanów na całym świecie, zginął w katastrofie lotniczej. Artysta, znany z hitów Miss You i Life Goes On, miał wkrótce rozpocząć globalną trasę koncertową. Niestety, jego plany przerwała tragedia, pozostawiając fanów w żalu i niedowierzaniu.
1: Dawid Ogrodnik, nasz polski kameleon, obchodzi dziś swoje 40 urodziny. Od chłopaka z klarnetem z Wągrowca do aktorskiej legendy, jego kariera to prawdziwy rollercoaster metamorfoz. Zagrał wszystko, od Tomasza Beksińskiego po buntowniczego nauczyciela. A każda rola to nowa twarz i nowa energia. Nie obyło się bez skandali i trudnych wyznań, ale to tylko dodaje pikanterii jego historii.
2: Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
1: Aleksandra Adamska, prawdziwy kameleon polskiego showbiznesu, obchodzi dziś 36. urodziny. Od skromnych początków na deskach teatru do roli, która wystrzeliła jej karierę w kosmos, Adamska udowadnia, że metamorfoza to jej drugie imię. Z aktorki drugoplanowej stała się ikoną stylu i jedną z najpopularniejszych twarzy w kraju. A wszystko to przy zachowaniu tajemniczego życia prywatnego, które tylko podsyca ciekawość fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na gali Woman Power, moc kobiety, znane osobistości show biznesu, jak zwykle przyciągnęły uwagę swoimi modowymi wyborami. Katarzyna Cichopek postawiła na krwisto-czerwoną sukienkę, która idealnie współgrała z jej pomadką, a Barbara Kurdej-Szatan skradła show swoimi efektownymi szpilkami. Maja Chyży z kolei zaszokowała odważnym wycięciem w czarnej kreacji. Jak widać, moda wciąż jest polem bitwy, gdzie każda stylizacja może być albo triumfem, albo klęską.
1: Świat rocka pogrążył się w żałobie po śmierci Dee Palmer, byłej członkini Jethro Tull, która odeszła w wieku 88 lat. Ian Anderson, lider zespołu, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, jak wielki wpływ miała Palmer na brzmienie ich najważniejszych płyt. Dee, znana wcześniej jako David, była nie tylko genialną kompozytorką, ale także pionierką w świecie muzyki, która po rozstaniu z zespołem nie zwolniła tempa, tworząc symfoniczne wersje rockowych klasyków. Jej życie i twórczość pozostaną niezapomniane, a jej wkład w muzykę będzie inspirować kolejne pokolenia. Cóż za ironia losu. Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki. Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany. A linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
2: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez pijanego 22-letniego Oskara G., który uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a szkoły, do których uczęszczała Maja, opublikowały wzruszające pożegnania.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
1: Podczas obchodów 120-lecia Krakowi doszło do incydentu na Wawelu. Kibice wywiesili flagi i odpalili race, co zakłóciło porządek publiczny. Policja wylegitymowała 125 osób, a 3 z nich ukarano mandatami. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu i ustalenie świadków zdarzenia. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako Uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu. W Mysłowicach na ulicy Długiej doszło do groźnego wypadku. 51-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, straciła panowanie nad pojazdem. Uderzyła w słupek i dachowała, zatrzymując się na ogrodzeniu posesji. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale kierująca nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdów. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
2: Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu? Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski.
2: Reprezentacja Hiszpanii, jako aktualny mistrz Europy, jest jednym z faworytów nadchodzącego mundialu. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla, że Hiszpanie mają szansę na zdobycie tytułu mistrza świata. Szczególną uwagę zwraca na młodego Lamina Yamala, który może stać się gwiazdą turnieju. Hiszpania zmierzy się w grupie z Republiką Zielonego Przylądka, Urugwajem i Arabią Saudyjską.
1: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
2: Na mundialu 2026 w Monterrey Szwecja pokonała Tunezję 1-0 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej. Zwycięskiego gola dla Szwedów strzelił Yasin Ayari. Szwecja dominowała na boisku, posiadając piłkę przez 70% czasu gry. Tunezja miała trudności z oddaniem celnych strzałów, co przesądziło o wyniku spotkania. Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
2: Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach. Dziś piąty dzień Mistrzostw Świata 2026, a na boisku zobaczymy m.in. Hiszpanię, która zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Egiptem, a w nocy czekają nas mecze Arabia Saudyjska, Urugwaj oraz Iran. Nowa Zelandia to dzień pełen emocji dla kibiców na całym świecie.
1: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną rozważa transfer do Chicago Fire. Polski napastnik udał się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, Amerykanie są poważnie zainteresowani jego pozyskaniem. Wizyta w Chicago ma pomóc Lewandowskiemu w podjęciu ostatecznej decyzji.
2: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W odcinku 4242, który pojawi się po wakacyjnej przerwie na Polsacie, Angelika zmierzy się z dramatycznymi wydarzeniami. Jej ukochany, Kamil, zaginął po eksplozji w Kosowie, a dziewczyna nie może uzyskać żadnych informacji. W desperacji zwróci się o pomoc do swojego ojca, Bolesława, który postawi jej twardy warunek. Angelika będzie musiała zeznawać przeciwko swojej matce w sprawie rozwodowej. Czy zdecyduje się na ten krok, by ratować Kamila? Nowy sezon obiecuje pełne napięcia i emocji chwile. W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Krystyny Nowoła, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów. Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Ajse żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nese. Ainur zostaje schwytana przez Tefika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Kansel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 416 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Jimena odkrywa w hangarze kompromitujące zdjęcia, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Abel decyduje się na publiczne wyznanie, ujawniając kłamstwo Jimeny o ciąży, co daje Manuelowi podstawy do unieważnienia małżeństwa. Pelayo wyznaje Katalinie swoją przeszłość związaną z handlem bronią, a Don Romulo podejmuje ważne decyzje dotyczące pałacu. Relacje między mieszkańcami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana odkrywa tajemnice swojej rodziny. W obsadzie m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W hiszpańskim serialu La Promesa Pałac Tajemnic nadchodzi emocjonujący 417 odcinek. Jimena, pełna żalu, w końcu wybucha i konfrontuje się z rodziną, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Katalina podejmuje ważną decyzję, zrywając zaręczyny z Pelayo. W tle tych emocji Lope odkrywa, że torba z pieniędzmi należała do Wery. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, Ricardo Pellicer, obejmując stanowisko szefa służby. Te wszystkie wątki będzie można śledzić 23 czerwca na TVP2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które rozgrywają się w pięknych realiach południowej Hiszpanii.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 128 odcinku Cichan podejmuje odważną decyzję, by porzucić przeszłość i zacząć nowy rozdział z ukochaną Hanser. Tymczasem Deria staje w obliczu trudności, tracąc pracę i wsparcie. Sinem spotyka się z Melichem, co może przynieść nowe zwroty akcji. Jonka niespodziewanie pojawia się w domu Derii, co tylko dodaje napięcia. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o 17:20 na TVP2. To opowieść o miłości, poświęceniu i walce o szczęście w cieniu rodzinnych tajemnic. Złoty Chłopak wkracza w emocjonującą fazę. W 317 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 14 na TVP1, rodzina Korchanów staje przed poważnymi wyzwaniami. Ferit zostaje aresztowany, co zmusza Sejran do podjęcia odważnych kroków, by ratować firmę przed upadkiem. Tymczasem Kazim i Esme przenoszą się do rezydencji, by chronić Sunę. Intrygi i tajemnice nie przestają zaskakiwać, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na to pełne emocji spotkanie z tureckimi bohaterami.
2: 318 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas pełna napięcia akcja. Sejran podejmuje ryzykowną misję pod osłoną nocy, by odzyskać cenną pamiątkę po nestorze rodu Korchanów. Jej działania mogą stać się początkiem nowego projektu zawodowego. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy zeznania jednego z pracowników zagrażają pozycji wielkiej pani. Tymczasem Ferit i Abidin intensywnie współpracują z prokuratorem, by zamknąć śledztwo. Sadik składa obciążające zeznania, a Karam planuje zemstę. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o niezależność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. To może być test ich dalszej współpracy, a nawet przymiarki do wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, niedawno bronił w Sejmie polityka Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje na zacieśnianie relacji między partiami. Politolodzy sugerują, że wspólna kandydatura w Krakowie to próba połączenia sił w walce o elektora.
3: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, spotkał się z Donaldem Trumpem podczas gali UFC Freedom 250 w Waszyngtonie. Krótkie, ale znaczące spotkanie miało miejsce na południowym trawniku Białego Domu i zostało zarejestrowane przez kamery. Choć rozmowa była nieoficjalna, jej znaczenie może być istotne w kontekście rozmów o bezpieczeństwie Polski i obecności amerykańskich wojsk w Europie. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a nagranie ze spotkania szybko obiegło świat. Polska dąży do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na jej terytorium. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, ujawnił, że Warszawa chce, by w Polsce przebywało od 11 do 15 tysięcy wojskowych z USA. Obecnie Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy żołnierzy, a były prezydent Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy. Rozmowy w tej sprawie nadal trwają. Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież, po zakończeniu wizyty w Hiszpanii, miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
2: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa. Na Przesmyku Suwalskim rozpoczynają się duże ćwiczenia wojskowe Dzielny Dzik 26. Od 16 do 26 czerwca żołnierze z Polski, Litwy i Francji będą doskonalić współpracę w ramach NATO. Mieszkańcy Warmii i Mazur mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów na drogach. Armia apeluje o ostrożność i unikanie publikacji zdjęć oraz informacji o ruchach wojsk.
3: Cięte róże mogą cieszyć oko znacznie dłużej dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy regularnie zmieniać wodę i dodać do niej pół szklanki Sprite'a, co przedłuży ich świeżość. Ważne jest także przycinanie łodyg pod skosem i unikanie róż z oznakami przekwitania. Dzięki tym trikom kwiaty będą piękną ozdobą na dłużej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki.

0: zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce aż prosi się o chwilę na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu, towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości, nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm.
1: Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Fani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat. Ola Tomala, znana z Love Island i Królowej Przetrwania, znowu na ustach wszystkich. Po hucznym baby shower, które wywołało niemałe zamieszanie, influencerka w końcu zdradziła imię swojej córeczki. Po długim trzymaniu fanów w napięciu ogłosiła, że jej wymarzona dziewczynka będzie miała na imię Sofia. Cóż, wybór imienia podczas długiej podróży nad morze to z pewnością nowy sposób na podejmowanie życiowych decyzji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy? Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a na kultowej ławeczce zasiądzie sam Daniel Olbrychski. Aktor, który dla tej roli przerwał nawet wakacje, wcieli się w nową postać. Ignaca Japycza, kuzyna znanego Stacha. Fani serialu są podzieleni. Jedni cieszą się z powrotu, inni obawiają się, że to będzie farsa. Cóż, czas pokaże, czy Olbrychski zdoła dorównać legendarnym poprzednikom. Krakowski Rynek Główny znów stał się centrum muzycznych emocji dzięki finałowi festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko po raz kolejny udowodniła, że talent nie zna granic, a Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i statuetkę Zaczarowanego Ptaszka. Na scenie pojawiły się gwiazdy, takie jak Krzysztof Cugowski i Alicja Majewska, a jury, złożone z takich osobistości jak Artur Barciś i Urszula Dudziak, miało trudne zadanie. Cóż, muzyka naprawdę łączy ludzi, niezależnie od wszelkich przeciwności. Paulina Smaszcz, znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą. Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę.
2: Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda, ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
1: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe. W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez 22-letniego Oskara, który był pod wpływem alkoholu. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura postawiła mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i nieudzielenia pomocy. W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowicę z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmii przez rodzinę chłopca. Rabka Zdrój, znane uzdrowisko w Małopolsce, kryje mroczne tajemnice z przeszłości. W latach 80. dzieci przebywające tam na leczeniu doświadczały trudnych warunków, które dziś budzą grozę. Wspomnienia z tamtych czasów opisuje Beata Chomontowska w książce Miasto Dzieci Świata. Obecnie opieka w uzdrowisku jest znacznie lepsza, zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i komfort.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik. Nowo otwarty Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku.
1: Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym. Z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
2: Coraz więcej Polaków marzy o pracy z dowolnego miejsca na świecie. Badania pokazują, że aż 69% pracowników wolałoby ten przywilej niż dodatkowe dni urlopu. Workation, czyli połączenie pracy z wyjazdem, zyskuje na popularności. Polacy najczęściej wybierają rodzime góry i jeziora zamiast egzotycznych plaż. Eksperci podkreślają, że elastyczność staje się kluczowym atutem w walce o pracowników. Firmy, które umożliwią pracę z różnych miejsc, mogą zyskać przewagę na rynku.
1: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się na intensywne lato. Liczba skarg dotyczących umów cywilnoprawnych i kontraktów typu business to business gwałtownie wzrosła. Od 8 lipca inspektorzy zyskają nowe uprawnienia, co pozwoli im przekształcać pozorne umowy w etaty. W planach jest kilka tysięcy kontroli, głównie na podstawie zgłoszeń od pracowników. Pracodawcy, którzy oferują tak zwane śmieciówki, mogą mieć poważne problemy. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarbówka połączą siły, by skuteczniej walczyć z nieprawidłowościami.
2: Kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek, zaproponował program, który może zwiększyć dochody pracujących emerytów nawet o 727 zł miesięcznie. Plan zakłada zwolnienie z podatku PIT oraz składek emerytalnych i rentowych dla seniorów zarabiających do 2,5 tysiąca złotych netto. Celem jest zachęcenie emerytów do dalszej pracy i zwiększenie ich zarobków. Eksperci ostrzegają jednak, że może to prowadzić do niższych przyszłych świadczeń emerytalnych. Program jest częścią 21-punktowego planu, który PiS chce zrealizować w ciągu pierwszych 100 dni po ewentualnym zwycięstwie w wyborach w 2027 roku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe. Od końca sierpnia polskie urzędy stanu cywilnego będą mogły transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych bez potrzeby wyroku sądu. To efekt nowego rozporządzenia ministra cyfryzacji. Premier Donald Tusk zapewnia, że nie będzie konfliktu z gminami, które mogą być niechętne tym zmianom. W razie odmowy transkrypcji obywatele będą mogli skorzystać z jasnych procedur odwoławczych lub udać się do innego urzędu. Premier podkreśla, że celem rządu jest unikanie niepotrzebnych konfliktów i zapewnienie równych praw wszystkim obywatelom. Tymczasem ustawa o związkach partnerskich czeka na podpis prezydenta. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
2: Grupa CSG zdobyła kontrakty na dostawę zapalników do amunicji wielkokalibrowej o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Zamówienia pochodzą od dwóch państw NATO i mają wzmocnić europejskie zdolności obronne. Produkcją zajmie się nowa spółka Pux Electronics Europe na Słowacji, a dostawy ruszą jeszcze w tym roku. Zapalniki są kluczowe dla skuteczności i precyzji nowoczesnej amunicji. To strategiczne posunięcie CSG wpisuje się w rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepłe, czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4241, który zobaczymy jesienią, Bartek Miedzianowski zacznie unikać wspólnej przeprowadzki z Iloną. Zakochana lekarka nie zrozumie nagłej zmiany decyzji partnera. W jej głowie pojawią się pierwsze podejrzenia. W odcinku 4242 prawda wyjdzie na jaw. Bartek przyzna się Ilonie do chwili słabości z byłą żoną, Emilką. Ilona będzie zdruzgotana tym wyznaniem. Tymczasem Emilka w rozmowie z przyjaciółką Martą zastanawia się nad swoimi uczuciami do Bartka. Czy dawni małżonkowie dostaną od losu kolejną szansę? Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. W odcinku 4239, który pojawi się po wakacjach, życie doktora Jurka w Wadlewie znów stanie na głowie. Do jego przychodni zawita Adelaida Żak, była żona i znana aktorka, która nie przybywa z wizytą towarzyską. Adelaida zmaga się z poważnym problemem i tylko Jurek może jej pomóc. Czy to jednak prawdziwy powód jej wizyty? Czy może sprytny plan, by zbliżyć się do Jurka po jego rozstaniu z Adrianną? Czy dawne uczucia odżyją, a serce Jurka znów bije mocniej? Nowy sezon zapowiada się naprawdę ekscytująco. Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich. W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Krystyny Nowoła, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 943 odcinkiem. Sinan, po rozstaniu z Ainur, staje przed nowymi wyzwaniami, gdy przypadkowe spotkanie w parku zmusza go do współpracy z dawną partnerką. Razem opiekują się schorowanym nieznajomym, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Tymczasem Nana i Poyraz muszą zmierzyć się z groźnym przeciwnikiem, trucizną. Nana zostaje zaatakowana, ale Poyraz przybywa na czas, by uratować sytuację. Ferit z kolei podejmuje ryzykowne działania, by chronić Aisę przed Derią. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Aise żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nese. Ainur zostaje schwytana przez Tefika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Kansel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W hiszpańskim serialu La Promesa Pałac Tajemnic nadchodzi emocjonujący 417 odcinek. Jimena, pełna żalu, w końcu wybucha i konfrontuje się z rodziną, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Katalina podejmuje ważną decyzję, zrywając zaręczyny z Pelayo. W tle tych emocji Lope odkrywa, że torba z pieniędzmi należała do Wery. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, Ricardo Pelicer, obejmując stanowisko szefa służby. Te wszystkie wątki będzie można śledzić 23 czerwca na TVP2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które rozgrywają się w pięknych realiach południowej Hiszpanii.
1: Złoty Chłopak wkracza w emocjonującą fazę. W 317 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 14 na TVP1, rodzina Korchanów staje przed poważnymi wyzwaniami. Ferit zostaje aresztowany, co zmusza Sejran do podjęcia odważnych kroków, by ratować firmę przed upadkiem. Tymczasem Kazim i Esme przenoszą się do rezydencji, by chronić Sunę. Intrygi i tajemnice nie przestają zaskakiwać, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na to pełne emocji spotkanie z tureckimi bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. Deszcz pojawi się tylko na chwilę, po nim znów wyjdzie słońce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś w porannym ringu poseł Maciej Konieczny z partii Razem skomentował wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na gali UFC z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. W rozmowie poruszono również temat możliwego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z jego decyzją o uhonorowaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Konieczny zasugerował, że jeśli do tego dojdzie, to podobny krok powinien dotyczyć Gerharda Schrödera, by uniknąć antyukraińskich interpretacji.
0: Rząd wygasza program dopłat do cen paliw, co oznacza powrót wyższej akcyzy od dziś. Premier Donald Tusk zapowiedział, że program zakończy się latem. Mimo to, aż 78% Polaków chciałoby jego przedłużenia do końca roku. Obniżony VAT i limity cenowe będą obowiązywać jeszcze do 30 czerwca. Tragedia w Brazylii. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym.
2: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia.
0: Mariusz Borg-Hoiby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Dokument ma zostać podpisany 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział swoją obecność na ceremonii podpisania.
2: Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. 2 śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył co najmniej 20 pojazdów. Służby wciąż badają przyczyny wypadku.
0: Koło brzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie.
2: Policjanci z Kielc zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w powiecie piaseczyńskim. W akcji zatrzymano 5 mężczyzn i zabezpieczono blisko 10 ton surowca. Straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć 13 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
0: Badania pokazują, że wybór strony łóżka może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby śpiące po lewej stronie są pewne siebie, optymistyczne i rzadziej budzą się w złym nastroju. Naukowcy twierdzą, że preferencje te mogą wpływać na naszą samoocenę i kreatywność. Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę. Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble pozostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 000 zł. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki jego wizerunku w

0: Może utrzymać wilgoć w glebie i zapewni roślinom zdrowy rozwój. Donald Trump kończy dziś 80 lat, co w Waszyngtonie wywołuje dyskusję o jego politycznej sile i możliwości osłabienia wpływu. Wizerunek prezydenta jako niepokonanego lidera zderza się z pytaniami o jego wiek. Tymczasem Melania Trump promuje nowoczesne technologie, prezentując się z robotem AI, co podkreśla kontrast między ich podejściami. Te różne narracje wpływają na obraz prezydentury i przyszłość Stanów Zjednoczonych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony piątek pożegnaliśmy Janusza Michałowskiego, aktora, którego pamiętamy z kultowych ról w Seksmisji i Wabanku. Ostatnie lata życia spędził w cieniu tęsknoty za swoją żoną, Izabellą Cywińską, która była nie tylko jego miłością, ale i inspiracją. Ich związek, trwający od lat 70., był przykładem harmonii, choć nie przynosił pracy do domu. Teraz, jak to się mówi, są już razem, a my pozostajemy z ich wspomnieniami.
2: Kalina Jędrusik, niekwestionowana ikona PRL-u, okazuje się być mniej skandaliczna niż głosiły plotki. Przyszywana córka artystki, Aleksandra Wierzbicka, obala mity o jej rzekomym nałogowym paleniu i hulaszczym trybie życia. W rzeczywistości Kalina chorowała na astmę i unikała nikotyny, a jej życie toczyło się głównie wokół pracy. Cóż, czasem prawda jest mniej pikantna niż legenda. Edward Miszczak, znany z ciętego języka, znów w centrum uwagi. Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak, dawna gwiazda TVN, a obecnie twarz TVP, stwierdziła, że Miszczakowi wolno wszystko. Jego bezkompromisowe oceny gwiazd, jak Szymon Majewski czy Doda, nie przestają budzić emocji. Czyżby w polskiej telewizji obowiązywały nowe zasady? Im bardziej kontrowersyjnie, tym lepiej? Z Rio de Janeiro docierają smutne wieści. Oliver Tree, amerykański muzyk, który zdobył serca milionów fanów na całym świecie, zginął w katastrofie lotniczej. Artysta, znany z hitów Miss You i Life Goes On, miał wkrótce rozpocząć globalną trasę koncertową. Niestety, jego plany przerwała tragedia, pozostawiając fanów w żalu i niedowierzaniu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Dawid Ogrodnik, nasz polski kameleon, obchodzi dziś swoje 40 urodziny. Od chłopaka z klarnetem z Wągrowca do aktorskiej legendy, jego kariera to prawdziwy rollercoaster metamorfoz. Zagrał wszystko, od Tomasza Beksińskiego po buntowniczego nauczyciela. A każda rola to nowa twarz i nowa energia. Nie obyło się bez skandali i trudnych wyznań, ale to tylko dodaje pikanterii jego historii.
2: Na gali Woman Power, moc kobiety. Znane osobistości show biznesu jak zwykle przyciągnęły uwagę swoimi modowymi wyborami. Katarzyna Cichopek postawiła na krwisto-czerwoną sukienkę, która idealnie współgrała z jej pomadką, a Barbara Kurdej-Szatan skradła show swoimi efektownymi szpilkami. Maja Chyży z kolei zaszokowała odważnym wycięciem w czarnej kreacji. Jak widać, moda wciąż jest polem bitwy, gdzie każda stylizacja może być albo triumfem, albo klęską.
1: Świat rocka pogrążył się w żałobie po śmierci Dee Palmer, byłej członkini Jethro Tull, która odeszła w wieku 88 lat. Ian Anderson, lider zespołu, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, jak wielki wpływ miała Palmer na brzmienie ich najważniejszych płyt. Dee, znana wcześniej jako David, była nie tylko genialną kompozytorką, ale także pionierką w świecie muzyki, która po rozstaniu z zespołem nie zwolniła tempa, tworząc symfoniczne wersje rockowych klasyków. Jej życie i twórczość pozostaną niezapomniane, a jej wkład w muzykę będzie inspirować kolejne pokolenia. Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
2: Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane już podbił brytyjskie listy przebojów. A jakby tego było mało, pojawi się gościnnie na nowej płycie The Rolling Stones? Kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak głośny, że aż trudno go usłyszeć?
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został właśnie uhonorowany orderem Imperium Brytyjskiego. Król docenił jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. Jakby tego było mało, Iommi pracuje nad nowym solowym albumem, pierwszym od 20 lat. Wygląda na to, że nawet w wieku 78 lat nie zamierza zwalniać tempa. Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Po latach przerwy i smutnych pożegnaniach z niektórymi aktorami na planie pojawi się plejada znanych twarzy, w tym Cezary Żak i Ilona Ostrowska. Twórcy obiecują rozwinięcie niedokończonych wątków, a wśród nowych twarzy pojawi się Daniel Olbrychski, co wywołało mieszane reakcje. Czy nowa odsłona Rancha powtórzy sukces oryginału? Czas pokaże.
0: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany, a linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
2: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez pijanego 22-letniego Oskara G., który uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a szkoły, do których uczęszczała Maja, opublikowały wzruszające pożegnania.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Holenderska para kupiła opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za 350 tysięcy euro, co wystarczyłoby na mieszkanie w Warszawie. W skład wioski wchodzi kilkadziesiąt budynków i rozległy teren, ale wymaga ona gruntownej rewitalizacji. Nowi właściciele planują przywrócić jej życie, tworząc miejsce atrakcyjne dla turystów i osób szukających spokoju. To pokazuje, jak różne są ceny nieruchomości w Europie.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę. 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
1: Podczas obchodów 120-lecia Krakowi doszło do incydentu na Wawelu. Kibice wywiesili flagi i odpalili race, co zakłóciło porządek publiczny. Policja wylegitymowała 125 osób, a 3 z nich ukarano mandatami. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu i ustalenie świadków zdarzenia. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce-Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody. Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu. W Mysłowicach na ulicy Długiej doszło do groźnego wypadku. 51-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, straciła panowanie nad pojazdem. Uderzyła w słupek i dachowała, zatrzymując się na ogrodzeniu posesji. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale kierująca nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdów. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu? Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jako aktualny mistrz Europy, jest jednym z faworytów nadchodzącego mundialu. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla, że Hiszpanie mają szansę na zdobycie tytułu mistrza świata. Szczególną uwagę zwraca na młodego Lamina Yamala, który może stać się gwiazdą turnieju. Hiszpania zmierzy się w grupie z Republiką Zielonego Przylądka, Urugwajem i Arabią Saudyjską.
0: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
2: Radio Super Express. Sport.
0: Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Na mundialu 2026 w Monterrey Szwecja pokonała Tunezję 1-0 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej. Zwycięskiego gola dla Szwedów strzelił Yasin Ayari. Szwecja dominowała na boisku, posiadając piłkę przez 70% czasu gry. Tunezja miała trudności z oddaniem celnych strzałów, co przesądziło o wyniku spotkania. Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4 do 1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
1: Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach. Dziś piąty dzień Mistrzostw Świata 2026, a na boisku zobaczymy m.in. Hiszpanię, która zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Egiptem, a w nocy czekają nas mecze Arabia Saudyjska, Urugwaj oraz Iran, Nowa Zelandia. To dzień pełen emocji dla kibiców na całym świecie.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną rozważa transfer do Chicago Fire. Polski napastnik udał się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, Amerykanie są poważnie zainteresowani jego pozyskaniem. Wizyta w Chicago ma pomóc Lewandowskiemu w podjęciu ostatecznej decyzji.
1: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Piotrek Zduński pojawi się w mieszkaniu Anety i Olka, by pomóc Chodakowskim, którzy pilnie potrzebują prawnika. Ich sytuacja jest skomplikowana, gdyż bezwzględny Sowiński wciąga ich w swoją brudną grę. Dodatkowo Kasia, ich przyjaciółka, zdradza ich, by ukryć swoje tajemnice. Piotrek stanie przed trudnym zadaniem, próbując wyciągnąć ich z kłopotów. Czy uda mu się wygrać tę sprawę i raz na zawsze załatwić Sowińskiego? Odpowiedzi poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. To będzie sezon pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. Już we wrześniu widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy Kamil Biały, bohater serialu, znajdzie się na misji w Kosowie. W 4240 odcinku polscy żołnierze, w tym Kamil, wjadą na minę Pułapkę, co doprowadzi do gwałtownego wybuchu. Kamil, ciężko ranny, nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki, przeczuwając, że śmierć jest blisko. Czy czeka go cudowne ocalenie? Angelika, zaniepokojona snem o zmarłej Ani, będzie szukała informacji o losie Kamila. W nowym sezonie to właśnie te dramatyczne wątki będą trzymać widzów w napięciu.
1: W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Krystyny Nowoła, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów. Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Ajse żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nese. Ainur zostaje schwytana przez Tefika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Kansel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic w 416 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Jimena odkrywa w hangarze kompromitujące zdjęcia, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Abel decyduje się na publiczne wyznanie, ujawniając kłamstwo Jimeny o ciąży, co daje Manuelowi podstawy do unieważnienia małżeństwa. Pelayo wyznaje Katalinie swoją przeszłość związaną z handlem bronią, a Don Romulo podejmuje ważne decyzje dotyczące pałacu. Relacje między mieszkańcami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana odkrywa tajemnice swojej rodziny. W obsadzie m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro.
0: W hiszpańskim serialu La Promesa Pałac Tajemnic nadchodzi emocjonujący 417 odcinek. Jimena, pełna żalu, w końcu wybucha i konfrontuje się z rodziną, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Katalina podejmuje ważną decyzję, zrywając zaręczyny z Pelayo. W tle tych emocji Lope odkrywa, że torba z pieniędzmi należała do Wery. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, Ricardo Pelicer, obejmując stanowisko szefa służby. Te wszystkie wątki będzie można śledzić 23 czerwca na TVP2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które rozgrywają się w pięknych realiach południowej Hiszpanii.
1: Złoty Chłopak wkracza w emocjonującą fazę. W 317 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 14 na TVP1, rodzina Korchanów staje przed poważnymi wyzwaniami. Ferit zostaje aresztowany, co zmusza Sejran do podjęcia odważnych kroków, by ratować firmę przed upadkiem. Tymczasem Kazim i Esme przenoszą się do rezydencji, by chronić Sunę. Intrygi i tajemnice nie przestają zaskakiwać, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na to pełne emocji spotkanie z tureckimi bohaterami.
0: 318 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas pełna napięcia akcja. Sejran podejmuje ryzykowną misję pod osłoną nocy, by odzyskać cenną pamiątkę po Nestorze rodu Korchanów. Jej działania mogą stać się początkiem nowego projektu zawodowego. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy zeznania jednego z pracowników zagrażają pozycji wielkiej pani. Tymczasem Ferit i Abidin intensywnie współpracują z prokuratorem, by zamknąć śledztwo. Sadik składa obciążające zeznania, a Karam planuje zemstę. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o niezależność.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. To może być test ich dalszej współpracy, a nawet przymiarki do wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, niedawno bronił w Sejmie polityka Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje na zacieśnianie relacji między partiami. Politolodzy sugerują, że wspólna kandydatura w Krakowie to próba połączenia sił w walce o elektora.
3: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, spotkał się z Donaldem Trumpem podczas gali UFC Freedom 250 w Waszyngtonie. Krótkie, ale znaczące spotkanie miało miejsce na południowym trawniku Białego Domu i zostało zarejestrowane przez kamery. Choć rozmowa była nieoficjalna, jej znaczenie może być istotne w kontekście rozmów o bezpieczeństwie Polski i obecności amerykańskich wojsk w Europie. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a nagranie ze spotkania szybko obiegło świat.
2: W niedzielę doszło do wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek. Na skrzyżowaniu w miejscowości Smulsko młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wcześniej w Kaliszu odbyła się konwencja PiS, gdzie zaprezentowano część programu nazwanego Planem Czarnka.
3: Dziś w programie Graffiti na Polsat News poseł PiS Michał Moskal skomentował relacje polsko-ukraińskie. Polityk wyraził mocną opinię na temat ukraińskiej jednostki wojskowej, nazwanej imieniem bohaterów UPIA. Moskal podkreślił, że Polska ma prawo nie akceptować Ukrainy jako części wspólnoty zachodniej, jeśli ta wybiera kontrowersyjnych bohaterów narodowych. Jego słowa wywołały burzę w sieci.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska dąży do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na jej terytorium. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, ujawnił, że Warszawa chce, by w Polsce przebywało od 11 do 15 tysięcy wojskowych z USA. Obecnie Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy żołnierzy, a były prezydent Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy. Rozmowy w tej sprawie nadal trwają.
2: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa.
3: Dziś w Warszawie doszło do ważnej zmiany na czele dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Karol Molenda przekazał obowiązki generałowi Mariuszowi Chmielewskiemu. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił znaczenie tej formacji w obliczu rosnącej liczby cyberataków na Polskę. Generał Molenda, doceniony na arenie międzynarodowej, obejmie teraz stanowisko doradcy strategicznego w NATO. Cięte róże mogą cieszyć oko znacznie dłużej dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy regularnie zmieniać wodę i dodać do niej pół szklanki Sprite'a, co przedłuży ich świeżość. Ważne jest także przycinanie łodyg pod skosem i unikanie róż z oznakami przekwitania. Dzięki tym trikom kwiaty będą piękną ozdobą na dłużej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy m.in. pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok. Sól kuchenna może być skutecznym wybielaczem dla szarzejących firanek. Wystarczy dodać 2 łyżki soli do bębna pralki, by przywrócić im śnieżnobiały kolor. To prosty i tani sposób, który nie niszczy delikatnych tkanin. Pranie w temperaturze do 30 stopni i przy niskiej prędkości wirowania dodatkowo chroni materiał przed uszkodzeniami. W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce

0: Temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, świętuje swoje 26. urodziny w dość nietypowy sposób. Aktorka postanowiła zanurzyć się w kałuży z dmuchanym kołem i papierosem w ustach, promując przy okazji swój nowy utwór Przy Tobie. Czy to nowy trend w showbiznesie, czy po prostu sposób na zwrócenie uwagi? Fani są zachwyceni, a Helena udowadnia, że potrafi zaskoczyć.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu, towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm.
1: Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie. Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Fani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Ola Tomala, znana z Love Island i Królowej Przetrwania, znowu na ustach wszystkich. Po hucznym Baby Shower, które wywołało niemałe zamieszanie, influencerka w końcu zdradziła imię swojej córeczki. Po długim trzymaniu fanów w napięciu ogłosiła, że jej wymarzona dziewczynka będzie miała na imię Sofia. Cóż, wybór imienia podczas długiej podróży nad morze to z pewnością nowy sposób na podejmowanie życiowych decyzji. Świat seriali stracił dziś jedną z najjaśniejszych gwiazd. Anne Shedden, niezapomniana Kate Tanner z kultowego Alfa, odeszła w wieku 77 lat. Aktorka, która przez lata bawiła nas swoim humorem i cierpliwością do kosmicznych wybryków, pozostawiła po sobie nie tylko rodzinę, ale i rzesze fanów. Choć przyczyna śmierci nie została ujawniona, jedno jest pewne. Jej energia i miłość do małych psów pozostaną z nami na zawsze. Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy? Aleksandra Adamska, prawdziwy kameleon polskiego showbiznesu, obchodzi dziś 36. urodziny. Od skromnych początków na deskach teatru do roli, która wystrzeliła jej karierę w kosmos, Adamska udowadnia, że metamorfoza to jej drugie imię. Z aktorki drugoplanowej stała się ikoną stylu i jedną z najpopularniejszych twarzy w kraju. A wszystko to przy zachowaniu tajemniczego życia prywatnego, które tylko podsyca ciekawość fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Krakowski Rynek Główny znów stał się centrum muzycznych emocji dzięki finałowi festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko po raz kolejny udowodniła, że talent nie zna granic, a Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i statuetkę Zaczarowanego Ptaszka. Na scenie pojawiły się gwiazdy, takie jak Krzysztof Cugowski i Alicja Majewska, a jury, złożone z takich osobistości jak Artur Barciś i Urszula Dudziak, miało trudne zadanie. Cóż, muzyka naprawdę łączy ludzi, niezależnie od wszelkich przeciwności. Paulina Smaszcz, znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą. Morrissey, znany z kontrowersji i ostrych wypowiedzi, tym razem sam padł ofiarą skandalu. Okazuje się, że 9 osób podszywało się pod niego w sieci, nawołując fanów do politycznych działań. Co ciekawe, jedna z tych osób miała być związana z otoczeniem The Smiths. Morrissey, technologiczny outsider, nigdy nie miał smartfona ani profili w mediach społecznościowych, więc tożsamość w sieci to dla niego czysta abstrakcja. Na szczęście, już w lipcu 2026 roku Morrissey zagra w Warszawie, a fani będą mogli zobaczyć go na żywo, bez obaw o fałszywe profile.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Chłodna pogoda nie odbiera uroków czerwca, tylko zmienia ich ton.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe. W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez 22-letniego Oskara, który był pod wpływem alkoholu. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura postawiła mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i nieudzielenia pomocy. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowicę z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmii przez rodzinę chłopca. Rabka Zdrój, znane uzdrowisko w Małopolsce, kryje mroczne tajemnice z przeszłości. W latach 80. dzieci przebywające tam na leczeniu doświadczały trudnych warunków, które dziś budzą grozę. Wspomnienia z tamtych czasów opisuje Beata Homontowska w książce Miasto Dzieci Świata. Obecnie opieka w uzdrowisku jest znacznie lepsza, zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i komfort.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Po wielu kontrowersjach wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku.
1: Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wyświetlanie i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Dziś w porannym ringu poseł Maciej Konieczny z partii Razem skomentował wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na gali UFC z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. W rozmowie poruszono również temat możliwego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z jego decyzją o uhonorowaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Konieczny zasugerował, że jeśli do tego dojdzie, to podobny krok powinien dotyczyć Gerharda Schrödera, by uniknąć antyukraińskich interpretacji.
0: Rząd wygasza program dopłat do cen paliw, co oznacza powrót wyższej akcyzy od dziś. Premier Donald Tusk zapowiedział, że program zakończy się latem. Mimo to, aż 78% Polaków chciałoby jego przedłużenia do końca roku. Obniżony VAT i limity cenowe będą obowiązywać jeszcze do 30 czerwca. CBOS opublikował najnowszy sondaż dotyczący poparcia dla partii politycznych. Wyniki wskazują, że w Sejmie znalazłyby się tylko 4 ugrupowania. Koalicja Obywatelska, mimo spadku poparcia, nadal prowadzi z wynikiem 28,5%. Prawo i Sprawiedliwość zyskało 2,5 punktu procentowego, osiągając ponad 22%. Konfederacja uzyskała niecałe 13%, a Konfederacja Korony Polskiej około 9,5%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. Tragedia w Brazylii. 21-letnia Maria Eduarda Rodrigues de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mariusz Borg-Hoiby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Dokument ma zostać podpisany 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział swoją obecność na ceremonii podpisania. Na Przesmyku Suwalskim rozpoczynają się duże ćwiczenia wojskowe Dzielny Dzik 26. Od 16 do 26 czerwca żołnierze z Polski, Litwy i Francji będą doskonalić współpracę w ramach NATO. Mieszkańcy Warmii i Mazur mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów na drogach. Armia apeluje o ostrożność i unikanie publikacji zdjęć oraz informacji o ruchach wojsk.
1: Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. 2 śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył co najmniej 20 pojazdów. Służby wciąż badają przyczyny wypadku. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki. Po zakończeniu prania warto od razu wyjąć ubrania i dokładnie je strzepnąć przed rozwieszeniem. Porzeczki w polskich ogrodach potrzebują w czerwcu wsparcia, by obficie owocować. Doświadczeni ogrodnicy polecają naturalny nawóz z obierek ziemniaczanych. Wystarczy zalać je gorącą wodą, a po ostudzeniu podlewać krzewy. To prosty sposób na zdrowe i soczyste owoce. Rośliny doniczkowe to nie tylko dekoracja, ale także skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza w domu. Wiele z nich, jak skrzydłokwiat czy sansevieria, jest łatwych w uprawie i pomaga w oczyszczaniu powietrza z toksyn. Dzięki nim możemy cieszyć się zdrowszym mikroklimatem i lepszym samopoczuciem. Wystarczy kilka roślin, by stworzyć przyjemne i przytulne wnętrze. Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble pozostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Do Polski zbliża się fala upałów, która może być groźna dla roślin ogrodowych, zwłaszcza hortensji. Synoptycy przewidują, że od 20 czerwca temperatury mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza, co grozi przesuszeniem ziemi. Aby chronić hortensje, zaleca się ściółkowanie i regularne podlewanie, najlepiej rano lub wieczorem. To pomoże utrzymać wilgoć w glebie i zapewni roślinom zdrowy rozwój. Donald Trump kończy dziś 80 lat, co w Waszyngtonie wywołuje dyskusję o jego politycznej sile i możliwości osłabienia wpływów. Wizerunek prezydenta jako niepokonanego lidera zderza się z pytaniami o jego wiek. Tymczasem Melania Trump promuje nowoczesne technologie, prezentując się z robotem AI, co podkreśla kontrast między ich podejściami. Te różne narracje wpływają na obraz prezydentury i przyszłość Stanów Zjednoczonych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie

0: niewiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa szykuje się na muzyczną bombę. Już 17 czerwca na Warsaw Music Festival wystąpią legendarni Black Eyed Peas. To będzie prawdziwa uczta dla fanów, którzy pamiętają ich hity, takie jak Where is the Love czy Boom Boom Pow. Festiwal, który po raz pierwszy zawita do stolicy, obiecuje połączyć różne pokolenia i brzmienia, a Black Eyed Peas będą jedną z głównych atrakcji. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą muzyki? W miniony piątek pożegnaliśmy Janusza Michałowskiego, aktora, którego pamiętamy z kultowych ról w Seksmisji i Wabanku. Ostatnie lata życia spędził w cieniu tęsknoty za swoją żoną, Izabellą Cywińską, która była nie tylko jego miłością, ale i inspiracją. Ich związek, trwający od lat 70., był przykładem harmonii, choć nie przynosił pracy do domu. Teraz, jak to się mówi, są już razem, a my pozostajemy z ich wspomnieniami.
2: Edward Miszczak, znany z Ciętego Języka, znów w centrum uwagi. Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak, dawna gwiazda TVN, a obecnie twarz TVP, stwierdziła, że Miszczakowi wolno wszystko. Jego bezkompromisowe oceny gwiazd, jak Szymon Majewski czy Doda, nie przestają budzić emocji. Czyżby w polskiej telewizji obowiązywały nowe zasady? Im bardziej kontrowersyjnie, tym lepiej?
1: Piotr Mosak, znany ekspert od miłości z ślubu od pierwszego wejrzenia, postanowił wziąć na warsztat fenomen Love is Blind Polska. W rozmowie z Pauliną Mikułą stwierdził, że można zakochać się w głosie czy tekście, co brzmi jak przepis na miłość w erze podcastów. A co z pytaniami typu iPhone czy Android? Mosak twierdzi, że to nie są błahe kwestie, ale pytania o hierarchię wartości, które mogą uratować nas przed randkowym fiaskiem. Cóż, kto by pomyślał, że wybór smartfona może być kluczem do serca?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Na gali Woman Power, moc kobiety. Znane osobistości show biznesu jak zwykle przyciągnęły uwagę swoimi modowymi wyborami. Katarzyna Cichopek postawiła na krwisto-czerwoną sukienkę, która idealnie współgrała z jej pomadką, a Barbara Kurdej-Szatan skradła show swoimi efektownymi szpilkami. Maja Chyży z kolei zaszokowała odważnym wycięciem w czarnej kreacji. Jak widać, moda wciąż jest polem bitwy, gdzie każda stylizacja może być albo triumfem, albo klęską.
1: Świat rocka pogrążył się w żałobie po śmierci Dee Palmer, byłej członkini Jethro Tull, która odeszła w wieku 88 lat. Ian Anderson, lider zespołu, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, jak wielki wpływ miała Palmer na brzmienie ich najważniejszych płyt. Dee, znana wcześniej jako David, była nie tylko genialną kompozytorką, ale także pionierką w świecie muzyki, która po rozstaniu z zespołem nie zwolniła tempa, tworząc symfoniczne wersje rockowych klasyków. Jej życie i twórczość pozostaną niezapomniane, a jej wkład w muzykę będzie inspirować kolejne pokolenia.
2: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, lidera strachów na lachy i piżamy porno. Muzyk zdradza, że jego sukcesy muzyczne przypłacił depresją, a piosenka Dzień dobry, kocham cię, mimo krytyki ekspertów, to jego komercyjny hit. Grabarz opowiada też o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak kocioł czarownic odpowiedział mu transparentem. Wspomina również o rodzinnej historii ucieczki przed UPA, co dodaje rozmowie wyjątkowego tonu.
1: Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
2: Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat z Cool Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości. Zespół, który zadebiutował w 2021 roku, szykuje się do wydania trzeciej płyty, a ich muzyka wciąż jest jak rozpędzona supernowa, pełna emocji i buntu. Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane już podbił brytyjskie listy przebojów. A jakby tego było mało, pojawi się gościnnie na nowej płycie The Rolling Stones? Kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak głośny, że aż trudno go usłyszeć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ten chłodny dzień to dobra okazja, by złapać dystans i poczuć letnią równowagę.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem. W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania.
0: Słuchacie Radia Super Express. 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
1: Podczas obchodów 120-lecia Krakowi doszło do incydentu na Wawelu. Kibice wywiesili flagi i odpalili race, co zakłóciło porządek publiczny. Policja wylegitymowała 125 osób, a 3 z nich ukarano mandatami. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu i ustalenie świadków zdarzenia. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako Uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. Kraków planuje połączenie Szpitala Narutowicza z 5. Wojskowym Szpitalem Klinicznym, tworząc Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Celem jest ratowanie zadłużonego szpitala i poprawa jakości opieki medycznej. Mieszkańcy obawiają się jednak o przyszłość pracowników i możliwą likwidację jednego z oddziałów ratunkowych. Ostateczna decyzja zapadnie pod koniec czerwca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody. Już w sobotę, 20 czerwca, mieszkańcy Śląska będą mogli wziąć udział w Dniu Nowej Energii organizowanym przez Tauron. W Chorzowie i Gliwicach czeka mnóstwo atrakcji, w tym spektakle, animacje i sportowe emocje. W Chorzowie, w Tauron Parku Śląskim, od 11 do 19 dzieci i dorośli będą mogli uczestniczyć w grach, zabawach i pokazach. W Gliwicach, między 10 a 16, odbędzie się Tauron Street Energy Battle z pokazami tanecznymi i turniejem koszykarskim. To doskonała okazja na aktywne spędzenie czasu z rodziną. Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu. W Mysłowicach na ulicy Długiej doszło do groźnego wypadku. 51-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, straciła panowanie nad pojazdem. Uderzyła w słupek i dachowała, zatrzymując się na ogrodzeniu posesji. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale kierująca nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdów. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu?
1: Reprezentacja Hiszpanii, jako aktualny mistrz Europy, jest jednym z faworytów nadchodzącego mundialu. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla, że Hiszpanie mają szansę na zdobycie tytułu mistrza świata. Szczególną uwagę zwraca na młodego Lamina Yamala, który może stać się gwiazdą turnieju. Hiszpania zmierzy się w grupie z Republiką Zielonego Przylądka, Urugwajem i Arabią Saudyjską.
0: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Na mundialu 2026 w Monterrey Szwecja pokonała Tunezję 1-0 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej. Zwycięskiego gola dla Szwedów strzelił Yasin Ayari. Szwecja dominowała na boisku, posiadając piłkę przez 70% czasu gry. Tunezja miała trudności z oddaniem celnych strzałów, co przesądziło o wyniku spotkania.
0: Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikiej karty. Jeśli jej nie otrzyma, będzie musiała zagrać w kwalifikacjach. Po Wimbledonie Chwalińska wystąpi w turnieju w Hamburgu, co jest dobrą wiadomością dla polskich kibiców. To kolejny krok w jej dynamicznie rozwijającej się karierze.
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
1: Dziś piąty dzień Mistrzostw Świata 2026, a na boisku zobaczymy m.in. Hiszpanię, która zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Egiptem, a w nocy czekają nas mecze Arabia Saudyjska, Urugwaj oraz Iran, Nowa Zelandia. To dzień pełen emocji dla kibiców na całym świecie.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu. Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną rozważa transfer do Chicago Fire. Polski napastnik udał się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, Amerykanie są poważnie zainteresowani jego pozyskaniem. Wizyta w Chicago ma pomóc Lewandowskiemu w podjęciu ostatecznej decyzji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn. Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 13 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda w czerwcu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W odcinku 127, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 17.20 na TVP2, Hancer stanie w ogniu oskarżeń, a przedsiębiorstwo Tichana zmierzy się z kryzysem. Następnego dnia, 23 czerwca, w odcinku 128, Tichan podejmie decyzję o zerwaniu kontaktów z Nusretem. Aderia straci pracę. W środę, 24 czerwca, w odcinku 129, Tichan i Hancer rozpoczną nowe życie z dala od matki. W czwartek, 25 czerwca, w odcinku 130, Bejza odkryje tajemnicę Tichana, włamując się do jego domu. Piątkowy odcinek, 131, 26 czerwca, przyniesie śmiertelne niebezpieczeństwo, gdy Bejza spróbuje doprowadzić do tragedii w letnim domu Hancer i Tichana. Finał tygodnia, 27 czerwca, w odcinku 132, pokaże dramatyczne porwanie Hancer przez Bejzę. Każdy odcinek emitowany będzie o 17.20 na TVP2. M jak Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. Basia, córka Marysi i Artura, wraca do Mostowiaków, ale jej powrót nie będzie łatwy. Zdrada Artura z Joanną i jego odejście do młodszej kochanki wstrząsną rodziną. Młodsza córka Artura zrobi wszystko, by zatrzymać ojca w domu, a starsza spróbuje go umoralnić. Przybrane siostry zjednoczą się, by ratować małżeństwo Rogowskich. Nie zabraknie dramatycznych momentów, gdy prawda wyjdzie na jaw. W nowym sezonie nie będzie chwili wytchnienia, a nowe wyzwania czekają na bohaterów. Czy uda im się ocalić rodzinę? M jak Miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński stanie przed trudnym wyborem, gdyż jego przyjaciółka Agnes, która nie może mieć dzieci, zbyt mocno związała się z jego synem Antosiem. Paweł zdecyduje się ograniczyć jej obecność w życiu chłopca, by uniknąć emocjonalnych komplikacji. Agnes, choć początkowo niechętna, z czasem zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Zduński, mimo wdzięczności za jej pomoc, będzie szukał nowej opiekunki dla Antosia. Jesienią widzowie zobaczą, jak Paweł zmierzy się z nowymi wyzwaniami i niespodziewanymi, które przyniesie mu los. Czy Agnes i Paweł znajdą wspólną drogę? Czy ich relacja zmieni się na zawsze? W nowym sezonie M jak Miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Piotrek Zduński pojawi się w mieszkaniu Anety i Olka, by pomóc Chodakowskim, którzy pilnie potrzebują prawnika. Ich sytuacja jest skomplikowana, gdyż bezwzględny Sowiński wciąga ich w swoją brudną grę. Dodatkowo Kasia, ich przyjaciółka, zdradza ich, by ukryć swoje tajemnice. Piotrek stanie przed trudnym zadaniem, próbując wyciągnąć ich z kłopotów. Czy uda mu się wygrać tę sprawę i raz na zawsze załatwić Sowińskiego? Odpowiedzi poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. To będzie sezon pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W 4228 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15, do obsady dołącza Tamara Arciuch. Aktorka wcieli się w rolę Wioli, drugiej żony Andrzeja Brzozowskiego, który właśnie wrócił do serialu. Wiola, przyjeżdżając z Poznania, gdzie była rektorem uczelni, zmierzy się z kryzysem małżeńskim. Podejrzenia o romans męża z jedną ze studentek prowadzą napięcie w ich relacje. Jednak to nie koniec emocji, bo Wiola skrywa tajemnice, które mogą wpłynąć na życie jej poprzedniczki, Basi. W kolejnych odcinkach widzowie będą świadkami, jak Wiola wynajmuje detektywa, by rozwiązać swoje osobiste problemy. Jej wątek zapowiada się na pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach. Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu. 318 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas pełna napięcia akcja. Sejran podejmuje ryzykowną misję pod osłoną nocy, by odzyskać cenną pamiątkę po Nestorze rodu Korchanów. Jej działania mogą stać się początkiem nowego projektu zawodowego. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy zeznania jednego z pracowników zagrażają pozycji wielkiej pani. Tymczasem Ferit i Abidin intensywnie współpracują z prokuratorem, by zamknąć śledztwo. Sadik składa obciążające zeznania, a Karam planuje zemstę. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o niezależność.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Taka pogoda aż prosi się o rowerową przejażdżkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. To może być test ich dalszej współpracy, a nawet przymiarki do wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, niedawno bronił w Sejmie polityka Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje na zacieśnianie relacji między partiami. Politolodzy sugerują, że wspólna kandydatura w Krakowie to próba połączenia sił w walce o elektorat.
3: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, spotkał się z Donaldem Trumpem podczas gali UFC Freedom 250 w Waszyngtonie. Krótkie, ale znaczące spotkanie miało miejsce na południowym trawniku Białego Domu i zostało zarejestrowane przez kamery. Choć rozmowa była nieoficjalna, jej znaczenie może być istotne w kontekście rozmów o bezpieczeństwie Polski i obecności amerykańskich wojsk w Europie. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a nagranie ze spotkania szybko obiegło świat.
2: W niedzielę doszło do wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek. Na skrzyżowaniu w miejscowości Smulsko młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wcześniej w Kaliszu odbyła się konwencja PiS, gdzie zaprezentowano część programu nazwanego Planem Czarnka. Dziś w prokuraturze odbyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kurski, były polityk, pojawił się jako świadek i zaprzeczył, jakoby udzielał schronienia Ziobrze w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura bada, czy Kurski pomagał Ziobrze w wyjeździe i ukrywaniu się, ale szczegóły zeznań nie zostały ujawnione. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś w programie Graffiti na Polsat News poseł PiS Michał Moskal skomentował relacje polsko-ukraińskie. Polityk wyraził mocną opinię na temat ukraińskiej jednostki wojskowej, nazwanej imieniem bohaterów UPIA. Moskal podkreślił, że Polska ma prawo nie akceptować Ukrainy jako części wspólnoty zachodniej, jeśli ta wybiera kontrowersyjnych bohaterów narodowych. Jego słowa wywołały burzę w sieci.
2: Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów zginęła 28-letnia Weronika Czujan. Kobieta osłoniła swoich synów przed odłamkami, ratując im życie. Jeden z chłopców jest poważnie ranny, a ich babcia straciła nogę. Weronika została pochowana w Żytomierzu, a jej historia poruszyła media na całym świecie. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa. Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy m.in. pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W drogeriach i aptekach można znaleźć tanią alternatywę dla drogich kosmetyków do cery problematycznej. Maść z witaminą E, znaną jako witamina młodości, kosztuje zaledwie kilka złotych, a skutecznie wspiera regenerację skóry. Pomaga w redukcji niedoskonałości, nawilża i chroni przed starzeniem. To prosty sposób na poprawę kondycji skóry, szczególnie dla osób z cerą trądzikową.
2: Sól kuchenna może być skutecznym wybielaczem dla szarzejących firanek. Wystarczy dodać 2 łyżki soli do bębna pralki, by przywrócić im śnieżnobiały kolor. To prosty i tani sposób, który nie niszczy delikatnych tkanin. Pranie w temperaturze do 30 stopni i przy niskiej prędkości wirowania dodatkowo chroni materiał przed uszkodzeniami. W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Dziś przyglądamy się znakom zodiaku, które bujają w obłokach. Ryby, wagi, strzelce i raki to prawdziwi marzyciele. Ryby żyją emocjami i wyobraźnią. Wagi marzą o idealnych relacjach. Strzelce pragną wolności, a raki często uciekają w świat wspomnień. Choć czasem wydają się oderwane od rzeczywistości, ich kreatywność i wrażliwość wnoszą do świata magię i głębsze spojrzenie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson. Adrienne Woo. Życie z dzieckiem w spektrum.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, świętuje swoje 26. urodziny w dość nietypowy sposób. Aktorka postanowiła zanurzyć się w kałuży z dmuchanym kołem i papierosem w ustach, promując przy okazji swój nowy utwór Przy Tobie. Czy to nowy trend w showbiznesie, czy po prostu sposób na zwrócenie uwagi? Fani są zachwyceni, a Helena udowadnia, że potrafi zaskoczyć. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą, która odmłodziła ją o całe 20 lat. Internauci są w szoku, a komplementy sypią się jak z rękawa. Po intensywnym cyklu szkoleń motywacyjnych w Stanach Zjednoczonych Paulina postanowiła odpocząć. Ale nawet na wakacjach nie zapomina o swoich fanach, kusząc ich zdjęciami w czerwonym mini bikini. Wygląda na to, że wiek to tylko liczba, a Paulina udowadnia, że można być wiecznie młodym. Finalistki Miss Polski 2026. Zamiast ćwiczyć uśmiechy przed lustrem, zwiedzają Sri Lankę. Egzotyczne safari, majestatyczna Sigiriya i turkusowe plaże. Brzmi jak wakacje marzeń, ale to przecież ciężka praca. Ministerstwo Turystyki Sri Lanki zaprosiło je na 10-dniowy pobyt, by mogły poznać kulturę i tradycje wyspy. Ciekawe, czy po takiej przygodzie korona będzie jeszcze bardziej błyszczeć. Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Ola Tomala, znana z Love Island i Królowej Przetrwania, znowu na ustach wszystkich. Po hucznym baby shower, które wywołało niemałe zamieszanie, influencerka w końcu zdradziła imię swojej córeczki. Po długim trzymaniu fanów w napięciu ogłosiła, że jej wymarzona dziewczynka będzie miała na imię Sofia. Cóż, wybór imienia podczas długiej podróży nad morze to z pewnością nowy sposób na podejmowanie życiowych decyzji. Świat seriali stracił dziś jedną z najjaśniejszych gwiazd. Anne Shedden, niezapomniana Kate Tanner z kultowego Alfa, odeszła w wieku 77 lat. Aktorka, która przez lata bawiła nas swoim humorem i cierpliwością do kosmicznych wybryków, pozostawiła po sobie nie tylko rodzinę, ale i rzesze fanów. Choć przyczyna śmierci nie została ujawniona, jedno jest pewne. Jej energia i miłość do małych psów pozostaną z nami na zawsze. Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy?
2: Rafał Cieszyński, znany aktor, obchodził swoje 50. urodziny w iście hollywoodzkim stylu. Jego żona, Alżbeta Lęska, zorganizowała przyjęcie niespodziankę, które wymagało aż 2 miesięcy tajnych przygotowań i zaangażowania ponad 100 osób. Pogoda, która miała być kapryśna, postanowiła jednak współpracować i podarowała słońce na ten wyjątkowy dzień. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką ekipą do organizacji urodzin, ale jak widać, dla Rafała nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Paulina Smaszcz, znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu. Morrissey, znany z kontrowersji i ostrych wypowiedzi, tym razem sam padł ofiarą skandalu. Okazuje się, że 9 osób podszywało się pod niego w sieci, nawołując fanów do politycznych działań. Co ciekawe, jedna z tych osób miała być związana z otoczeniem The Smiths. Morrissey, technologiczny outsider, nigdy nie miał smartfona ani profili w mediach społecznościowych, więc tożsamość w sieci to dla niego czysta abstrakcja. Na szczęście, już w lipcu 2026 roku Morrissey zagra w Warszawie, a fani będą mogli zobaczyć go na żywo, bez obaw o fałszywe profile. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdell dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdell zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty. Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Po latach przerwy i smutnych pożegnaniach z niektórymi aktorami na planie pojawi się plejada znanych twarzy, w tym Cezary Żak i Ilona Ostrowska. Twórcy obiecują rozwinięcie niedokończonych wątków, a wśród nowych twarzy pojawi się Daniel Olbrychski, co wywołało mieszane reakcje. Czy nowa odsłona Rancha powtórzy sukces oryginału? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym Rondo 40-latka i Rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany. A linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
2: W Warszawie trwają przygotowania do warszawskich targów obronnych, które odbędą się 20 czerwca w Expo 21. Ponad 100 wystawców zaprezentuje nowoczesny sprzęt wojskowy i policyjny, w tym czołgi Abrams i transportery Rosomak. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, a także zobaczyć pokazy ratownictwa chemicznego. To wyjątkowa okazja, by z bliska poznać pracę służb mundurowych.
1: Holenderska para kupiła opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za 350 tysięcy euro, co wystarczyłoby na mieszkanie w Warszawie. W skład wioski wchodzi kilkadziesiąt budynków i rozległy teren, ale wymaga ona gruntownej rewitalizacji. Nowi właściciele planują przywrócić jej życie, tworząc miejsce atrakcyjne dla turystów i osób szukających spokoju. To pokazuje, jak różne są ceny nieruchomości w Europie. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 575 w Nowej Małej Wsi. W niedzielę wieczorem samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 48-letnia kobieta kierująca pojazdem zginęła na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny tego zdarzenia.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle. Racibórz, historyczna stolica Górnego Śląska, zachwyca bogactwem zabytków. Wśród nich znajduje się Zamek Książąt Raciborskich z kaplicą nazywaną Perłą Śląskiego Gotyku. Miasto, położone nad Odrą, pełniło niegdyś funkcję portową, a dziś jest siedzibą wielu instytucji. Racibórz to także miejsce pełne zieleni, z 5 parkami i jedną z najdłuższych alei leszczyny tureckiej w Polsce. Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Roberta Karelusa, byłego rzecznika prasowego prezydenta Świnoujścia. Karelus przez lata był kluczową postacią w komunikacji Urzędu Miasta, a także naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zmarł w wieku 64 lat, pozostawiając po sobie trwały ślad w lokalnej społeczności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie po wielu kontrowersjach wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po 1,5 miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się na intensywne lato. Liczba skarg dotyczących umów cywilnoprawnych i kontraktów typu business to business gwałtownie wzrosła. Od 8 lipca inspektorzy zyskają nowe uprawnienia, co pozwoli im przekształcać pozorne umowy w etaty. W planach jest kilka tysięcy kontroli, głównie na podstawie zgłoszeń od pracowników. Pracodawcy, którzy oferują tak zwane śmieciówki, mogą mieć poważne problemy. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarbówka połączą siły, by skuteczniej walczyć z nieprawidłowościami.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Grupa CSG zdobyła kontrakty na dostawę zapalników do amunicji wielkokalibrowej o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Zamówienia pochodzą od dwóch państw NATO i mają wzmocnić europejskie zdolności obronne. Produkcją zajmie się nowa spółka Pux Electronics Europe na Słowacji, a dostawy ruszą jeszcze w tym roku. Zapalniki są kluczowe dla skuteczności i precyzji nowoczesnej amunicji. To strategiczne posunięcie CSG wpisuje się w rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach Martyna i Jakub w końcu będą razem. Po długim oczekiwaniu para wybierze się na pierwszą randkę, co wzbudza wiele emocji wśród fanów. Martyna, która jako pierwsza zakochała się w Jakubie, wreszcie doczeka się spełnienia swoich marzeń o szczęśliwym związku. Jakub zrozumie swoje uczucia do Martyny, co pozwoli mu zapomnieć o byłej żonie Kasi. Jednak ich szczęście może nie potrwać długo, gdyż tajemnice z przeszłości mogą znowu wyjść na jaw. Fani serialu już teraz kibicują tej parze, życząc im dużo miłości i szczęścia. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 4228 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15, do obsady dołącza Tamara Arciuch. Aktorka wcieli się w rolę Wioli, drugiej żony Andrzeja Brzozowskiego, który właśnie wrócił do serialu. Wiola, przyjeżdżając z Poznania, gdzie była rektorem uczelni, zmierzy się z kryzysem małżeńskim. Podejrzenia o romans męża z jedną ze studentek prowadzą napięcie w ich relacje. Jednak to nie koniec emocji, bo Wiola skrywa tajemnice, które mogą wpłynąć na życie jej poprzedniczki, Basi. W kolejnych odcinkach widzowie będą świadkami, jak Wiola wynajmuje detektywa, by rozwiązać swoje osobiste problemy. Jej wątek zapowiada się na pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach.
1: W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Krystyny Nowoła, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwa w 949 odcinku przynoszą emocjonujące zwroty akcji. Semih odkrywa, że jego siostra Cancel wydała Nanę i Yusufa truciźnie. Wściekły konfrontuje się z nią w salonie, co prowadzi do dramatycznej kłótni. Sahin, zszokowany prawdą, rzuca się na Semiha, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Semih atakuje Sahina, który upada w kałuży krwi. Cancel próbuje ratować sytuację, ale Semih nie chce wezwać pomocy, obawiając się więzienia. Nana niespodziewanie pojawia się na miejscu, próbując pomóc rannemu Sahinowi. Czy Sahin przeżyje i czy tajemnice rodzeństwa wyjdą na jaw? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Ayse żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nese. Aynur zostaje schwytana przez Tefika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Cancel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 416 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Jimena odkrywa w hangarze kompromitujące zdjęcia, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Abel decyduje się na publiczne wyznanie, ujawniając kłamstwo Jimeny o ciąży, co daje Manuelowi podstawy do unieważnienia małżeństwa. Pelayo wyznaje Katalinie swoją przeszłość związaną z handlem bronią, a Don Romulo podejmuje ważne decyzje dotyczące pałacu. Relacje między mieszkańcami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca o 15.05 na TVP2. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana odkrywa tajemnice swojej rodziny. W obsadzie m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro.
0: hiszpańskim serialu La Promesa Pałac Tajemnic nadchodzi emocjonujący 417 odcinek. Jimena, pełna żalu, w końcu wybucha i konfrontuje się z rodziną, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Katalina podejmuje ważną decyzję, zrywając zaręczyny z Pelayo. W tle tych emocji Lope odkrywa, że torba z pieniędzmi należała do Wery. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, Ricardo Pellicer, obejmując stanowisko szefa służby. Te wszystkie wątki będzie można śledzić 23 czerwca na TVP 2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które rozgrywają się w pięknych realiach południowej Hiszpanii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rząd wygasza program dopłat do cen paliw, co oznacza powrót wyższej akcyzy od dziś. Premier Donald Tusk zapowiedział, że program zakończy się latem. Mimo to, aż 78% Polaków chciałoby jego przedłużenia do końca roku. Obniżony VAT i limity cenowe będą obowiązywać jeszcze do 30 czerwca. CBOS opublikował najnowszy sondaż dotyczący poparcia dla partii politycznych. Wyniki wskazują, że w Sejmie znalazłyby się tylko 4 ugrupowania. Koalicja Obywatelska, mimo spadku poparcia, nadal prowadzi z wynikiem 28,5%. Prawo i Sprawiedliwość zyskało 2,5 punktu procentowego, osiągając ponad 22%. Konfederacja uzyskała niecałe 13%, a Konfederacja Korony Polskiej około 9,5%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego.
2: Polska dąży do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na jej terytorium. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, ujawnił, że Warszawa chce, by w Polsce przebywało od 11 do 15 tysięcy wojskowych z USA. Obecnie Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy żołnierzy, a były prezydent Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy. Rozmowy w tej sprawie nadal trwają.
0: Tragedia w Brazylii. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mariusz Borg-Hojby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Dokument ma zostać podpisany 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział swoją obecność na ceremonii podpisania. Na Przesmyku Suwalskim rozpoczynają się duże ćwiczenia wojskowe Dzielny Dzik 26. Od 16 do 26 czerwca żołnierze z Polski, Litwy i Francji będą doskonalić współpracę w ramach NATO. Mieszkańcy Warmii i Mazur mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów na drogach. Armia apeluje o ostrożność i unikanie publikacji zdjęć oraz informacji o ruchach wojsk.
2: Dziś w Warszawie doszło do ważnej zmiany na czele dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Karol Molenda przekazał obowiązki generałowi Mariuszowi Chmielewskiemu. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił znaczenie tej formacji w obliczu rosnącej liczby cyberataków na Polskę. Generał Molenda, doceniony na arenie międzynarodowej, obejmie teraz stanowisko doradcy strategicznego w NATO.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki. Po zakończeniu prania warto od razu wyjąć ubrania i dokładnie je strzepnąć przed rozwieszeniem. Porzeczki w polskich ogrodach potrzebują w czerwcu wsparcia, by obficie owocować. Doświadczeni ogrodnicy polecają naturalny nawóz z obierek ziemniaczanych. Wystarczy zalać je gorącą wodą, a po ostudzeniu podlewać krzewy. To prosty sposób na zdrowe i soczyste owoce. Truskawki, choć uwielbiane, są bardzo wrażliwe na niewłaściwe przechowywanie. Aby cieszyć się ich świeżością dłużej, warto unikać mycia ich zaraz po zakupie i przechowywania w oryginalnych opakowaniach. Najlepiej układać je w płaskim pojemniku wyłożonym papierowym ręcznikiem, co pozwala na cyrkulację powietrza i pochłanianie wilgoci. Dzięki temu truskawki mogą zachować świeżość nawet przez 7 dni. Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble pozostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Do Polski zbliża się fala upałów, która może być groźna dla roślin ogrodowych, zwłaszcza hortensji. Synoptycy przewidują, że od 20 czerwca temperatury mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza, co grozi przesuszeniem ziemi. Aby chronić hortensje, zaleca się ściółkowanie i regularne podlewanie, najlepiej rano lub wieczorem. To pomoże utrzymać wilgoć w glebie i zapewni roślinom zdrowy rozwój. Marianna Schreiber wywołała polityczną burzę, komentując wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Schreiber zarzuciła rządowi Donalda Tuska zazdrość z powodu braku zaproszenia i podkreśliła mocną pozycję Trumpa jako przywódcy. W swoim nagraniu oceniła, że obecność Nawrockiego na uroczystościach to sukces polskiej dyplomacji. Wydarzenie było szeroko komentowane, zarówno przez zwolenników, jak i krytyków prezydenta Polski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Już w księgarni.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojć, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojć nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojć nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plama bahenacką. Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Dawid Ogrodnik, nasz polski kameleon, obchodzi dziś swoje 40 urodziny. Od chłopaka z klarnetem z Wągrowca do aktorskiej legendy, jego kariera to prawdziwy rollercoaster metamorfoz. Zagrał wszystko, od Tomasza Beksińskiego po buntowniczego nauczyciela. A każda rola to nowa twarz i nowa energia. Nie obyło się bez skandali i trudnych wyznań, ale to tylko dodaje pikanterii jego historii. Aleksandra Adamska, prawdziwy kameleon polskiego showbiznesu, obchodzi dziś 36 urodziny. Od skromnych początków na deskach teatru do roli, która wystrzeliła jej karierę w kosmos, Adamska udowadnia, że metamorfoza to jej drugie imię. Z aktorki drugoplanowej stała się ikoną stylu i jedną z najpopularniejszych twarzy w kraju. A wszystko to przy zachowaniu tajemniczego życia prywatnego, które tylko podsyca ciekawość fanów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
2: Na gali Woman Power, moc kobiety. Znane osobistości show biznesu jak zwykle przyciągnęły uwagę swoimi modowymi wyborami. Katarzyna Cichopek postawiła na krwisto-czerwoną sukienkę, która idealnie współgrała z jej pomadką, a Barbara Kurdej-Szatan skradła show swoimi efektownymi szpilkami. Maja Chyży z kolei zaszokowała odważnym wycięciem w czarnej kreacji. Jak widać, moda wciąż jest polem bitwy, gdzie każda stylizacja może być albo triumfem, albo klęską.
1: Świat rocka pogrążył się w żałobie po śmierci Dee Palmer, byłej członkini Jethro Tull, która odeszła w wieku 88 lat. Ian Anderson, lider zespołu, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, jak wielki wpływ miała Palmer na brzmienie ich najważniejszych płyt. Dee, znana wcześniej jako David, była nie tylko genialną kompozytorką, ale także pionierką w świecie muzyki, która po rozstaniu z zespołem nie zwolniła tempa, tworząc symfoniczne wersje rockowych klasyków. Jej życie i twórczość pozostaną niezapomniane, a jej wkład w muzykę będzie inspirować kolejne pokolenia. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu. Z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth.
2: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, lidera strachów na lachy i piżamy porno. Muzyk zdradza, że jego sukcesy muzyczne przypłacił depresją, a piosenka Dzień dobry, kocham cię, mimo krytyki ekspertów, to jego komercyjny hit. Grabarz opowiada też o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak kocioł czarownic odpowiedział mu transparentem. Wspomina również o rodzinnej historii ucieczki przed UPA, co dodaje rozmowie wyjątkowego tonu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody.
2: Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat z Cool Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości. Zespół, który zadebiutował w 2021 roku, szykuje się do wydania trzeciej płyty, a ich muzyka wciąż jest jak rozpędzona supernowa, pełna emocji i buntu. Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane już podbił brytyjskie listy przebojów. A jakby tego było mało, pojawi się gościnnie na nowej płycie The Rolling Stones? Kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak głośny, że aż trudno go usłyszeć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu zobaczymy tak samo 12 stopni i małe zachmurzenie. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Maike Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako Uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu. Dziś zmarł Robert Karelus, wieloletni rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Miał 64 lata. Karelus przez lata był twarzą świnoujskiego magistratu, odpowiadając za kontakty z mediami i informowanie o kluczowych inwestycjach. Jego działalność na rzecz miasta pozostanie w pamięci mieszkańców jako symbol oddania i profesjonalizmu.
1: Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku.
2: Białymstoku doszło do dramatycznego wypadku na działce. Pan Henryk Pietrowski, 72-letni senior, doznał poważnego urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się podczas pracy w ogrodzie. Dzięki skomplikowanym operacjom i nowoczesnej technologii lekarze zdołali uratować jego życie. Po 1,5 miesiąca od wypadku pan Henryk powoli wraca do zdrowia i z pomocą fizjoterapeutów zaczyna się poruszać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Twardogórze. 11-letnia dziewczynka, która 7 czerwca wypadła z okna na 3. piętrze, zmarła w szpitalu. Mimo że początkowo była przytomna, jej stan szybko się pogorszył. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, które najprawdopodobniej było nieszczęśliwym wypadkiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 13 stopni w Białymstoku, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę także 13 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu? Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jako aktualny mistrz Europy, jest jednym z faworytów nadchodzącego mundialu. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla, że Hiszpanie mają szansę na zdobycie tytułu mistrza świata. Szczególną uwagę zwraca na młodego Lamina Yamala, który może stać się gwiazdą turnieju. Hiszpania zmierzy się w grupie z Republiką Zielonego Przylądka, Urugwajem i Arabią Saudyjską.
0: Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Na mundialu 2026 w Monterrey Szwecja pokonała Tunezję 1-0 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej. Zwycięskiego gola dla Szwedów strzelił Yasin Ayari. Szwecja dominowała na boisku, posiadając piłkę przez 70% czasu gry. Tunezja miała trudności z oddaniem celnych strzałów, co przesądziło o wyniku spotkania. Tunezja zwolniła selekcjonera Sabri Lamouchiego po dotkliwej porażce 1-5 ze Szwecją na Mistrzostwach Świata. To pierwsza taka zmiana w tegorocznym turnieju, a decyzja zapadła błyskawicznie. Przed Tunezyjczykami jeszcze mecze z Holandią i Japonią, które mogą być jeszcze trudniejsze. Lamouchi dołączył do nielicznego grona trenerów, którzy stracili pracę po jednym meczu mundialu. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka. Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, czeka na decyzję o przyznaniu dzikiej karty na Wimbledon. Jeśli ją otrzyma, ominie kwalifikacje i zagra bezpośrednio w turnieju głównym. Po zmaganiach w Londynie, Chwalińska wystąpi w turnieju WTA 250 w Hamburgu, co z pewnością ucieszy polskich kibiców. Zawody w Niemczech odbędą się tydzień po finale Wimbledonu.
1: Dziś 5. dzień Mistrzostw Świata 2026, a na boisku zobaczymy m.in. Hiszpanię, która zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Egiptem, a w nocy czekają nas mecze Arabia Saudyjska, Urugwaj oraz Iran. Nowa Zelandia to dzień pełen emocji dla kibiców na całym świecie.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu. Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną rozważa transfer do Chicago Fire. Polski napastnik udał się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, Amerykanie są poważnie zainteresowani jego pozyskaniem. Wizyta w Chicago ma pomóc Lewandowskiemu w podjęciu ostatecznej decyzji.
1: podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda w czerwcu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W odcinku 127, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 17.20 na TVP2, Hancer stanie w ogniu oskarżeń, a przedsiębiorstwo Cichana zmierzy się z kryzysem. Następnego dnia, 23 czerwca, w odcinku 128, Cichan podejmie decyzję o zerwaniu kontaktów z Nusretem. Aderia straci pracę. W środę, 24 czerwca, w odcinku 129, Cichan i Hancer rozpoczną nowe życie z dala od matki. W czwartek, 25 czerwca, w odcinku 130, Bejza odkryje tajemnicę Cichana, włamując się do jego domu. Piątkowy odcinek, 131, 26 czerwca, przyniesie śmiertelne niebezpieczeństwo, gdy Bejza spróbuje doprowadzić do tragedii w letnim domu Hancer i Cichana. Finał tygodnia, 27 czerwca, w odcinku 132, pokaże dramatyczne porwanie Hancer przez Bejzę. Każdy odcinek emitowany będzie o 17.20 na TVP2. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach chodakowscy w końcu będą mieli powody do świętowania. Aneta i Olek zmierzą się z trudnościami, jakie stawia przed nimi Sowiński, który nie odpuści im za błąd medyczny. Z kolei Kama i Marcin będą musieli stawić czoła podstępnej Elżbiecie, która nie przestanie próbować rozbić ich małżeństwa. Mimo tych przeciwności, w końcu dla obu par zaświeci słońce. Wspólne chwile przy stole i uśmiechy na twarzach zapowiadają długo wyczekiwany, szczęśliwy finał. Jednak czy spokój Chodakowskich potrwa długo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach. W 4228 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15, do obsady dołącza Tamara Arciuch. Aktorka wcieli się w rolę Wioli, drugiej żony Andrzeja Brzozowskiego, który właśnie wrócił do serialu. Wiola, przyjeżdżając z Poznania, gdzie była rektorem uczelni, zmierzy się z kryzysem małżeńskim. Podejrzenia o romans męża z jedną ze studentek prowadzą napięcie w ich relacje. Jednak to nie koniec emocji, bo Wiola skrywa tajemnice, które mogą wpłynąć na życie jej poprzedniczki, Basi. W kolejnych odcinkach widzowie będą świadkami, jak Wiola wynajmuje detektywa, by rozwiązać swoje osobiste problemy. Jej wątek zapowiada się na pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. Już we wrześniu widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy Kamil Biały, bohater serialu, znajdzie się na misji w Kosowie. W 4240 odcinku polscy żołnierze, w tym Kamil, wjadą na minę pułapkę, co doprowadzi do gwałtownego wybuchu. Kamil, ciężko ranny, nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki, przeczuwając, że śmierć jest blisko. Czy czeka go cudowne ocalenie? Angelika, zaniepokojona snem o zmarłej Ani, będzie szukała informacji o losie Kamila. W nowym sezonie to właśnie te dramatyczne wątki będą trzymać widzów w napięciu. Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
1: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą, emocjonalną bombę w nadchodzących jesiennych odcinkach. Martyna i Jakub, ulubieńcy fanów, w końcu wybiorą się na długo wyczekiwaną romantyczną randkę. Ich przyjaźń przekształci się w głębokie uczucie, co z pewnością ucieszy wielu widzów. Detektyw Karski, po rozstaniu z byłą żoną Kasią, dostrzeże w Martynie coś więcej niż tylko przyjaciółkę. Wspólne chwile tej pary mogą jednak zostać zakłócone przez tajemnice z przeszłości. Mroczny sekret Kasi, dotyczący ojcostwa jej dziecka, może wywołać spory skandal. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, kibicując nowej parze. Złoty Chłopak wkracza w emocjonującą fazę. W 317 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 14 na TVP1, rodzina Korchanów staje przed poważnymi wyzwaniami. Ferit zostaje aresztowany, co zmusza Sejran do podjęcia odważnych kroków, by ratować firmę przed upadkiem. Tymczasem Kazim i Esme przenoszą się do rezydencji, by chronić Sunę. Intrygi i tajemnice nie przestają zaskakiwać, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na to pełne emocji spotkanie z tureckimi bohaterami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. To może być test ich dalszej współpracy, a nawet przymiarki do wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, niedawno bronił w Sejmie polityka Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje na zacieśnianie relacji między partiami. Politolodzy sugerują, że wspólna kandydatura w Krakowie to próba połączenia sił w walce o elektorat. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Podczas uroczystości w Białym Domu odbył dwie rozmowy z prezydentem USA. Głównymi tematami były polskie bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza, w tym kwestia stałych baz wojskowych USA w Polsce. Spotkania miały miejsce podczas gali UFC Freedom 250, która zgromadziła ponad 4000 gości. W niedzielę doszło do wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek. Na skrzyżowaniu w miejscowości Smulsko młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wcześniej w Kaliszu odbyła się konwencja PiS, gdzie zaprezentowano część programu nazwanego Planem Czarnka. Dziś w prokuraturze odbyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kurski, były polityk, pojawił się jako świadek i zaprzeczył, jakoby udzielał schronienia Ziobrze w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura bada, czy Kurski pomagał Ziobrze w wyjeździe i ukrywaniu się, ale szczegóły zeznań nie zostały ujawnione. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa. Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy m.in. pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok.
3: W drogeriach i aptekach można znaleźć tanią alternatywę dla drogich kosmetyków do cery problematycznej. Maść z witaminą E, znaną jako witamina młodości, kosztuje zaledwie kilka złotych, a skutecznie wspiera regenerację skóry. Pomaga w redukcji niedoskonałości, nawilża i chroni przed starzeniem. To prosty sposób na poprawę kondycji skóry, szczególnie dla osób z cerą trądzikową.
2: Sól kuchenna może być skutecznym wybielaczem dla szarzejących firanek. Wystarczy dodać 2 łyżki soli do bębna pralki, by przywrócić im śnieżnobiały kolor. To prosty i tani sposób, który nie niszczy delikatnych tkanin. Pranie w temperaturze do 30 stopni i przy niskiej prędkości wirowania dodatkowo chroni materiał przed uszkodzeniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Dziś przyglądamy się znakom zodiaku, które bujają w obłokach. Ryby, wagi, strzelce i raki to prawdziwi marzyciele. Ryby żyją emocjami i wyobraźnią. Wagi marzą o idealnych relacjach. Strzelce pragną wolności, a raki często uciekają w świat wspomnień. Choć czasem wydają się oderwane od rzeczywistości, ich kreatywność i wrażliwość wnoszą do świata magię i głębsze spojrzenie. Nadciąga fala afrykańskich upałów, a synoptycy ostrzegają przed temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Doświadczeni ogrodnicy polecają domowy nawóz ze skórek bananów, aby chronić trawniki przed wysychaniem i chorobami. Wystarczy zalać resztki gorącą wodą i po 2 dniach użyć do podlewania, by cieszyć się gęstą i zdrową murawą. Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Kędzierzyna Marcina Koźla zatrzymali 47-latka, który przez 14 lat ukrywał się za granicą, unikając odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, trafi teraz na 3 lata do zakładu karnego. Zatrzymanie było możliwe dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Policja przypomina, że pomoc w ukrywaniu poszukiwanych to przestępstwo.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Radio Super Express.
1: 8 osób w wieku od 16 do 19 lat rzuciło się na 20-letniego Macieja przed jednym ze sklepów w miejskim parku. Okładali go pięściami, kopali i uderzali tak długo, aż przestał się ruszać. Przerażające nagranie, które otrzymaliśmy od widza programu Pokój Zbrodni, mrozi krew w żyłach. Widać na nim dokładnie przebieg całego zdarzenia. Pokrzywdzony nie miał żadnych szans z tak dużą liczbą agresorów. Trafił do szpitala z bardzo poważnymi obrażeniami, a kilka dni później nadeszły smutne wieści. 20-latek zmarł. Co doprowadziło do tak bezsensownego zabójstwa dokonanego przez grupę nastolatków? Prokuratura ma przed sobą trudne zadanie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Mieszkańcy miejscowości Pisz, która mieści się w województwie warmińsko-mazurskim, od dawna skarżyli się na to, co dzieje się przed całodobowym sklepem w popularnym parku miejskim przy ulicy Warszawskiej. Mówi nam o tym jeden z wiernych widzów programu Pokój Zbrodni, dzięki któremu otrzymaliśmy nagranie z feralnej nocy, kiedy jedna z często rozgrywających się tam bujek doprowadziła do tragedii. Widać, jak jedna osoba w pewnym momencie wyprowadza cios w poszkodowanego. W tym samym momencie grupka jego znajomych rzuciła się na Maćka, relacjonuje świadek. Do zdarzenia doszło dokładnie w piątek, 25 kwietnia 2025 roku, w parku nad rzeką. Rafał Kulongowski, prokurator rejonowy w Piszu, potwierdza, że poszkodowanym jest 20-letni Maciej D., który został zaatakowany przez grupę sprawców w wieku od 16 do 19 lat. Początkowo mówiło się o 7 agresorach, ale niedawno liczba zatrzymanych wzrosła do 8 osób. Tym ostatnim okazał się 17-latek, który zaraz po zdarzeniu uciekł za granicę, lecz za namową adwokata wrócił i oddał się w ręce policji. Monitoring zarejestrował całe zdarzenie. Stąd wiemy, że w 7 sekund doprowadzili Macieja D. na skraj życia i śmierci. Jego stan lekarze określają jako bardzo poważny, a jest to efektem tego, że w wyniku pobicia mężczyzna doznał obrażeń, które skutkowały rozległym krwawieniem między innymi w obrębie głowy, wyliczał Kulongowski w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Przed sklepem, gdzie wezwano służby i karetkę pogotowia, przeprowadzono jeszcze resuscytację krążeniowo-oddechową. Potem pokrzywdzony został zabrany do szpitala. 22-latek wybrał się w tamto miejsce podobnie jak wielu innych młodych ludzi co piątek przed weekendem. Około godziny 22 bez wyraźnego powodu został zaatakowany przez grupę nastolatków, którzy zadawali mu ciosy rękoma po całym ciele, a kiedy upadł na ziemię, kopali go. Po zadaniu ciosów napastnicy pozostawili leżącego na ziemi pokrzywdzonego i uciekli, relacjonują przedstawiciele prokuratury. Maciej D. został przewieziony na SOR szpitala powiatowego w Piszu, gdzie badania wykazały poważne obrażenia jego ciała, w tym między innymi krwawienie wewnątrzczaszkowe. Lekarz Tomasz Rydzewski, wicedyrektor placówki, w rozmowie z TVN-em dodawał, że stan pacjenta był krytyczny i z czasem jeszcze się pogarszał. W badaniach wykazano cechy śmierci mózgowej, a pacjent nie rokował. Mówiło się, że nawet jeśli jakimś cudem przeżyje, to już na zawsze pozostanie niepełnosprawny, praktycznie całkowicie sparaliżowany. Dziś wiemy, że 20-latek przegrał nierówną walkę o dalsze życie. W niedzielę, 11 maja 2025 roku, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie potwierdziła, że Maciej D. nie żyje. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Nie udało się go uratować. Teraz prokuraturę czeka trudne zadanie polegające na ustaleniu motywów działania sprawców, a te, jak udało nam się dowiedzieć, pozostają bardzo niejasne. Wiadomo, że we wspomnianym parku od pewnego czasu gromadzą się grupy młodzieży, które ze sobą rywalizują. Dochodzi tam często do interwencji policji. Anna Szczypczyńska, rzeczniczka prasowa policji w Piszu, mówi, że chodzi głównie o zakłócanie ciszy nocnej, ale park jest dobrze oświetlony i monitorowany, dlatego łatwo odnaleźć sprawców wszelkich incydentów. Nie inaczej było w przypadku skatowania na śmierć Macieja D. Najpierw zatrzymano 7 podejrzanych, później złapana została jeszcze jedna osoba. Podczas przesłuchania nastolatkowie milczeli jak zaklęci.

nie chcieli odpowiadać na pytania i nie przyznawali się do winy. To wszystko, mimo że ich wizerunek utrwalono na nagraniu. Prokurator Kolągowski nie ukrywa, że trudno wskazać motyw działań agresorów, choć niektórzy z zatrzymanych mieli sugerować, że to pokrzywdzony jako pierwszy ich rzekomo sprowokował. Chodziło prawdopodobnie o utarczkę słowną. Potem sprawa wymknęła się spod kontroli. Z kolei świadkowie, którzy zgłosili się do mnie, do programu Pokój Zbrodni, twierdzą, że napastnicy znali się z ofiarą. Nie znam szczegółów czy powodów tego konkretnego pobicia, ale wiem, że oni mieli konflikt ciągnący się od dłuższego czasu, zdradził mój rozmówca. Prokuratura będzie oczywiście badać wszystkie wątki dotyczące tej sprawy i relacji, jakie mogły łączyć pokrzywdzonego z napastnikami. 7 sprawców pobicia 20-latka to mieszkańcy Pisza i Rucianego Nidy. Sąd przychylił się do wniosków dotyczących 4 z nich, więc te konkretne osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Pozostali są na wolności, ale znajdują się pod ścisłą kontrolą służb. W tej grupie jest chłopak, który tego samego dnia odebrał świadectwo ukończenia szkoły średniej i w maju miał pisać maturę, ujawnia prokurator Kolągowski. Innego nieletniego, jednego z najmłodszych, bo 16-latka, śledczy chcieli początkowo umieścić w specjalistycznej placówce, lecz sąd nie wyraził na to zgody. Chłopaka oddano jedynie pod dozór kuratora. Niewykluczone, że w kontekście śmierci pokrzywdzonego zmieni się jednak podejście wymiaru sprawiedliwości wobec podejrzanych i będą oni traktowani surowiej. Tym bardziej, że drugi z 16-latków również dostał tylko kuratora. Na pewno będziemy składać zażalenie na tę decyzję, bo w naszej ocenie rola tego nastolatka w całym zdarzeniu była znacząca, zapowiedziała już prokuratura. Co dość zaskakujące, niedługo po zatrzymaniach w tej sprawie przed budynkami policji i sądu zebrali się demonstranci, którzy jednak nie pikietowali przeciwko przemocy czy w intencji ofiary, a w obronie samych sprawców. Przez jakiś czas zablokowano nawet drogę, wykrzykując w stronę zatrzymanych osób słowa wsparcia. Jeden z internautów sugerował, że w przeszłości to Maciej D. miał latać po mieście z maczetą i prowokować innych, ale mundurowi nie potwierdzają tego typu informacji. Manifestacje w obronie zatrzymanych odbywały się kilkakrotnie przez 2 kolejne dni. Policja podejrzewała, że w pikietach mogą uczestniczyć uczniowie, koledzy oprawców, wobec których nie trzeba było mimo wszystko podejmować żadnych interwencji. Teraz jest już spokój, zapewniają funkcjonariusze. Tymczasem mieszkańcy miejscowości Pisz są oburzeni takim obrotem spraw. Nie może być tak, że chuliganka robi manify w obronie patologii, zamiast wesprzeć rodzinę ofiary, pisali w mediach społecznościowych. W związku z tym wszystkim ktoś postanowił skrzyknąć ludzi sprzeciwiających się agresji i zorganizować kontrmanifestację. W środę 30 kwietnia 2025 roku o godzinie 18 Piszanie zebrali się w parku, gdzie brutalnie pobito Macieja i zaprotestowali przeciwko przemocy oraz obojętności. Zjednoczmy się w głośnym nie dla zagarnięcia parku chuligance i przemocy. Załóż białą koszulę, kurtkę lub sweter. Zapraszam Ciebie, Piszanka, matka i babcia, napisała jedna z mieszkanek, która była spontaniczną organizatorką wydarzenia. Taki marsz faktycznie się odbył. Uczestniczyła w nim młodzież, nauczyciele oraz rodziny z dziećmi. Przeszli solidarnie obraną ścieżką, a przez megafon niosły się takie hasła jak stop przemocy czy stop agresji. To nie jest tylko Pisz. Przemoc czai się wszędzie, powiedziała w rozmowie z Faktem pani Bożena, organizatorka wydarzenia. Młodzi nie mają dziś przestrzeni. Troszczymy się o maluchy, myślimy o seniorach, a dojrzewająca młodzież zostają sami, bez oferty, bez wsparcia. Agresja rośnie w nich jak bomba i potem wystarczy impuls, tłumaczyła kobieta. Prokuratura rejonowa w Piszu poinformowała już o zarzutach wobec oprawców 20-letniego Macieja. 17-letni Leon H., Wojciech S., Dominik B. i Karol G. oraz 18-letni Aleksander P. mają odpowiedzieć za to, że działając wspólnie i w porozumieniu brali udział w pobiciu pokrzywdzonego. Zdaniem śledczych znaleźli się wśród osób, które zadawały mu uderzenia rękoma i kopały po całym ciele, w wyniku czego 20-latek doznał obrażeń ciała w postaci m.in. rozległego krwawienia podpajęczynówkowego i krwawienia do układu komorowego. W tamtym czasie, gdy Maciej D. jeszcze żył, groziła im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Teraz ta kwalifikacja się zmieni. Prawdopodobnie na pobicie ze skutkiem śmiertelnym, więc maksymalna wysokość kary wzrośnie do 15 lat więzienia. Prokuratura zapowiada, że sprawa jest rozwojowa, a kolejne zatrzymania i zarzuty jeszcze dla innych osób nie są wykluczone. Śledztwo, a później proces potrwają zapewne wiele miesięcy. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa szykuje się na muzyczną bombę. Już 17 czerwca na Warsaw Music Festival wystąpią legendarni Black Eyed Peas. To będzie prawdziwa uczta dla fanów, którzy pamiętają ich hity, takie jak Where is the Love czy Boom Boom Pow. Festiwal, który po raz pierwszy zawita do stolicy, obiecuje połączyć różne pokolenia i brzmienia, a Black Eyed Peas będą jedną z głównych atrakcji. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą muzyki? Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków? W miniony piątek pożegnaliśmy Janusza Michałowskiego, aktora, którego pamiętamy z kultowych ról w Seks Misji i Wabanku. Ostatnie lata życia spędził w cieniu tęsknoty za swoją żoną, Izabellą Cywińską, która była nie tylko jego miłością, ale i inspiracją. Ich związek, trwający od lat 70., był przykładem harmonii, choć nie przynosił pracy do domu. Teraz, jak to się mówi, są już razem, a my pozostajemy z ich wspomnieniami. Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Z Rio de Janeiro docierają smutne wieści. Oliver Tree, amerykański muzyk, który zdobył serca milionów fanów na całym świecie, zginął w katastrofie lotniczej. Artysta, znany z hitów Miss You i Life Goes On, miał wkrótce rozpocząć globalną trasę koncertową. Niestety, jego plany przerwała tragedia, pozostawiając fanów w żalu i niedowierzaniu.
1: Świat seriali stracił dziś jedną z najjaśniejszych gwiazd, Anne Shedden. Niezapomniana Kate Tanner z kultowego Alfa odeszła w wieku 77 lat. Aktorka, która przez lata bawiła nas swoim humorem i cierpliwością do kosmicznych wybryków, pozostawiła po sobie nie tylko rodzinę, ale i rzesze fanów. Choć przyczyna śmierci nie została ujawniona, jedno jest pewne. Jej energia i miłość do małych psów pozostaną z nami na zawsze.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasków fleszy można znaleźć prawdziwą miłość? Gamo Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamo znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piotr Mosak, znany ekspert od miłości z ślubu od pierwszego wejrzenia, postanowił wziąć na warsztat fenomen Love is Blind Polska. W rozmowie z Pauliną Mikułą stwierdził, że można zakochać się w głosie czy tekście, co brzmi jak przepis na miłość w erze podcastów. A co z pytaniami typu iPhone czy Android? Mosak twierdzi, że to nie są błahe kwestie, ale pytania o hierarchię wartości, które mogą uratować nas przed randkowym fiaskiem. Cóż, kto by pomyślał, że wybór smartfona może być kluczem do serca? Morrissey, znany z kontrowersji i ostrych wypowiedzi, tym razem sam padł ofiarą skandalu. Okazuje się, że 9 osób podszywało się pod niego w sieci, nawołując fanów do politycznych działań. Co ciekawe, jedna z tych osób miała być związana z otoczeniem The Smiths. Morrissey, technologiczny outsider, nigdy nie miał smartfona ani profili w mediach społecznościowych, więc tożsamość w sieci to dla niego czysta abstrakcja. Na szczęście już w lipcu 2026 roku Morrissey zagra w Warszawie, a fani będą mogli zobaczyć go na żywo, bez obaw o fałszywe profile. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdell dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdell zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty. Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Po latach przerwy i smutnych pożegnaniach z niektórymi aktorami na planie pojawi się plejada znanych twarzy, w tym Cezary Żak i Ilona Ostrowska. Twórcy obiecują rozwinięcie niedokończonych wątków, a wśród nowych twarzy pojawi się Daniel Olbrychski, co wywołało mieszane reakcje. Czy nowa odsłona Rancha powtórzy sukces oryginału? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 12 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwają przygotowania do warszawskich targów obronnych, które odbędą się 20 czerwca w Expo 21. Ponad 100 wystawców zaprezentuje nowoczesny sprzęt wojskowy i policyjny, w tym czołgi Abrams i transportery Rosomak. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, a także zobaczyć pokazy ratownictwa chemicznego. To wyjątkowa okazja, by z bliska poznać pracę służb mundurowych.
2: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 575 w Nowej Małej Wsi. W niedzielę wieczorem samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 48-letnia kobieta kierująca pojazdem zginęła na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny tego zdarzenia. Kraków planuje połączenie szpitala Narutowicza z 5. Wojskowym Szpitalem Klinicznym, tworząc Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Celem jest ratowanie zadłużonego szpitala i poprawa jakości opieki medycznej. Mieszkańcy obawiają się jednak o przyszłość pracowników i możliwą likwidację jednego z oddziałów ratunkowych. Ostateczna decyzja zapadnie pod koniec czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rabka Zdrój, znane uzdrowisko w Małopolsce, kryje mroczne tajemnice z przeszłości. W latach 80. dzieci przebywające tam na leczeniu doświadczały trudnych warunków, które dziś budzą grozę. Wspomnienia z tamtych czasów opisuje Beata Chomontowska w książce Miasto Dzieci Świata. Obecnie opieka w uzdrowisku jest znacznie lepsza, zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i komfort. Już w sobotę, 20 czerwca, mieszkańcy Śląska będą mogli wziąć udział w Dniu Nowej Energii organizowanym przez Tauron. W Chorzowie i Gliwicach czeka mnóstwo atrakcji, w tym spektakle, animacje i sportowe emocje. W Chorzowie, w Tauron Parku Śląskim, od 11 do 19 dzieci i dorośli będą mogli uczestniczyć w grach, zabawach i pokazach. W Gliwicach, między 10 a 16, odbędzie się Tauron Street Energy Battle z pokazami tanecznymi i turniejem koszykarskim. To doskonała okazja na aktywne spędzenie czasu z rodziną.
1: Racibórz, historyczna stolica Górnego Śląska, zachwyca bogactwem zabytków. Wśród nich znajduje się Zamek Książąt Raciborskich z kaplicą nazywaną perłą śląskiego gotyku. Miasto, położone nad Odrą, pełniło niegdyś funkcję portową, a dziś jest siedzibą wielu instytucji. Racibórz to także miejsce pełne zieleni, z 5 parkami i jedną z najdłuższych alei leszczyny tureckiej w Polsce. Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Roberta Karelusa, byłego rzecznika prasowego prezydenta Świnoujścia. Karelus przez lata był kluczową postacią w komunikacji Urzędu Miasta, a także naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zmarł w wieku 64 lat, pozostawiając po sobie trwały ślad w lokalnej społeczności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, po wielu kontrowersjach, wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury.
2: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Prachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 13 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 13 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w trzech różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą.
1: Coraz więcej Polaków marzy o pracy z dowolnego miejsca na świecie. Badania pokazują, że aż 69% pracowników wolałoby ten przywilej niż dodatkowe dni urlopu. Workation, czyli połączenie pracy z wyjazdem, zyskuje na popularności. Polacy najczęściej wybierają rodzime góry i jeziora zamiast egzotycznych plaż. Eksperci podkreślają, że elastyczność staje się kluczowym atutem w walce o pracowników. Firmy, które umożliwią pracę z różnych miejsc, mogą zyskać przewagę na rynku.
2: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się na intensywne lato. Liczba skarg dotyczących umów cywilnoprawnych i kontraktów typu business to business gwałtownie wzrosła. Od 8 lipca inspektorzy zyskają nowe uprawnienia, co pozwoli im przekształcać pozorne umowy w etaty. W planach jest kilka tysięcy kontroli, głównie na podstawie zgłoszeń od pracowników. Pracodawcy, którzy oferują tak zwane śmieciówki, mogą mieć poważne problemy. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarbówka połączą siły, by skuteczniej walczyć z nieprawidłowościami.
1: Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukces, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Bydgoszczy. Małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński stanie przed trudnym wyborem, gdyż jego przyjaciółka Agnes, która nie może mieć dzieci, zbyt mocno związała się z jego synem Antosiem. Paweł zdecyduje się ograniczyć jej obecność w życiu chłopca, by uniknąć emocjonalnych komplikacji. Agnes, choć początkowo niechętna, z czasem zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Zduński, mimo wdzięczności za jej pomoc, będzie szukał nowej opiekunki dla Antosia. Jesienią widzowie zobaczą, jak Paweł zmierzy się z nowymi wyzwaniami i niespodziewanymi, które przyniesie mu los. Czy Agnes i Paweł znajdą wspólną drogę? Czy ich relacja zmieni się na zawsze? Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4241, który zobaczymy jesienią, Bartek Miedzianowski zacznie unikać wspólnej przeprowadzki z Iloną. Zakochana lekarka nie zrozumie nagłej zmiany decyzji partnera. W jej głowie pojawią się pierwsze podejrzenia. W odcinku 4242 prawda wyjdzie na jaw. Bartek przyzna się Ilonie do chwili słabości z byłą żoną, Emilką. Ilona będzie zdruzgotana tym wyznaniem. Tymczasem Emilka w rozmowie z przyjaciółką Martą zastanawia się nad swoimi uczuciami do Bartka. Czy dawni małżonkowie dostaną od losu kolejną szansę? Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W odcinku 4242, który pojawi się po wakacyjnej przerwie na Polsacie, Angelika zmierzy się z dramatycznymi wydarzeniami. Jej ukochany, Kamil, zaginął po eksplozji w Kosowie, a dziewczyna nie może uzyskać żadnych informacji. W desperacji zwróci się o pomoc do swojego ojca, Bolesława, który postawi jej twardy warunek. Angelika będzie musiała zeznawać przeciwko swojej matce w sprawie rozwodowej. Czy zdecyduje się na ten krok, by ratować Kamila? Nowy sezon obiecuje pełne napięcia i emocji chwile. W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Krystyny Nowoła, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Ajse żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nesse. Ainur zostaje schwytana przez Tefika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Kansel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 416 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Jimena odkrywa w hangarze kompromitujące zdjęcia, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Abel decyduje się na publiczne wyznanie, ujawniając kłamstwo Jimeny o ciąży, co daje Manuelowi podstawy do unieważnienia małżeństwa. Pelayo wyznaje Katalinie swoją przeszłość związaną z handlem bronią, a Don Romulo podejmuje ważne decyzje dotyczące pałacu. Relacje między mieszkańcami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana odkrywa tajemnice swojej rodziny. W obsadzie m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro. Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 128 odcinku Cichan podejmuje odważną decyzję, by porzucić przeszłość i zacząć nowy rozdział z ukochaną Hanser. Tymczasem Deria staje w obliczu trudności, tracąc pracę i wsparcie. Sinem spotyka się z Melichem, co może przynieść nowe zwroty akcji. Jonka niespodziewanie pojawia się w domu Derii, co tylko dodaje napięcia. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o 17:20 na TVP2. To opowieść o miłości, poświęceniu i walce o szczęście w cieniu rodzinnych tajemnic.
0: 318 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas pełna napięcia akcja. Seyran podejmuje ryzykowną misję pod osłoną nocy, by odzyskać cenną pamiątkę po Nestorze rodu Korchanów. Jej działania mogą stać się początkiem nowego projektu zawodowego. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy zeznania jednego z pracowników zagrażają pozycji wielkiej pani. Tymczasem Ferit i Abidin intensywnie współpracują z prokuratorem, by zamknąć śledztwo. Sadik składa obciążające zeznania, a Karam planuje zemstę. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o niezależność.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, spotkał się z Donaldem Trumpem podczas gali UFC Freedom 250 w Waszyngtonie. Krótkie, ale znaczące spotkanie miało miejsce na południowym trawniku Białego Domu i zostało zarejestrowane przez kamery. Choć rozmowa była nieoficjalna, jej znaczenie może być istotne w kontekście rozmów o bezpieczeństwie Polski i obecności amerykańskich wojsk w Europie. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a nagranie ze spotkania szybko obiegło świat.
3: Sprawa odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Prezydent Karol Nawrocki, mimo posiedzenia kapituły orderu, nie podjął jeszcze decyzji. Były minister Jacek Czaputowicz ostrzega, że odebranie orderu mogłoby wywołać międzynarodowy skandal i zaszkodzić pozycji Polski. Decyzja w tej sprawie nadal jest oczekiwana.
2: Polska dąży do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na jej terytorium. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, ujawnił, że Warszawa chce, by w Polsce przebywało od 11 do 15 tysięcy wojskowych z USA. Obecnie Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy żołnierzy, a były prezydent Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy. Rozmowy w tej sprawie nadal trwają.
3: Tragedia w Brazylii. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów zginęła 28-letnia Weronika Czujan. Kobieta osłoniła swoich synów przed odłamkami, ratując im życie. Jeden z chłopców jest poważnie ranny, a ich babcia straciła nogę. Weronika została pochowana w Żytomierzu, a jej historia poruszyła media na całym świecie. Mariusz Borg-Hoiby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Dokument ma zostać podpisany 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział swoją obecność na ceremonii podpisania. Na Przesmyku Suwalskim rozpoczynają się duże ćwiczenia wojskowe Dzielny Dzik 26. Od 16 do 26 czerwca żołnierze z Polski, Litwy i Francji będą doskonalić współpracę w ramach NATO. Mieszkańcy Warmii i Mazur mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów na drogach. Armia apeluje o ostrożność i unikanie publikacji zdjęć oraz informacji o ruchach wojsk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Cyberprzestrzeń stała się kluczowym polem działań wojennych NATO, co podkreślono podczas Forum CyberSec 2026 w Katowicach. Eksperci zwracają uwagę na rosnące zagrożenia związane z cyberatakami, które mogą być równie groźne jak tradycyjne ataki zbrojne. Wskazano na potrzebę aktywnej obrony i współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną. Dyskutowano także o przyszłych wyzwaniach, takich jak komputery kwantowe, które mogą złamać obecne systemy kryptograficzne.
2: Dziś w Warszawie doszło do ważnej zmiany na czele dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Karol Molenda przekazał obowiązki generałowi Mariuszowi Chmielewskiemu. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił znaczenie tej formacji w obliczu rosnącej liczby cyberataków na Polskę. Generał Molenda, doceniony na arenie międzynarodowej, obejmie teraz stanowisko doradcy strategicznego w NATO.
3: Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki. Po zakończeniu prania warto od razu wyjąć ubrania i dokładnie je strzepnąć przed rozwieszeniem. Porzeczki w polskich ogrodach potrzebują w czerwcu wsparcia, by obficie owocować. Doświadczeni ogrodnicy polecają naturalny nawóz z obierek ziemniaczanych. Wystarczy zalać je gorącą wodą, a po ostudzeniu podlewać krzewy. To prosty sposób na zdrowe i soczyste owoce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble pozostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć. Do Polski zbliża się fala upałów, która może być groźna dla roślin ogrodowych, zwłaszcza hortensji. Synoptycy przewidują, że od 20 czerwca temperatury mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza, co grozi przesuszeniem ziemi. Aby chronić hortensje, zaleca się ściółkowanie i regularne podlewanie, najlepiej rano lub wieczorem. To pomoże utrzymać wilgoć w glebie i zapewni roślinom zdrowy rozwój.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Finalistki Miss Polski 2026. Zamiast ćwiczyć uśmiechy przed lustrem, zwiedzają Sri Lankę. Egzotyczne safari, majestatyczna Sigiriya i turkusowe plaże. Brzmi jak wakacje marzeń, ale to przecież ciężka praca. Ministerstwo Turystyki Sri Lanki zaprosiło je na 10-dniowy pobyt, by mogły poznać kulturę i tradycje wyspy. Ciekawe, czy po takiej przygodzie korona będzie jeszcze bardziej błyszczeć. Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Dawid Ogrodnik, nasz polski kameleon, obchodzi dziś swoje 40 urodziny. Od chłopaka z klarnetem z Wągrowca do aktorskiej legendy, jego kariera to prawdziwy rollercoaster metamorfoz. Zagrał wszystko, od Tomasza Beksińskiego po buntowniczego nauczyciela. A każda rola to nowa twarz i nowa energia. Nie obyło się bez skandali i trudnych wyznań, ale to tylko dodaje pikanterii jego historii. Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Rafał Cieszyński, znany aktor, obchodził swoje 50. urodziny w iście hollywoodzkim stylu. Jego żona, Alżbeta Lęska, zorganizowała przyjęcie niespodziankę, które wymagało aż 2 miesięcy tajnych przygotowań i zaangażowania ponad 100 osób. Pogoda, która miała być kapryśna, postanowiła jednak współpracować i podarowała słońce na ten wyjątkowy dzień. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką ekipą do organizacji urodzin, ale jak widać, dla Rafała nie ma rzeczy niemożliwych. Na gali Woman Power, moc kobiety, znane osobistości show biznesu, jak zwykle przyciągnęły uwagę swoimi modowymi wyborami. Katarzyna Cichopek postawiła na krwisto-czerwoną sukienkę, która idealnie współgrała z jej pomadką, a Barbara Kurdej-Szatan skradła show swoimi efektownymi szpilkami. Maja Chyży z kolei zaszokowała odważnym wycięciem w czarnej kreacji. Jak widać, moda wciąż jest polem bitwy, gdzie każda stylizacja może być albo triumfem, albo klęską.
1: Paulina Smaszcz, znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu, z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, lidera strachów na lachy i piżamy porno. Muzyk zdradza, że jego sukcesy muzyczne przypłacił depresją, a piosenka Dzień dobry, kocham cię, mimo krytyki ekspertów, to jego komercyjny hit. Grabarz opowiada też o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak kocioł czarownic odpowiedział mu transparentem. Wspomina również o rodzinnej historii ucieczki przed UPA, co dodaje rozmowie wyjątkowego tonu. Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat z Cool Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości. Zespół, który zadebiutował w 2021 roku, szykuje się do wydania trzeciej płyty, a ich muzyka wciąż jest jak rozpędzona supernowa, pełna emocji i buntu. Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane już podbił brytyjskie listy przebojów. A jakby tego było mało, pojawi się gościnnie na nowej płycie The Rolling Stones? Kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak głośny, że aż trudno go usłyszeć?
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został właśnie uhonorowany orderem Imperium Brytyjskiego. Król docenił jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. Jakby tego było mało, Iommi pracuje nad nowym solowym albumem, pierwszym od 20 lat. Wygląda na to, że nawet w wieku 78 lat nie zamierza zwalniać tempa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą podobnie 12 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas obchodów 120-lecia Krakowi doszło do incydentu na Wawelu. Kibice wywiesili flagi i odpalili race, co zakłóciło porządek publiczny. Policja wylegitymowała 125 osób, a 3 z nich ukarano mandatami. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu i ustalenie świadków zdarzenia. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce-Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody. W Szczecinie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego 37-letni Adam B. odpowie przed sądem za zabójstwo. W grudniu 2024 roku podczas alkoholowej awantury zadał on śmiertelny cios nożem swojemu współlokatorowi. Prokuratura ustaliła, że obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Adam B., który wcześniej był karany, nie przyznał się do winy i grozi mu kara dożywocia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś zmarł Robert Karelus, wieloletni rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Miał 64 lata. Karelus przez lata był twarzą świnoujskiego magistratu, odpowiadając za kontakty z mediami i informowanie o kluczowych inwestycjach. Jego działalność na rzecz miasta pozostanie w pamięci mieszkańców jako symbol oddania i profesjonalizmu.
1: Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku. W powiecie augustowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Kilkumiesięczne niemowlę wypadło lub zostało wyrzucone z wózka i trafiło do szpitala. Policja zatrzymała rodziców dziecka, a prokuratura prowadzi śledztwo. Szczegóły sprawy są na razie nieznane.
2: W Białymstoku doszło do dramatycznego wypadku na działce. Pan Henryk Pietrowski, 72-letni senior, doznał poważnego urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się podczas pracy w ogrodzie. Dzięki skomplikowanym operacjom i nowoczesnej technologii, lekarze zdołali uratować jego życie. Po 1,5 miesiąca od wypadku pan Henryk powoli wraca do zdrowia i z pomocą fizjoterapeutów zaczyna się poruszać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. Tragiczny wypadek w Twardogórze. 11-letnia dziewczynka, która 7 czerwca wypadła z okna na trzecim piętrze, zmarła w szpitalu. Mimo że początkowo była przytomna, jej stan szybko się pogorszył. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, które najprawdopodobniej było nieszczęśliwym wypadkiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jako aktualny mistrz Europy, jest jednym z faworytów nadchodzącego mundialu. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla, że Hiszpanie mają szansę na zdobycie tytułu mistrza świata. Szczególną uwagę zwraca na młodego Lamina Yamala, który może stać się gwiazdą turnieju. Hiszpania zmierzy się w grupie z Republiką Zielonego Przylądka, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Na stadionie Mercedes-Benz w Atlancie trwa emocjonujące spotkanie między Hiszpanią a Wyspami Zielonego Przylądka w ramach Mundialu 2026. Po pierwszej połowie wynik to 0-0, a Hiszpania dominuje w posiadaniu piłki z wynikiem 67%. Wyspy Zielonego Przylądka otrzymały jedną żółtą kartkę, a Hiszpania oddała jeden celny strzał.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Tunezja zwolniła selekcjonera Sabri Lamouchiego po dotkliwej porażce 1-5 ze Szwecją na Mistrzostwach Świata. To pierwsza taka zmiana w tegorocznym turnieju, a decyzja zapadła błyskawicznie. Przed Tunezyjczykami jeszcze mecze z Holandią i Japonią, które mogą być jeszcze trudniejsze. Lamouchi dołączył do nielicznego grona trenerów, którzy stracili pracę po jednym meczu mundialu. Maja Chwalińska po znakomitym występie w Roland Garros przygotowuje się do Wimbledonu. Polka awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, ale nadal nie wiadomo, czy otrzyma dziką kartę na londyński turniej. Chwalińska zrobiła dobre wrażenie na Brytyjczykach swoją skromnością i sama napisała list z prośbą o przepustkę. Decyzja organizatorów może być zaskakująca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka. Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Express. W Poznaniu ruszył tenisowy turniej Enea Poznań Open, przyciągając zawodników znanych z wielkoszlemowych rozgrywek. Na kortach zobaczymy m.in. ubiegłorocznego triumfatora Maxa Kaśnikowskiego oraz faworytów, takich jak Aleksandr Szewczenko i Jan Choiński. Dodatkową atrakcją jest strefa równowagi mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak, gdzie młodzi sportowcy mogą czerpać z doświadczeń mistrzów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda w czerwcu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W odcinku 127, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 17.20 na TVP2, Hancer stanie w ogniu oskarżeń, a przedsiębiorstwo Cichana zmierzy się z kryzysem. Następnego dnia, 23 czerwca, w odcinku 128, Cichan podejmie decyzję o zerwaniu kontaktów z Nusretem. Aderia straci pracę. W środę, 24 czerwca, w odcinku 129, Cichan i Hancer rozpoczną nowe życie z dala od matki. W czwartek, 25 czerwca, w odcinku 130, Bejza odkryje tajemnicę Cichana, włamując się do jego domu. Piątkowy odcinek 131, 26 czerwca, przyniesie śmiertelne niebezpieczeństwo, gdy Bejza spróbuje doprowadzić do tragedii w letnim domu Hancer i Cichana. Finał tygodnia, 27 czerwca, w odcinku 132, pokaże dramatyczne porwanie Hancer przez Bejzę. Każdy odcinek emitowany będzie o 17.20 na TVP2. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach chodakowscy w końcu będą mieli powody do świętowania. Aneta i Olek zmierzą się z trudnościami, jakie stawia przed nimi Sowiński, który nie odpuści im za błąd medyczny. Z kolei Kama i Marcin będą musieli stawić czoła podstępnej Elżbiecie, która nie przestanie próbować rozbić ich małżeństwa. Mimo tych przeciwności, w końcu dla obu par zaświeci słońce. Wspólne chwile przy stole i uśmiechy na twarzach zapowiadają długo wyczekiwany, szczęśliwy finał. Jednak czy spokój Chodakowskich potrwa długo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach. W 4228 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15, do obsady dołącza Tamara Arciuch. Aktorka wcieli się w rolę Wioli, drugiej żony Andrzeja Brzozowskiego, który właśnie wrócił do serialu. Wiola, przyjeżdżając z Poznania, gdzie była rektorem uczelni, zmierzy się z kryzysem małżeńskim. Podejrzenia o romans męża z jedną ze studentek prowadzą napięcie w ich relacje. Jednak to nie koniec emocji, bo Wiola skrywa tajemnice, które mogą wpłynąć na życie jej poprzedniczki, Basi. W kolejnych odcinkach widzowie będą świadkami, jak Wiola wynajmuje detektywa, by rozwiązać swoje osobiste problemy. Jej wątek zapowiada się na pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. Już we wrześniu widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy Kamil Biały, bohater serialu, znajdzie się na misji w Kosowie. W 4240 odcinku polscy żołnierze, w tym Kamil, wjadą na minę pułapkę, co doprowadzi do gwałtownego wybuchu. Kamil, ciężko ranny, nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki, przeczuwając, że śmierć jest blisko. Czy czeka go cudowne ocalenie? Angelika, zaniepokojona snem o zmarłej Ani, będzie szukała informacji o losie Kamila. W nowym sezonie to właśnie te dramatyczne wątki będą trzymać widzów w napięciu. Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
1: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą, emocjonalną bombę w nadchodzących jesiennych odcinkach. Martyna i Jakub, ulubieńcy fanów, w końcu wybiorą się na długo wyczekiwaną romantyczną randkę. Ich przyjaźń przekształci się w głębokie uczucie, co z pewnością ucieszy wielu widzów. Detektyw Karski, po rozstaniu z byłą żoną Kasią, dostrzeże w Martynie coś więcej niż tylko przyjaciółkę. Wspólne chwile tej pary mogą jednak zostać zakłócone przez tajemnice z przeszłości. Mroczny sekret Kasi, dotyczący ojcostwa jej dziecka, może wywołać spory skandal. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, kibicując nowej parze. Złoty chłopak wkracza w emocjonującą fazę. W 317 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 14 na TVP1, rodzina Korchanów staje przed poważnymi wyzwaniami. Ferit zostaje aresztowany, co zmusza Sejran do podjęcia odważnych kroków, by ratować firmę przed upadkiem. Tymczasem Kazim i Esme przenoszą się do rezydencji, by chronić Sunę. Intrygi i tajemnice nie przestają zaskakiwać, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na to pełne emocji spotkanie z tureckimi bohaterami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Podczas uroczystości w Białym Domu odbył dwie rozmowy z prezydentem USA. Głównymi tematami były polskie bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza, w tym kwestia stałych baz wojskowych USA w Polsce. Spotkania miały miejsce podczas gali UFC Freedom 250, która zgromadziła ponad 4000 gości. W niedzielę doszło do wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek. Na skrzyżowaniu w miejscowości Smulsko młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wcześniej w Kaliszu odbyła się konwencja PiS, gdzie zaprezentowano część programu nazwanego Planem Czarnka. Dziś w prokuraturze odbyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kurski, były polityk, pojawił się jako świadek i zaprzeczył, jakoby udzielał schronienia Ziobrze w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura bada, czy Kurski pomagał Ziobrze w wyjeździe i ukrywaniu się, ale szczegóły zeznań nie zostały ujawnione. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, potwierdził plany założenia nowej partii politycznej. Ma to być ugrupowanie liberalne, gospodarczo, proeuropejskie i wolnościowe, które wypełni lukę między lewicą a ewentualnym blokiem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Petru chce, by jego partia była bardziej pragmatyczna niż Konfederacja, a także planuje zmiany na poziomie Unii Europejskiej, w tym ograniczenie biurokracji i większy luz w regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji. To już trzecie ugrupowanie, które polityk zamierza stworzyć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa.
3: Cięte róże mogą cieszyć oko znacznie dłużej dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy regularnie zmieniać wodę i dodać do niej pół szklanki Sprite'a, co przedłuży ich świeżość. Ważne jest także przycinanie łodyg pod skosem i unikanie róż z oznakami przekwitania. Dzięki tym trikom kwiaty będą piękną ozdobą na dłużej.
2: Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy m.in. pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok.
3: W drogeriach i aptekach można znaleźć tanią alternatywę dla drogich kosmetyków do cery problematycznej. Maść z witaminą E, znaną jako witamina młodości, kosztuje zaledwie kilka złotych, a skutecznie wspiera regenerację skóry. Pomaga w redukcji niedoskonałości, nawilża i chroni przed starzeniem. To prosty sposób na poprawę kondycji skóry, szczególnie dla osób z cerą trądzikową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Dziś przyglądamy się znakom zodiaku, które bujają w obłokach. Ryby, wagi, strzelce i raki to prawdziwi marzyciele. Ryby żyją emocjami i wyobraźnią. Wagi marzą o idealnych relacjach. Strzelce pragną wolności, a raki często uciekają w świat wspomnień. Choć czasem wydają się oderwane od rzeczywistości, ich kreatywność i wrażliwość wnoszą do świata magię i głębsze spojrzenie. Nadciąga fala afrykańskich upałów, a synoptycy ostrzegają przed temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Doświadczeni ogrodnicy polecają domowy nawóz ze skórek bananów, aby chronić trawniki przed wysychaniem i chorobami. Wystarczy zalać resztki gorącą wodą i po dwóch dniach użyć do podlewania, by cieszyć się gęstą i zdrową murawą. Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Kędzierzyna Koźla zatrzymali 47-latka, który przez 14 lat ukrywał się za granicą, unikając odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, trafi teraz na 3 lata do zakładu karnego. Zatrzymanie było możliwe dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Policja przypomina, że pomoc w ukrywaniu poszukiwanych to przestępstwo.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa szykuje się na muzyczną bombę. Już 17 czerwca na Warsaw Music Festival wystąpią legendarni Black Eyed Peas. To będzie prawdziwa uczta dla fanów, którzy pamiętają ich hity, takie jak Where is the Love czy Boom Boom Pow. Festiwal, który po raz pierwszy zawita do stolicy, obiecuje połączyć różne pokolenia i brzmienia, a Black Eyed Peas będą jedną z głównych atrakcji.

0: Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą muzyki? W miniony piątek pożegnaliśmy Janusza Michałowskiego, aktora, którego pamiętamy z kultowych ról w Seksmisji i Wabanku. Ostatnie lata życia spędził w cieniu tęsknoty za swoją żoną, Izabellą Cywińską, która była nie tylko jego miłością, ale i inspiracją. Ich związek, trwający od lat 70., był przykładem harmonii, choć nie przynosił pracy do domu. Teraz, jak to się mówi, są już razem, a my pozostajemy z ich wspomnieniami. Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie. W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu dwóch helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Krzysztof Gojdź, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojdź nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojdź nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plamabaenacką. Świat seriali stracił dziś jedną z najjaśniejszych gwiazd. Anne Shedden, niezapomniana Kate Tanner z kultowego Alfa, odeszła w wieku 77 lat. Aktorka, która przez lata bawiła nas swoim humorem i cierpliwością do kosmicznych wybryków, pozostawiła po sobie nie tylko rodzinę, ale i rzesze fanów. Choć przyczyna śmierci nie została ujawniona, jedno jest pewne. Jej energia i miłość do małych psów pozostaną z nami na zawsze.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasków fleszy można znaleźć prawdziwą miłość? Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamow znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Piotr Mosak, znany ekspert od miłości z ślubu od pierwszego wejrzenia, postanowił wziąć na warsztat fenomen Love is Blind Polska. W rozmowie z Pauliną Mikułą stwierdził, że można zakochać się w głosie czy tekście, co brzmi jak przepis na miłość w erze podcastów. A co z pytaniami typu iPhone czy Android? Mosak twierdzi, że to nie są błahe kwestie, ale pytania o hierarchię wartości, które mogą uratować nas przed randkowym fiaskiem. Cóż, kto by pomyślał, że wybór smartfona może być kluczem do serca? Aleksandra Adamska, prawdziwy kameleon polskiego show biznesu, obchodzi dziś 36. urodziny. Od skromnych początków na deskach teatru do roli, która wystrzeliła jej karierę w kosmos, Adamska udowadnia, że metamorfoza to jej drugie imię. Z aktorki drugoplanowej stała się ikoną stylu i jedną z najpopularniejszych twarzy w kraju. A wszystko to przy zachowaniu tajemniczego życia prywatnego, które tylko podsyca ciekawość fanów. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdell dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdell zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty. Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Po latach przerwy i smutnych pożegnaniach z niektórymi aktorami na planie pojawi się plejada znanych twarzy, w tym Cezary Żak i Ilona Ostrowska. Twórcy obiecują rozwinięcie niedokończonych wątków, a wśród nowych twarzy pojawi się Daniel Olbrychski, co wywołało mieszane reakcje. Czy nowa odsłona Rancha powtórzy sukces oryginału? Czas pokaże.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 575 w Nowej Małej Wsi. W niedzielę wieczorem samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 48-letnia kobieta kierująca pojazdem zginęła na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny tego zdarzenia. W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Kraków planuje połączenie Szpitala Narutowicza z 5. Wojskowym Szpitalem Klinicznym, tworząc Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Celem jest ratowanie zadłużonego szpitala i poprawa jakości opieki medycznej. Mieszkańcy obawiają się jednak o przyszłość pracowników i możliwą likwidację jednego z oddziałów ratunkowych. Ostateczna decyzja zapadnie pod koniec czerwca.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rabka Zdrój, znane uzdrowisko w Małopolsce, kryje mroczne tajemnice z przeszłości. W latach 80. dzieci przebywające tam na leczeniu doświadczały trudnych warunków, które dziś budzą grozę. Wspomnienia z tamtych czasów opisuje Beata Chomontowska w książce Miasto Dzieci Świata. Obecnie opieka w uzdrowisku jest znacznie lepsza, zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i komfort. Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu.
2: Racibórz, historyczna stolica Górnego Śląska, zachwyca bogactwem zabytków. Wśród nich znajduje się zamek książąt raciborskich z kaplicą nazywaną perłą śląskiego gotyku. Miasto, położone nad Odrą, pełniło niegdyś funkcję portową, a dziś jest siedzibą wielu instytucji. Racibórz to także miejsce pełne zieleni, z 5 parkami i jedną z najdłuższych alei leszczyny tureckiej w Polsce. Wczasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Roberta Karelusa, byłego rzecznika prasowego prezydenta Świnoujścia. Karelus przez lata był kluczową postacią w komunikacji Urzędu Miasta, a także naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zmarł w wieku 64 lat, pozostawiając po sobie trwały ślad w lokalnej społeczności. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, po wielu kontrowersjach, wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami.
1: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie także 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, a we Wrocławiu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska rekomenduje Polsce wprowadzenie podatku katastralnego, który opierałby się na wartości nieruchomości, a nie na jej powierzchni. Choć rząd zapewnia, że nie planuje takich zmian, w Sejmie czeka już projekt ustawy, który mógłby zmienić obecny system. Nowa danina mogłaby znacząco podnieść koszty dla właścicieli mieszkań, co budzi obawy. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do wzrostu czynszów, jeśli właściciele będą przerzucać koszty na najemców. Na razie brak decyzji o wprowadzeniu tego podatku, ale temat zyskuje na znaczeniu w debacie publicznej. Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezent. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
0: Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Grupa CSG zdobyła kontrakty na dostawę zapalników do amunicji wielkokalibrowej o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Zamówienia pochodzą od dwóch państw NATO i mają wzmocnić europejskie zdolności obronne. Produkcją zajmie się nowa spółka Pux Electronics Europe na Słowacji, a dostawy ruszą jeszcze w tym roku. Zapalniki są kluczowe dla skuteczności i precyzji nowoczesnej amunicji. To strategiczne posunięcie CSG wpisuje się w rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu we współpracy z amerykańskim partnerem rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót na ekrany z nowym sezonem. Na planie trwają właśnie zdjęcia do odcinków, które przyniosą wiele zawirowań w życiu bohaterów. Kasia, Jakub, Mariusz i Martyna znajdą się w centrum skomplikowanych relacji. Kasia zostanie uwikłana w niebezpieczną grę ze swoim nowym kochankiem, Aleksandrem Sowińskim, który ją szantażuje. Jakub, nieświadomy, że jest ojcem córki Kasi, zacznie układać sobie życie z Martyną. Jednak kiedy prawda wyjdzie na jaw, związek Jakuba i Martyny może stanąć pod znakiem zapytania. Czy Kasia i Jakub będą nierozłączni, jak sugerują zdjęcia z planu? Przyszłość bohaterów zapowiada się niezwykle burzliwie. Dziedzictwa w 949 odcinku przynoszą emocjonujące zwroty akcji. Semih odkrywa, że jego siostra Cancel wydała Nanę i Yusufa truciźnie. Wściekły konfrontuje się z nią w salonie, co prowadzi do dramatycznej kłótni. Sahin, zszokowany prawdą, rzuca się na Semiha, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Semih atakuje Sahina, który upada w kałuży krwi. Cancel próbuje ratować sytuację, ale Semih nie chce wezwać pomocy, obawiając się więzienia. Nana niespodziewanie pojawia się na miejscu, próbując pomóc rannemu Sahinowi. Czy Sahin przeżyje i czy tajemnice rodzeństwa wyjdą na jaw? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Ayse żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nese. Aynur zostaje schwytana przez Tefika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Cancel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 416 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Jimena odkrywa w hangarze kompromitujące zdjęcia, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Abel decyduje się na publiczne wyznanie, ujawniając kłamstwo Jimeny o ciąży, co daje Manuelowi podstawy do unieważnienia małżeństwa. Pelayo wyznaje Katalinie swoją przeszłość związaną z handlem bronią, a Don Romulo podejmuje ważne decyzje dotyczące pałacu. Relacje między mieszkańcami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana odkrywa tajemnice swojej rodziny. W obsadzie m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W hiszpańskim serialu La Promesa Pałac Tajemnic nadchodzi emocjonujący 417 odcinek. Jimena, pełna żalu, w końcu wybucha i konfrontuje się z rodziną, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Katalina podejmuje ważną decyzję, zrywając zaręczyny z Pelayo. W tle tych emocji Lope odkrywa, że torba z pieniędzmi należała do Wery. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, Ricardo Pellicer, obejmując stanowisko szefa służby. Te wszystkie wątki będzie można śledzić 23 czerwca na TVP2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które rozgrywają się w pięknych realiach południowej Hiszpanii. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem już 22 czerwca. Pierwsze 4 odcinki zapowiadają się emocjonująco, z obietnicą szybkiej akcji i intensywnych zwrotów fabularnych. Showrunner Ryan Condal zapewnia, że nudy się skończą, a trup będzie się ścielił gęsto. Choć niektóre zmiany w stosunku do książki mogą zaskoczyć fanów, to jednak wiele z nich dodaje głębi postaciom i wprowadza świeżość do fabuły. Szczególnie wyróżnia się postać Ormunda Hightowera, która zyskała nowy wymiar. Muzyka Ramina Javadiego dodaje epickości, a smoki, takie jak Tessari, zachwycają swoim charakterem. Trzeci sezon Rodu Smoka to mieszanka emocji, humoru i rozmachu, która z pewnością przyciągnie widzów przed ekrany. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem, a pierwszy odcinek zadebiutuje już 22 czerwca. To prawdziwe widowisko, które trwa aż 72 minuty, bijąc rekordy w historii HBO Max. W premierowym odcinku zobaczymy spektakularną bitwę w Gardzieli, jedno z największych morskich starć Westeros. Na planie pojawiło się aż 15 tysięcy statystów, a do realizacji użyto 3 milionów litrów wody i 25 ton propanu. W jednym z ujęć podpalono 23 kaskaderów, co jest nowym rekordem w świecie seriali. W rolach głównych powracają Emma Darcy, Matt Smith i Tom Glyn Carney. To będzie sezon pełen emocji i niezapomnianych scen. 318 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas pełna napięcia akcja. Sejran podejmuje ryzykowną misję pod osłoną nocy, by odzyskać cenną pamiątkę po Nestorze rodu Korchanów. Jej działania mogą stać się początkiem nowego projektu zawodowego. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy zeznania jednego z pracowników zagrażają pozycji wielkiej pani. Tymczasem Ferit i Abidin intensywnie współpracują z prokuratorem, by zamknąć śledztwo. Sadik składa obciążające zeznania, a Karam planuje zemstę. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o niezależność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, również wynoszącą 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. To może być test ich dalszej współpracy, a nawet przymiarki do wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, niedawno bronił w Sejmie polityka Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje na zacieśnianie relacji między partiami. Politolodzy sugerują, że wspólna kandydatura w Krakowie to próba połączenia sił w walce o elektora.
2: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, spotkał się z Donaldem Trumpem podczas gali UFC Freedom 250 w Waszyngtonie. Krótkie, ale znaczące spotkanie miało miejsce na południowym trawniku Białego Domu i zostało zarejestrowane przez kamery. Choć rozmowa była nieoficjalna, jej znaczenie może być istotne w kontekście rozmów o bezpieczeństwie Polski i obecności amerykańskich wojsk w Europie. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a nagranie ze spotkania szybko obiegło świat.
0: W niedzielę doszło do wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek. Na skrzyżowaniu w miejscowości Smulsko młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wcześniej w Kaliszu odbyła się konwencja PiS, gdzie zaprezentowano część programu nazwanego Planem Czarnka.
2: Dziś w programie Graffiti na Polsat News poseł PiS Michał Moskal skomentował relacje polsko-ukraińskie. Polityk wyraził mocną opinię na temat ukraińskiej jednostki wojskowej, nazwanej imieniem bohaterów UPIA. Moskal podkreślił, że Polska ma prawo nie akceptować Ukrainy jako części wspólnoty zachodniej, jeśli ta wybiera kontrowersyjnych bohaterów narodowych. Jego słowa wywołały burzę w sieci.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska dąży do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na jej terytorium. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, ujawnił, że Warszawa chce, by w Polsce przebywało od 11 do 15 tysięcy wojskowych z USA. Obecnie Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy żołnierzy, a były prezydent Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy. Rozmowy w tej sprawie nadal trwają.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa.
2: Dziś w Warszawie doszło do ważnej zmiany na czele dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Karol Molenda przekazał obowiązki generałowi Mariuszowi Chmielewskiemu. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił znaczenie tej formacji w obliczu rosnącej liczby cyberataków na Polskę. Generał Molenda, doceniony na arenie międzynarodowej, obejmie teraz stanowisko doradcy strategicznego w NATO. Cięte róże mogą cieszyć oko znacznie dłużej dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy regularnie zmieniać wodę i dodać do niej pół szklanki Sprite'a, co przedłuży ich świeżość. Ważne jest także przycinanie łodyg pod skosem i unikanie róż z oznakami przekwitania. Dzięki tym trikom kwiaty będą piękną ozdobą na dłużej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy m.in. pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok. Sól kuchenna może być skutecznym wybielaczem dla szarzejących firanek. Wystarczy dodać 2 łyżki soli do bębna pralki, by przywrócić im śnieżnobiały kolor. To prosty i tani sposób, który nie niszczy delikatnych tkanin. Pranie w temperaturze do 30 stopni i przy niskiej prędkości wirowania dodatkowo chroni materiał przed uszkodzeniami. W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na autostradzie A1 w Gliwicach doszło do spektakularnego zatrzymania. Policjanci ujęli 43-letniego obywatela Ukrainy, poszukiwanego przez Interpol za poważne przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna został zatrzymany po przekroczeniu prędkości i nieprawidłowej jeździe. Teraz czeka go postępowanie ekstradycyjne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, świętuje swoje 26. urodziny w dość nietypowy sposób. Aktorka postanowiła zanurzyć się w kałuży z dmuchanym kołem i papierosem w ustach, promując przy okazji swój nowy utwór Przy Tobie. Czy to nowy trend w showbiznesie, czy po prostu sposób na zwrócenie uwagi? Fani są zachwyceni, a Helena udowadnia, że potrafi zaskoczyć.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu, towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm.
1: Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie. Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Fani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Ola Tomala, znana z Love Island i Królowej Przetrwania, znowu na ustach wszystkich. Po hucznym Baby Shower, które wywołało niemałe zamieszanie, influencerka w końcu zdradziła imię swojej córeczki. Po długim trzymaniu fanów w napięciu ogłosiła, że jej wymarzona dziewczynka będzie miała na imię Sofia. Cóż, wybór imienia podczas długiej podróży nad morze to z pewnością nowy sposób na podejmowanie życiowych decyzji. Świat seriali stracił dziś jedną z najjaśniejszych gwiazd. Anne Shedden, niezapomniana Kate Tanner z kultowego Alfa, odeszła w wieku 77 lat. Aktorka, która przez lata bawiła nas swoim humorem i cierpliwością do kosmicznych wybryków, pozostawiła po sobie nie tylko rodzinę, ale i rzesze fanów. Choć przyczyna śmierci nie została ujawniona, jedno jest pewne. Jej energia i miłość do małych psów pozostaną z nami na zawsze. Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy? Aleksandra Adamska, prawdziwy kameleon polskiego showbiznesu, obchodzi dziś 36. urodziny. Od skromnych początków na deskach teatru do roli, która wystrzeliła jej karierę w kosmos, Adamska udowadnia, że metamorfoza to jej drugie imię. Z aktorki drugoplanowej stała się ikoną stylu i jedną z najpopularniejszych twarzy w kraju. A wszystko to przy zachowaniu tajemniczego życia prywatnego, które tylko podsyca ciekawość fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Krakowski Rynek Główny znów stał się centrum muzycznych emocji dzięki finałowi festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko po raz kolejny udowodniła, że talent nie zna granic, a Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i statuetkę Zaczarowanego Ptaszka. Na scenie pojawiły się gwiazdy, takie jak Krzysztof Cugowski i Alicja Majewska, a jury, złożone z takich osobistości jak Artur Barciś i Urszula Dudziak, miało trudne zadanie. Cóż, muzyka naprawdę łączy ludzi, niezależnie od wszelkich przeciwności. Paulina Smaszcz, znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą. Morrissey, znany z kontrowersji i ostrych wypowiedzi, tym razem sam padł ofiarą skandalu. Okazuje się, że 9 osób podszywało się pod niego w sieci, nawołując fanów do politycznych działań. Co ciekawe, jedna z tych osób miała być związana z otoczeniem The Smiths. Morrissey, technologiczny outsider, nigdy nie miał smartfona ani profili w mediach społecznościowych, więc tożsamość w sieci to dla niego czysta abstrakcja. Na szczęście, już w lipcu 2026 roku Morrissey zagra w Warszawie, a fani będą mogli zobaczyć go na żywo, bez obaw o fałszywe profile.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe. W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez 22-letniego Oskara, który był pod wpływem alkoholu. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura postawiła mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i nieudzielenia pomocy. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowicę z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmii przez rodzinę chłopca. Rabka Zdrój, znane uzdrowisko w Małopolsce, kryje mroczne tajemnice z przeszłości. W latach 80. dzieci przebywające tam na leczeniu doświadczały trudnych warunków, które dziś budzą grozę. Wspomnienia z tamtych czasów opisuje Beata Chomontowska w książce Miasto Dzieci Świata. Obecnie opieka w uzdrowisku jest znacznie lepsza, zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i komfort.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Po wielu kontrowersjach wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku.
1: Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą również 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł, a Ramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w trzech różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą.
1: Coraz więcej Polaków marzy o pracy z dowolnego miejsca na świecie. Badania pokazują, że aż 69% pracowników wolałoby ten przywilej niż dodatkowe dni urlopu. Workation, czyli połączenie pracy z wyjazdem, zyskuje na popularności. Polacy najczęściej wybierają rodzime góry i jeziora zamiast egzotycznych plaż. Eksperci podkreślają, że elastyczność staje się kluczowym atutem w walce o pracowników. Firmy, które umożliwią pracę z różnych miejsc, mogą zyskać przewagę na rynku.
2: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się na intensywne lato. Liczba skarg dotyczących umów cywilnoprawnych i kontraktów typu business to business gwałtownie wzrosła. Od 8 lipca inspektorzy zyskają nowe uprawnienia, co pozwoli im przekształcać pozorne umowy w etaty. W planach jest kilka tysięcy kontroli, głównie na podstawie zgłoszeń od pracowników. Pracodawcy, którzy oferują tak zwane śmieciówki, mogą mieć poważne problemy. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarbówka połączą siły, by skuteczniej walczyć z nieprawidłowościami.
1: Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukces, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński stanie przed trudnym wyborem, gdyż jego przyjaciółka Agnes, która nie może mieć dzieci, zbyt mocno związała się z jego synem Antosiem. Paweł zdecyduje się ograniczyć jej obecność w życiu chłopca, by uniknąć emocjonalnych komplikacji. Agnes, choć początkowo niechętna, z czasem zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Zduński, mimo wdzięczności za jej pomoc, będzie szukał nowej opiekunki dla Antosia. Jesienią widzowie zobaczą, jak Paweł zmierzy się z nowymi wyzwaniami i niespodziewanymi, które przyniesie mu los. Czy Agnes i Paweł znajdą wspólną drogę? Czy ich relacja zmieni się na zawsze? W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach Martyna i Jakub w końcu będą razem. Po długim oczekiwaniu para wybierze się na pierwszą randkę, co wzbudza wiele emocji wśród fanów. Martyna, która jako pierwsza zakochała się w Jakubie, wreszcie doczeka się spełnienia swoich marzeń o szczęśliwym związku. Jakub zrozumie swoje uczucia do Martyny, co pozwoli mu zapomnieć o byłej żonie Kasi. Jednak ich szczęście może nie potrwać długo, gdyż tajemnice z przeszłości mogą znowu wyjść na jaw. Fani serialu już teraz kibicują tej parze, życząc im dużo miłości i szczęścia. Odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Chodakowscy w końcu będą mieli powody do świętowania. Aneta i Olek zmierzą się z trudnościami, jakie stawia przed nimi Sowiński, który nie odpuści im za błąd medyczny. Z kolei Kama i Marcin będą musieli stawić czoła podstępnej Elżbiecie, która nie przestanie próbować rozbić ich małżeństwa. Mimo tych przeciwności, w końcu dla obu par zaświeci słońce. Wspólne chwile przy stole i uśmiechy na twarzach zapowiadają długo wyczekiwany, szczęśliwy finał. Jednak czy spokój Chodakowskich potrwa długo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach. Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Krystyny Nowoła, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów. Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Ajse żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nese. Ainur zostaje schwytana przez Teffika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Kansel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 128 odcinku Cichan podejmuje odważną decyzję, by porzucić przeszłość i zacząć nowy rozdział z ukochaną Hanser. Tymczasem Derya staje w obliczu trudności, tracąc pracę i wsparcie. Sinem spotyka się z Melichem, co może przynieść nowe zwroty akcji. Jonka niespodziewanie pojawia się w domu Deryi, co tylko dodaje napięcia. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o 17:20 na TVP2. To opowieść o miłości, poświęceniu i walce o szczęście w cieniu rodzinnych tajemnic. Złoty Chłopak wkracza w emocjonującą fazę. W 317 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 14 na TVP1, rodzina Korchanów staje przed poważnymi wyzwaniami. Ferit zostaje aresztowany, co zmusza Sejran do podjęcia odważnych kroków, by ratować firmę przed upadkiem. Tymczasem Kazim i Esme przenoszą się do rezydencji, by chronić Sunę. Intrygi i tajemnice nie przestają zaskakiwać, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na to pełne emocji spotkanie z tureckimi bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą też 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś w porannym ringu poseł Maciej Konieczny z partii Razem skomentował wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na gali UFC z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. W rozmowie poruszono również temat możliwego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z jego decyzją o uhonorowaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Konieczny zasugerował, że jeśli do tego dojdzie, to podobny krok powinien dotyczyć Gerharda Schrödera, by uniknąć antyukraińskich interpretacji.
0: Rząd wygasza program dopłat do cen paliw, co oznacza powrót wyższej akcyzy od dziś. Premier Donald Tusk zapowiedział, że program zakończy się latem. Mimo to, aż 78% Polaków chciałoby jego przedłużenia do końca roku. Obniżony VAT i limity cenowe będą obowiązywać jeszcze do 30 czerwca. CBOS opublikował najnowszy sondaż dotyczący poparcia dla partii politycznych. Wyniki wskazują, że w Sejmie znalazłyby się tylko 4 ugrupowania. Koalicja Obywatelska, mimo spadku poparcia, nadal prowadzi z wynikiem 28,5%. Prawo i Sprawiedliwość zyskało 2,5 punktu procentowego, osiągając ponad 22%. Konfederacja uzyskała niecałe 13%, a Konfederacja Korony Polskiej około 9,5%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. Tragedia w Brazylii. 21-letnia Maria Eduarda Rodrigues de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mariusz Borg-Hoiby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Dokument ma zostać podpisany 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział swoją obecność na ceremonii podpisania. Na Przesmyku Suwalskim rozpoczynają się duże ćwiczenia wojskowe Dzielny Dzik 26. Od 16 do 26 czerwca żołnierze z Polski, Litwy i Francji będą doskonalić współpracę w ramach NATO. Mieszkańcy Warmii i Mazur mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów na drogach. Armia apeluje o ostrożność i unikanie publikacji zdjęć oraz informacji o ruchach wojsk.
2: Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. 2 śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył co najmniej 20 pojazdów. Służby wciąż badają przyczyny wypadku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki. Po zakończeniu prania warto od razu wyjąć ubrania i dokładnie je strzepnąć przed rozwieszeniem. Porzeczki w polskich ogrodach potrzebują w czerwcu wsparcia, by obficie owocować. Doświadczeni ogrodnicy polecają naturalny nawóz z obierek ziemniaczanych. Wystarczy zalać je gorącą wodą, a po ostudzeniu podlewać krzewy. To prosty sposób na zdrowe i soczyste owoce. Rośliny doniczkowe to nie tylko dekoracja, ale także skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza w domu. Wiele z nich, jak skrzydłokwiat czy sansevieria, jest łatwych w uprawie i pomaga w oczyszczaniu powietrza z toksyn. Dzięki nim możemy cieszyć się zdrowszym mikroklimatem i lepszym samopoczuciem. Wystarczy kilka roślin, by stworzyć przyjemne i przytulne wnętrze. Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble pozostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Do Polski zbliża się fala upałów, która może być groźna dla roślin ogrodowych, zwłaszcza hortensji. Synoptycy przewidują, że od 20 czerwca temperatury mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza, co grozi przesuszeniem ziemi. Aby chronić hortensje, zaleca się ściółkowanie i regularne podlewanie, najlepiej rano lub wieczorem. To pomoże utrzymać wilgoć w glebie i zapewni roślinom zdrowy rozwój. Donald Trump kończy dziś 80 lat, co w Waszyngtonie wywołuje dyskusję o jego politycznej sile i możliwości osłabienia wpływów. Wizerunek prezydenta jako niepokonanego lidera zderza się z pytaniami o jego wiek. Tymczasem Melania Trump promuje nowoczesne technologie, prezentując się z robotem AI, co podkreśla kontrast między ich podejściami. Te różne narracje wpływają na obraz prezydentury i przyszłość Stanów Zjednoczonych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa szykuje się na muzyczną bombę. Już 17 czerwca na Warsaw Music Festival wystąpią legendarni Black Eyed Peas. To będzie prawdziwa uczta dla fanów, którzy pamiętają ich hity, takie jak Where is the Love czy Boom Boom Pow. Festiwal, który po raz pierwszy zawita do stolicy, obiecuje połączyć różne pokolenia i brzmienia, a Black Eyed Peas będą jedną z głównych atrakcji. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą muzyki? W miniony piątek pożegnaliśmy Janusza Michałowskiego, aktora, którego pamiętamy z kultowych ról w Seksmisji i Wabanku. Ostatnie lata życia spędził w cieniu tęsknoty za swoją żoną, Izabellą Cywińską, która była nie tylko jego miłością, ale i inspiracją. Ich związek, trwający od lat 70., był przykładem harmonii, choć nie przynosił pracy do domu. Teraz, jak to się mówi, są już razem, a my pozostajemy z ich wspomnieniami.
2: Edward Miszczak, znany z ciętego języka, znów w centrum uwagi. Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak, dawna gwiazda TVN, a obecnie twarz TVP, stwierdziła, że Miszczakowi wolno wszystko. Jego bezkompromisowe oceny gwiazd, jak Szymon Majewski czy Doda, nie przestają budzić emocji. Czyżby w polskiej telewizji obowiązywały nowe zasady? Im bardziej kontrowersyjnie, tym lepiej?
1: Piotr Mosak, znany ekspert od miłości z ślubu od pierwszego wejrzenia, postanowił wziąć na warsztat fenomen Love is Blind Polska. W rozmowie z Pauliną Mikułą stwierdził, że można zakochać się w głosie czy tekście, co brzmi jak przepis na miłość w erze podcastów. A co z pytaniami typu iPhone czy Android? Mosak twierdzi, że to nie są błahe kwestie, ale pytania o hierarchię wartości, które mogą uratować nas przed randkowym fiaskiem. Cóż, kto by pomyślał, że wybór smartfona może być kluczem do serca?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Na gali Woman Power, moc kobiety. Znane osobistości show biznesu jak zwykle przyciągnęły uwagę swoimi modowymi wyborami. Katarzyna Cichopek postawiła na krwisto-czerwoną sukienkę, która idealnie współgrała z jej pomadką, a Barbara Kurdej-Szatan skradła show swoimi efektownymi szpilkami. Maja Chyży z kolei zaszokowała odważnym wycięciem w czarnej kreacji. Jak widać, moda wciąż jest polem bitwy, gdzie każda stylizacja może być albo triumfem, albo klęską.
1: Świat rocka pogrążył się w żałobie po śmierci Dee Palmer, byłej członkini Jethro Tull, która odeszła w wieku 88 lat. Ian Anderson, lider zespołu, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, jak wielki wpływ miała Palmer na brzmienie ich najważniejszych płyt. Dee, znana wcześniej jako David, była nie tylko genialną kompozytorką, ale także pionierką w świecie muzyki, która po rozstaniu z zespołem nie zwolniła tempa, tworząc symfoniczne wersje rockowych klasyków. Jej życie i twórczość pozostaną niezapomniane, a jej wkład w muzykę będzie inspirować kolejne pokolenia.
2: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, lidera strachów na lachy i piżamy porno. Muzyk zdradza, że jego sukcesy muzyczne przypłacił depresją, a piosenka Dzień dobry, kocham cię, mimo krytyki ekspertów, to jego komercyjny hit. Grabarz opowiada też o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak kocioł czarownic odpowiedział mu transparentem. Wspomina również o rodzinnej historii ucieczki przed UPA, co dodaje rozmowie wyjątkowego tonu.
1: Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
2: Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat School Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości. Zespół, który zadebiutował w 2021 roku, szykuje się do wydania trzeciej płyty, a ich muzyka wciąż jest jak rozpędzona supernowa, pełna emocji i buntu. Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane już podbił brytyjskie listy przebojów. A jakby tego było mało, pojawi się gościnnie na nowej płycie The Rolling Stones? Kto by pomyślał, że rock and roll może być tak głośny, że aż trudno go usłyszeć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem. W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
1: Podczas obchodów 120-lecia Krakowi doszło do incydentu na Wawelu. Kibice wywiesili flagi i odpalili race, co zakłóciło porządek publiczny. Policja wylegitymowała 125 osób, a 3 z nich ukarano mandatami. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu i ustalenie świadków zdarzenia. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce-Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. Kraków planuje połączenie Szpitala Narutowicza z 5. Wojskowym Szpitalem Klinicznym, tworząc Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Celem jest ratowanie zadłużonego szpitala i poprawa jakości opieki medycznej. Mieszkańcy obawiają się jednak o przyszłość pracowników i możliwą likwidację jednego z oddziałów ratunkowych. Ostateczna decyzja zapadnie pod koniec czerwca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody. Już w sobotę, 20 czerwca, mieszkańcy Śląska będą mogli wziąć udział w Dniu Nowej Energii organizowanym przez Tauron. W Chorzowie i Gliwicach czeka mnóstwo atrakcji, w tym spektakle, animacje i sportowe emocje. W Chorzowie, w Tauron Parku Śląskim, od 11 do 19 dzieci i dorośli będą mogli uczestniczyć w grach, zabawach i pokazach. W Gliwicach, między 10 a 16, odbędzie się Tauron Street Energy Battle z pokazami tanecznymi i turniejem koszykarskim. To doskonała okazja na aktywne spędzenie czasu z rodziną. Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu. W Mysłowicach na ulicy Długiej doszło do groźnego wypadku. 51-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, straciła panowanie nad pojazdem. Uderzyła w słupek i dachowała, zatrzymując się na ogrodzeniu posesji. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale kierująca nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdów. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu?
1: Reprezentacja Hiszpanii, jako aktualny mistrz Europy, jest jednym z faworytów nadchodzącego mundialu. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla, że Hiszpanie mają szansę na zdobycie tytułu mistrza świata. Szczególną uwagę zwraca na młodego Lamina Yamala, który może stać się gwiazdą turnieju. Hiszpania zmierzy się w grupie z Republiką Zielonego Przylądka, Urugwajem i Arabią Saudyjską.
0: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Na mundialu 2026 w Monterrey Szwecja pokonała Tunezję 1-0 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej. Zwycięskiego gola dla Szwedów strzelił Yasin Ayari. Szwecja dominowała na boisku, posiadając piłkę przez 70% czasu gry. Tunezja miała trudności z oddaniem celnych strzałów, co przesądziło o wyniku spotkania.
0: Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikiej karty. Jeśli jej nie otrzyma, będzie musiała zagrać w kwalifikacjach. Po Wimbledonie Chwalińska wystąpi w turnieju w Hamburgu, co jest dobrą wiadomością dla polskich kibiców. To kolejny krok w jej dynamicznie rozwijającej się karierze.
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
1: Dziś piąty dzień Mistrzostw Świata 2026, a na boisku zobaczymy m.in. Hiszpanię, która zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Egiptem, a w nocy czekają nas mecze Arabia Saudyjska, Urugwaj oraz Iran, Nowa Zelandia. To dzień pełen emocji dla kibiców na całym świecie.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu. Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną rozważa transfer do Chicago Fire. Polski napastnik udał się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, Amerykanie są poważnie zainteresowani jego pozyskaniem. Wizyta w Chicago ma pomóc Lewandowskiemu w podjęciu ostatecznej decyzji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn. Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 15 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda w czerwcu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W odcinku 127, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 17.20 na TVP2, Hancer stanie w ogniu oskarżeń, a przedsiębiorstwo Cichana zmierzy się z kryzysem. Następnego dnia, 23 czerwca, w odcinku 128, Cichan podejmie decyzję o zerwaniu kontaktów z Nusretem, a Deria straci pracę. W środę, 24 czerwca, w odcinku 129, Cichan i Hancer rozpoczną nowe życie z dala od matki. W czwartek, 25 czerwca, w odcinku 130, Bejza odkryje tajemnicę Cichana, włamując się do jego domu. Piątkowy odcinek 131, 26 czerwca, przyniesie śmiertelne niebezpieczeństwo, gdy Bejza spróbuje doprowadzić do tragedii w letnim domu Hancer i Cichana. Finał tygodnia, 27 czerwca, w odcinku 132, pokaże dramatyczne porwanie Hancer przez Bejzę. Każdy odcinek emitowany będzie o 17.20 na TVP2. M jak Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. Basia, córka Marysi i Artura, wraca do Mostowiaków, ale jej powrót nie będzie łatwy. Zdrada Artura z Joanną i jego odejście do młodszej kochanki wstrząsną rodziną. Młodsza córka Artura zrobi wszystko, by zatrzymać ojca w domu, a starsza spróbuje go umoralnić. Przybrane siostry zjednoczą się, by ratować małżeństwo Rogowskich. Nie zabraknie dramatycznych momentów, gdy prawda wyjdzie na jaw. W nowym sezonie nie będzie chwili wytchnienia, a nowe wyzwania czekają na bohaterów. Czy uda im się ocalić rodzinę? M jak Miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński stanie przed trudnym wyborem, gdyż jego przyjaciółka Agnes, która nie może mieć dzieci, zbyt mocno związała się z jego synem Antosiem. Paweł zdecyduje się ograniczyć jej obecność w życiu chłopca, by uniknąć emocjonalnych komplikacji. Agnes, choć początkowo niechętna, z czasem zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Zduński, mimo wdzięczności za jej pomoc, będzie szukał nowej opiekunki dla Antosia. Jesienią widzowie zobaczą, jak Paweł zmierzy się z nowymi wyzwaniami i niespodziankami, które przyniesie mu los. Czy Agnes i Paweł znajdą wspólną drogę? Czy ich relacja zmieni się na zawsze? W nowym sezonie M jak Miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Piotrek Zduński pojawi się w mieszkaniu Anety i Olka, by pomóc Chodakowskim, którzy pilnie potrzebują prawnika. Ich sytuacja jest skomplikowana, gdyż bezwzględny Sowiński wciąga ich w swoją brudną grę. Dodatkowo Kasia, ich przyjaciółka, zdradza ich, by ukryć swoje tajemnice. Piotrek stanie przed trudnym zadaniem, próbując wyciągnąć ich z kłopotów. Czy uda mu się wygrać tę sprawę i raz na zawsze załatwić Sowińskiego? Odpowiedzi poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. To będzie sezon pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W 4228 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15, do obsady dołącza Tamara Arciuch. Aktorka wcieli się w rolę Wioli, drugiej żony Andrzeja Brzozowskiego, który właśnie wrócił do serialu. Wiola, przyjeżdżając z Poznania, gdzie była rektorem uczelni, zmierzy się z kryzysem małżeńskim. Podejrzenia o romans męża z jedną ze studentek prowadzą napięcie w ich relacje. Jednak to nie koniec emocji, bo Wiola skrywa tajemnice, które mogą wpłynąć na życie jej poprzedniczki, Basi. W kolejnych odcinkach widzowie będą świadkami, jak Wiola wynajmuje detektywa, by rozwiązać swoje osobiste problemy. Jej wątek zapowiada się na pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach. Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu. 318 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas pełna napięcia akcja. Sejran podejmuje ryzykowną misję pod osłoną nocy, by odzyskać cenną pamiątkę po Nestorze rodu Korchanów. Jej działania mogą stać się początkiem nowego projektu zawodowego. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy zeznania jednego z pracowników zagrażają pozycji wielkiej pani. Tymczasem Ferit i Abidin intensywnie współpracują z prokuratorem, by zamknąć śledztwo. Sadik składa obciążające zeznania, a Karam planuje zemstę. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o niezależność.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. To może być test ich dalszej współpracy, a nawet przymiarki do wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, niedawno bronił w Sejmie polityka Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje na zacieśnianie relacji między partiami. Politolodzy sugerują, że wspólna kandydatura w Krakowie to próba połączenia sił w walce o elektora.
2: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, spotkał się z Donaldem Trumpem podczas gali UFC Freedom 250 w Waszyngtonie. Krótkie, ale znaczące spotkanie miało miejsce na południowym trawniku Białego Domu i zostało zarejestrowane przez kamery. Choć rozmowa była nieoficjalna, jej znaczenie może być istotne w kontekście rozmów o bezpieczeństwie Polski i obecności amerykańskich wojsk w Europie. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a nagranie ze spotkania szybko obiegło świat.
0: W niedzielę doszło do wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek. Na skrzyżowaniu w miejscowości Smulsko młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wcześniej w Kaliszu odbyła się konwencja PiS, gdzie zaprezentowano część programu nazwanego Planem Czarnka. Dziś w prokuraturze odbyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kurski, były polityk, pojawił się jako świadek i zaprzeczył, jakoby udzielał schronienia Ziobrze w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura bada, czy Kurski pomagał Ziobrze w wyjeździe i ukrywaniu się, ale szczegóły zeznań nie zostały ujawnione. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Dziś w programie Graffiti na Polsat News poseł PiS Michał Moskal skomentował relacje polsko-ukraińskie. Polityk wyraził mocną opinię na temat ukraińskiej jednostki wojskowej, nazwanej imieniem bohaterów UPIA. Moskal podkreślił, że Polska ma prawo nie akceptować Ukrainy jako części wspólnoty zachodniej, jeśli ta wybiera kontrowersyjnych bohaterów narodowych. Jego słowa wywołały burzę w sieci.
0: Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów zginęła 28-letnia Weronika Czujan. Kobieta osłoniła swoich synów przed odłamkami, ratując im życie. Jeden z chłopców jest poważnie ranny, a ich babcia straciła nogę. Weronika została pochowana w Żytomierzu, a jej historia poruszyła media na całym świecie. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa. Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy m.in. pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W drogeriach i aptekach można znaleźć tanią alternatywę dla drogich kosmetyków do cery problematycznej. Maść z witaminą E, znaną jako witamina młodości, kosztuje zaledwie kilka złotych, a skutecznie wspiera regenerację skóry. Pomaga w redukcji niedoskonałości, nawilża i chroni przed starzeniem. To prosty sposób na poprawę kondycji skóry, szczególnie dla osób z cerą trądzikową.
0: Sól kuchenna może być skutecznym wybielaczem dla szarzejących firanek. Wystarczy dodać 2 łyżki soli do bębna pralki, by przywrócić im śnieżnobiały kolor. To prosty i tani sposób, który nie niszczy delikatnych tkanin. Pranie w temperaturze do 30 stopni i przy niskiej prędkości wirowania dodatkowo chroni materiał przed uszkodzeniami. Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Dziś przyglądamy się znakom zodiaku, które bujają w obłokach. Ryby, wagi, strzelce i raki to prawdziwi marzyciele. Ryby żyją emocjami i wyobraźnią. Wagi marzą o idealnych relacjach. Strzelce pragną wolności, a raki często uciekają w świat wspomnień. Choć czasem wydają się oderwane od rzeczywistości, ich kreatywność i wrażliwość wnoszą do świata magię i głębsze spojrzenie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, świętuje swoje 26. urodziny w dość nietypowy sposób. Aktorka postanowiła zanurzyć się w kałuży z dmuchanym kołem i papierosem w ustach, promując przy okazji swój nowy utwór Przy Tobie. Czy to nowy trend w showbiznesie, czy po prostu sposób na zwrócenie uwagi? Fani są zachwyceni, a Helena udowadnia, że potrafi zaskoczyć. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą, która odmłodziła ją o całe 20 lat. Internauci są w szoku, a komplementy sypią się jak z rękawa. Po intensywnym cyklu szkoleń motywacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Paulina postanowiła odpocząć. Ale nawet na wakacjach nie zapomina o swoich fanach, kusząc ich zdjęciami w czerwonym mini bikini. Wygląda na to, że wiek to tylko liczba, a Paulina udowadnia, że można być wiecznie młodym. Finalistki Miss Polski 2026. Zamiast ćwiczyć uśmiechy przed lustrem, zwiedzają Sri Lankę. Egzotyczne safari, majestatyczna Sigiriya i turkusowe plaże. Brzmi jak wakacje marzeń, ale to przecież ciężka praca. Ministerstwo Turystyki Sri Lanki zaprosiło je na 10-dniowy pobyt, by mogły poznać kulturę i tradycje wyspy. Ciekawe, czy po takiej przygodzie korona będzie jeszcze bardziej błyszczeć. Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie, Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Ola Tomala, znana z Love Island i Królowej Przetrwania, znowu na ustach wszystkich. Po hucznym baby shower, które wywołało niemałe zamieszanie, influencerka w końcu zdradziła imię swojej córeczki. Po długim trzymaniu fanów w napięciu ogłosiła, że jej wymarzona dziewczynka będzie miała na imię Sofia. Cóż, wybór imienia podczas długiej podróży nad morze to z pewnością nowy sposób na podejmowanie życiowych decyzji. Świat seriali stracił dziś jedną z najjaśniejszych gwiazd. Anne Shedden, niezapomniana Kate Tanner z kultowego Alfa, odeszła w wieku 77 lat. Aktorka, która przez lata bawiła nas swoim humorem i cierpliwością do kosmicznych wybryków, pozostawiła po sobie nie tylko rodzinę, ale i rzesze fanów. Choć przyczyna śmierci nie została ujawniona, jedno jest pewne. Jej energia i miłość do małych psów pozostaną z nami na zawsze. Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy?
2: Rafał Cieszyński, znany aktor, obchodził swoje 50. urodziny w iście hollywoodzkim stylu. Jego żona, Alżbeta Lęska, zorganizowała przyjęcie niespodziankę, które wymagało aż 2 miesięcy tajnych przygotowań i zaangażowania ponad 100 osób. Pogoda, która miała być kapryśna, postanowiła jednak współpracować i podarowała słońce na ten wyjątkowy dzień. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką ekipą do organizacji urodzin, ale jak widać, dla Rafała nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Paulina Smaż.

0: znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu. Morrissey, znany z kontrowersji i ostrych wypowiedzi, tym razem sam padł ofiarą skandalu. Okazuje się, że 9 osób podszywało się pod niego w sieci, nawołując fanów do politycznych działań. Co ciekawe, jedna z tych osób miała być związana z otoczeniem The Smiths. Morrissey, technologiczny outsider, nigdy nie miał smartfona ani profili w mediach społecznościowych, więc tożsamość w sieci to dla niego czysta abstrakcja. Na szczęście, już w lipcu 2026 roku Morrissey zagra w Warszawie, a fani będą mogli zobaczyć go na żywo, bez obaw o fałszywe profile. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdell dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdell zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty. Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Po latach przerwy i smutnych pożegnaniach z niektórymi aktorami na planie pojawi się plejada znanych twarzy, w tym Cezary Żak i Ilona Ostrowska. Twórcy obiecują rozwinięcie niedokończonych wątków, a wśród nowych twarzy pojawi się Daniel Olbrychski, co wywołało mieszane reakcje. Czy nowa odsłona Rancha powtórzy sukces oryginału? Czas pokaże.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym Rondo 40-latka i Rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany. A linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
2: W Warszawie trwają przygotowania do warszawskich targów obronnych, które odbędą się 20 czerwca w Expo 21. Ponad 100 wystawców zaprezentuje nowoczesny sprzęt wojskowy i policyjny, w tym czołgi Abrams i transportery Rosomak. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, a także zobaczyć pokazy ratownictwa chemicznego. To wyjątkowa okazja, by z bliska poznać pracę służb mundurowych.
1: Holenderska para kupiła opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za 350 tysięcy euro, co wystarczyłoby na mieszkanie w Warszawie. W skład wioski wchodzi kilkadziesiąt budynków i rozległy teren, ale wymaga ona gruntownej rewitalizacji. Nowi właściciele planują przywrócić jej życie, tworząc miejsce atrakcyjne dla turystów i osób szukających spokoju. To pokazuje, jak różne są ceny nieruchomości w Europie. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 575 w Nowej Małej Wsi. W niedzielę wieczorem samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 48-letnia kobieta kierująca pojazdem zginęła na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny tego zdarzenia.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle. Racibórz, historyczna stolica Górnego Śląska, zachwyca bogactwem zabytków. Wśród nich znajduje się Zamek Książąt Raciborskich z kaplicą nazywaną Perłą Śląskiego Gotyku. Miasto, położone nad Odrą, pełniło niegdyś funkcję portową, a dziś jest siedzibą wielu instytucji. Racibórz to także miejsce pełne zieleni, z 5 parkami i jedną z najdłuższych alei leszczyny tureckiej w Polsce. Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Roberta Karelusa, byłego rzecznika prasowego prezydenta Świnoujścia. Karelus przez lata był kluczową postacią w komunikacji Urzędu Miasta, a także naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zmarł w wieku 64 lat, pozostawiając po sobie trwały ślad w lokalnej społeczności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie po wielu kontrowersjach wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po 1,5 miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezent. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się na intensywne lato. Liczba skarg dotyczących umów cywilnoprawnych i kontraktów typu business to business gwałtownie wzrosła. Od 8 lipca inspektorzy zyskają nowe uprawnienia, co pozwoli im przekształcać pozorne umowy w etaty. W planach jest kilka tysięcy kontroli, głównie na podstawie zgłoszeń od pracowników. Pracodawcy, którzy oferują tak zwane śmieciówki, mogą mieć poważne problemy. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarbówka połączą siły, by skuteczniej walczyć z nieprawidłowościami.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Grupa CSG zdobyła kontrakty na dostawę zapalników do amunicji wielkokalibrowej o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Zamówienia pochodzą od dwóch państw NATO i mają wzmocnić europejskie zdolności obronne. Produkcją zajmie się nowa spółka Pux Electronics Europe na Słowacji, a dostawy ruszą jeszcze w tym roku. Zapalniki są kluczowe dla skuteczności i precyzji nowoczesnej amunicji. To strategiczne posunięcie CSG wpisuje się w rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu we współpracy z amerykańskim partnerem rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach Martyna i Jakub w końcu będą razem. Po długim oczekiwaniu para wybierze się na pierwszą randkę, co wzbudza wiele emocji wśród fanów. Martyna, która jako pierwsza zakochała się w Jakubie, wreszcie doczeka się spełnienia swoich marzeń o szczęśliwym związku. Jakub zrozumie swoje uczucia do Martyny, co pozwoli mu zapomnieć o byłej żonie Kasi. Jednak ich szczęście może nie potrwać długo, gdyż tajemnice z przeszłości mogą znowu wyjść na jaw. Fani serialu już teraz kibicują tej parze, życząc im dużo miłości i szczęścia. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 4228 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15, do obsady dołącza Tamara Arciuch. Aktorka wcieli się w rolę Wioli, drugiej żony Andrzeja Brzozowskiego, który właśnie wrócił do serialu. Wiola, przyjeżdżając z Poznania, gdzie była rektorem uczelni, zmierzy się z kryzysem małżeńskim. Podejrzenia o romans męża z jedną ze studentek prowadzą napięcie w ich relacje. Jednak to nie koniec emocji, bo Wiola skrywa tajemnice, które mogą wpłynąć na życie jej poprzedniczki, Basi. W kolejnych odcinkach widzowie będą świadkami, jak Wiola wynajmuje detektywa, by rozwiązać swoje osobiste problemy. Jej wątek zapowiada się na pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach.
1: W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Krystyny Nowoła, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana, zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwa w 949 odcinku przynoszą emocjonujące zwroty akcji. Semih odkrywa, że jego siostra Cancel wydała Nanę i Yusufa truciźnie. Wściekły konfrontuje się z nią w salonie, co prowadzi do dramatycznej kłótni. Sahin, zszokowany prawdą, rzuca się na Semiha, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Semih atakuje Sahina, który upada w kałuży krwi. Cancel próbuje ratować sytuację, ale Semih nie chce wezwać pomocy, obawiając się więzienia. Nana niespodziewanie pojawia się na miejscu, próbując pomóc rannemu Sahinowi. Czy Sahin przeżyje i czy tajemnice rodzeństwa wyjdą na jaw? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Ayse żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nese. Aynur zostaje schwytana przez Tefika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Cancel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 416 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Jimena odkrywa w hangarze kompromitujące zdjęcia, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Abel decyduje się na publiczne wyznanie, ujawniając kłamstwo Jimeny o ciąży, co daje Manuelowi podstawy do unieważnienia małżeństwa. Pelayo wyznaje Katalinie swoją przeszłość związaną z handlem bronią, a Don Romulo podejmuje ważne decyzje dotyczące pałacu. Relacje między mieszkańcami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca o 15.05 na TVP2. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana odkrywa tajemnice swojej rodziny. W obsadzie m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro.
0: W hiszpańskim serialu La Promesa Pałac Tajemnic nadchodzi emocjonujący 417 odcinek. Jimena, pełna żalu, w końcu wybucha i konfrontuje się z rodziną, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Katalina podejmuje ważną decyzję, zrywając zaręczyny z Pelayo. W tle tych emocji Lope odkrywa, że torba z pieniędzmi należała do Wery. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, Ricardo Pelicer, obejmując stanowisko szefa służby. Te wszystkie wątki będzie można śledzić 23 czerwca na TVP 2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które rozgrywają się w pięknych realiach południowej Hiszpanii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Poznaniu powietrze jest dobre, a w Gdańsku umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rząd wygasza program dopłat do cen paliw, co oznacza powrót wyższej akcyzy od dziś. Premier Donald Tusk zapowiedział, że program zakończy się latem. Mimo to, aż 78% Polaków chciałoby jego przedłużenia do końca roku. Obniżony VAT i limity cenowe będą obowiązywać jeszcze do 30 czerwca. CBOS opublikował najnowszy sondaż dotyczący poparcia dla partii politycznych. Wyniki wskazują, że w Sejmie znalazłyby się tylko 4 ugrupowania. Koalicja Obywatelska, mimo spadku poparcia, nadal prowadzi z wynikiem 28,5%. Prawo i Sprawiedliwość zyskało 2,5 punktu procentowego, osiągając ponad 22%. Konfederacja uzyskała niecałe 13%, a Konfederacja Korony Polskiej około 9,5%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego.
2: Polska dąży do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na jej terytorium. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, ujawnił, że Warszawa chce, by w Polsce przebywało od 11 do 15 tysięcy wojskowych z USA. Obecnie Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy żołnierzy, a były prezydent Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy. Rozmowy w tej sprawie nadal trwają.
0: Tragedia w Brazylii.